PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Państwowe Wsparcie Drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Tak w PRK zagrał nam Michał Kisielewski, przy czym dziewczyny lubią tańczyć. Ja usłyszałem, że dziewczyny w dresach lubią tańczyć. To chyba nie był tekst tej piosenki, natomiast wiecie jak to jest. Jest 6 rano, więc różne omamy słuchowe mogą się wydarzyć, jeśli chodzi o tę porę. A właśnie, mamy 6, tak więc dzień dobry, witamy, cześć. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Kłaniamy się serdecznie 4 dnia października. I sprawdzamy, jak ten dzień zapowiada się w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Złota polska jesień, proszę państwa, i tak będzie przynajmniej przez najbliższy tydzień. Takie są prognozy synoptyków. Natomiast skupmy się na tym, jak to będzie wyglądało konkretnie dzisiaj, bo dzisiaj od 16 do 17 stopni na północy oraz Przedgórzu Sudeckim, stopni 19 na przeważającym obszarze kraju, do 22-23 na południowym wschodzie. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie nie będzie tutaj tych chmur, albo będzie zachmurzenie małe. A w północnej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To ważna wiadomość dla nas kierowcy, bo niestety będzie ta widzialność ograniczona. Przed tym też ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego stopnia obowiązują tak naprawdę w takiej większej części Polski, w pasie na północ albo północny wschód, jak zwał tak zwał, od Wrocławia, Kalisza, Płocka, Ostrołęki, Łomży i Białegostoku. Tak naprawdę na pół nam tę Polskę, te alerty podzieliły. I na północ i północny wschód od tych miejscowości spodziewajmy się tych gęstych mgieł. Przed nimi synoptycy też ostrzegają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Eldar Pedorenko, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się w takim oto składzie wam wszystkim, drodzy słuchacze. I oczywiście, jeśli jesteście po drugiej stronie, to dajcie znać w naszej aplikacji. Kto z nami? Robimy listę obecności. Zapraszam.

0: I w takich klimatach dotarliśmy do godziny 6.10. Patryk Bedliński w studiu. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, dotarłem również.
0: I jak tam forma poranna?
1: Całkiem przyjemnie. Kawusia poranna wjechała i od razu można pracować.
0: Kawa wjechała, ten cena jest w normie. Sprawdźmy, czy w normie jest też sytuacja drogowa zatem. Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No zazwyczaj normą poranku w niedzielę jest to, że jedzie się bardzo spokojnie, więc troszeczkę niestety od tej normy odbiegamy. Są problemy na ekspresowej trójce, którą jedziemy z Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami zderzyły się bus, osobówka i dwa samochody ciężarowe. Mimo że brzmi to groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało. 234 km drogi S3 między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami to miejsce, gdzie mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Legnicy. Uwaga też na dziewiątce na odcinku Łopatów Kolbuszowa. W okolicach miejscowości Pęchów na 104 kilometrze jedziemy tylko jednym pasem na zmianę, a to dlatego, że kierujący osobówką potrącił osobę pieszą. Jednocześnie mamy informację od drogowców, że zakończyły się problemy na S6 między Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe. W okolicach Straszyna wcześniej zapalił się autokar. Mieliśmy także problemy między Kozienicami a Białobrzegami na 114 kilometrze drogi krajowej 48. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bilans tego wypadku to jedna osoba poszkodowana. Na szczęście na trasie Kozienice-Białobrzegi jedziemy już wszystkimi pasami i nie obowiązuje ruch naprzemienny, ani nie ma blokady. Uwaga na S5, bo trwa remont między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Trasa do Gniezna jest zamknięta, na kierowcy poruszają się w obie strony tylko po jednej nitce. Remontowany odcinek ma 9 km, a prace powinny potrwać do połowy grudnia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chcecie coś dodać, to oczywiście jest taka możliwość. W naszej aplikacji możecie informować o wszystkim, co złego albo dobrego dzieje się na naszych trasach.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Ja serdecznie was zachęcałem do tego, żebyśmy zrobili sobie taką małą listę obecności. Wiadomości tekstowe już są, dziękuję za nie bardzo. Wiadomości głosowe również.
1: Cześć, tu Andrzej z Kupry, melduję się, jadę do Kłodzka.
0: A, dzień dobry Andrzeju, witamy serdecznie. I co, i szerokości do tego Kłodzka. Daj znać w ogóle skąd jedziesz do tego Kłodzka. Czy to długa trasa, czy raczej krótka? Ile ci to mniej więcej może zająć? I po co tam jedziesz w ogóle? Też jestem ciekaw, gdzie się wybierasz konkretnie i w jakim celu. To wszystko rzecz jasna nas interesuje, jeśli chodzi o Polskie Radio Kierowców. I to dotyczy nie tylko Andrzeja z Kupry, ale też was wszystkich, drodzy słuchacze. Dajcie znać, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, na jakim etapie swojego poranka jesteście. No bo wiecie, to może być tak, że jesteście jak Andrzej z Kupry i jedziecie do Kłodzka, a może być tak, że zmierzacie z ekspresu z kawą do, na przykład, do stołu albo do salonu, gdzieś zasiąść przed telewizorem i poranek rozpocząć się w jakiś taki sposób właśnie. Albo gdzieś się wybieracie na wycieczkę, bo przecież jest 6:30, to jeszcze ruch jest w miarę niewielki. No, wiele rzeczy można robić o tej porze, więc dajcie znać, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, na jakim etapie jesteście. No, przede wszystkim wpiszcie się na naszą listę obecności. Do tego serdecznie zachęcam. A jeśli chodzi o informacje z dróg i to, co na nich się dzieje, to jeszcze troszkę. Jeszcze niecałe 10 minut.

0: Domyślam się, że o tej godzinie ruch drogowy to raczej nie jest taka rzecz, która mogłaby szczególnie kierowców martwić. Mam rację, czy nie bardzo?
1: Tak, to prawda, rzeczywiście w miarę spokojna sytuacja, chociaż mamy komunikaty o utrudnieniach, a różnie bywa o tej porze i czasami w niedzielę bywa i tak szczęśliwie, że nic się złego nie dzieje. No to niestety, dzisiaj problemy tak czy owak na niektórych, niewielu trasach występują.
0: Trzeba o tym mówić, to na pewno, bo takie utrudnienia gdzieś tam w niedzielny poranek, na przykład o takiej porze dość specyficznej, jeśli chodzi o ruch drogowy, mogą niejednego kierowcę zaskoczyć. I to właśnie jesteśmy my, po to właśnie jesteśmy my, żeby mówić się o tych wszystkich problemach i o tych wszystkich złych rzeczach, które na drogach się dzieją. Tak więc, Patryk Bydliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Między innymi pojawiły się problemy na autostradzie A2, którą jedziemy z Łodzi do stolicy. Między węzłami Łódź Północ i Łowicz na 375 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Według informacji służb nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast mamy utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas na jezdni do Warszawy. Uwaga też na S3 na trasie z Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami na kilometrze 234 zderzyły się bus, osobówka i dwa samochody ciężarowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy. Choć brzmi groźnie, to na szczęście tu także nikomu nic poważnego się nie stało. Jednym pasem na zmianę kierowcy jadą między Opatowem a Kolbuszową. To już Krajowa 9 i 104 kilometr, okolice Pęchowa. Kierujący osobówką potrącił pieszego i stąd są te drogowe problemy. Na tymczasem zmieniła się organizacja ruchu na S19 na 4-kilometrowym fragmencie między Nienadówką a Stobierną w Podkarpackiem. Ruch jest przełożony na nowo wybudowaną prawą jezdnię w kierunku Rzeszowa i w miejscach przełożenia ruchu na nową jezdnię mamy ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na pozostałej części odcinka, który jest objęty zmianą, kierowcy jadą nieco tylko szybciej, bo z prędkością do 70 km na godzinę. A przełożenie tego ruchu ma umożliwić rozpoczęcie prac przy wymianie nawierzchni na dotychczas użytkowanej części drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Kto jedzie z nami, dajcie znać w naszej mobilnej aplikacji. Jesteśmy bardzo ciekawi, co robicie o tej porze i jak to u was wygląda. Podpiszcie się na naszej liście obecności. Serdecznie do tego zachęcamy.
3: Love.

0: Jeżeli ktoś nas słuchał jakieś 20 minut temu, no to doskonale wie, że są tacy, którzy o tej porze nie próżnują i chwała im za to i zmierzają w różne ciekawe miejsca, na przykład do Kłodzka. Ale po co do tego Kłodzka? No to już teraz się dowiemy.
1: Jadę z Katowic do Kłodzka, bo dziś mam zamiar skończyć koronę gór bardzkich. Pozdrawiam.
0: Koronę gór bardzkich, ale super. Gratulacje serdeczne i mam nadzieję, drogi słuchaczu, że ten cel uda się osiągnąć. Daj znać, jak tam sytuacja na miejscu, jak już dojedziesz, jak tam było po drodze. To oczywiście przyda nam się również, jeśli chodzi o informacje z dróg. A jeśli chodzi o pozostałe informacje od was, to mamy jeszcze wiadomość tekstową. Cześć, super ekipo. Dwóch braci właśnie rozpoczęło podróż do Hiszpanii. Czeka nas około 2300 kilometrów jazdy. Zaczynamy we mgle, ale miejmy nadzieję, że zaraz poprawią się warunki. Dziękujemy bardzo za ten wpis i życzymy szerokości i też zapytujemy, co w tej Hiszpanii będziecie porabiali, bo to też może być jakaś ciekawa sprawa. Witam PRK, a ja w pracy, kręcę się po Kaszubach, dostawa paliwka. Pozdrawiam Sołtys Kwidzyn. Sołtysia, nasz drogi, dziękujemy ci bardzo, bo bez ciebie to inni kierowcy raczej by nie pojeździli, gdyby tej dostawy nie było i fajnie, że jeździsz, bo paliwo to, jak wiecie, dość drażliwy temat w ostatnim czasie. Kto jeździł i tankował, ten się w cyrku niestety nie śmieje. A jeśli chodzi o pozostałe wasze wpisy i pozostałe wasze wiadomości głosowe, te oczywiście będziemy przekazywali światu i czekamy na więcej. Podpiszcie się na naszej liście obecności PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Z tą Hiszpanią troszkę się wyjaśniło, po co tam panowie zmierzają, a chodzi o to, że do Hiszpanii panowie właśnie się przeprowadzają. Znamy kraj dość dobrze i po latach marzeń i planowania podjęliśmy decyzję, żeby tam się przenieść. Trochę pomieszkamy, popodróżujemy, pozwiedzamy, pojemy, a potem zobaczymy, co będziemy robić. Tak bez planu, ale z marzeniami. Pozdrawiamy na Instagramie Based Travels. Jakby ktoś chciał sprawdzić, tak się chłopaki u nas troszkę reklamują. Dziękujemy bardzo. Powodzenia w tej Hiszpanii zatem i szerokości w tej podróży, bo kilometrów do przejechania niemało. A kto jeździ po Polsce, ten wie doskonale, że najświeższe informacje z dróg właśnie u nas. I to właśnie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o drogową sytuację, to o tej porze na szczęście niewiele korków, raczej jedziemy w miarę płynnie, no ale utrudnienia drogowe są, na przykład na dwójce, którą jedziemy z Łodzi do stolicy, między węzłem Łódź Północ, a węzłem Łowicz. Na 375 km ciężarówka wjechała do rowu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, mamy jednak zablokowany jeden z pasów w kierunku Warszawy. Na ekspresowej trójce problemy między Nowym Miasteczkiem a Goworzycami, czyli na trasie z Zielonej Góry do Legnicy. 234 km to dokładny pikietaż. Tam zdarzyły się bus, osobówka i dwie ciężarówki. Nikt nie został poważnie poszkodowany. To jest dobra część informacji. Gorsza, no niestety zablokowany jeden pas w kierunku Legnicy. Uważajcie też między Opatowem a Kolbuszową na Krajowej 9. W okolicach Pęchowa na 104 km kierujący autem osobowym potrącił pieszego i dlatego na 9 jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. No i dobre wieści, bo kilka dni temu zakończyły się utrudnienia spowodowane remontem wspólnego odcinka drogi ekspresowej S12 i S17 między węzłami Kurów Zachód i Kurów Wschód w kierunku Lublina. Trasa w kierunku Warszawy jeszcze przez jakiś czas może pozostawać zwężona do jednego pasa, więc trzeba będzie wyjątkowo uważać. Remont 3-kilometrowego odcinka trwał od sierpnia, a ekspresówką między Kurowem i Jastkowem obecnie przejeżdża średnio 36 tysięcy pojazdów na dobę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy do Hiszpanii, czy do Kłodzka, nieważne dokąd zmierzacie i gdzie jesteście, po to jesteśmy my, żeby informować was o sytuacji w ruchu drogowym. My zachęcamy was do tego samego. Dajcie znać, jeśli widzicie coś niebezpiecznego na swojej trasie. Do tego jest rzecz jasna nasza aplikacja.

0: Ależ pięknie. Pięknie zapowiada się też ten dzień w pogodzie, no przynajmniej w większej części naszego kraju, ale o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przede wszystkim ostrzegamy Was, drodzy słuchacze, przed gęstymi mgłami, które mniej więcej do południa mogą miejscami ograniczać widzialność do 200 metrów. Przed tymi mgłami synoptycy ostrzegają kierowców w Polsce północnej, w Polsce zachodniej, w Polsce centralnej częściowo. Generalnie na północ od Wrocławia, Kalisza, Płocka, Białegostoku czy Łomży możemy spodziewać się tych gęstych mgieł i znacznego obniżenia widzialności. Ekipa, która jedzie aktualnie do Hiszpanii, wspominała o tym, że mgły są i rzeczywiście jazdę utrudniają. Najcieplej w tym momencie w Zielonej Górze, stopni 13,5, najchłodniej zdecydowanie, i tutaj przyda się czapka, o ile nie szalik nawet, w Kozienicach 2 stopnie powyżej zera, i to są temperatury skrajne, jeśli chodzi o godzinę 7, a dzisiaj będzie nieco cieplej niż aktualnie o poranku, bo zobaczymy na termometrach 16 stopni, 17 na północy oraz Przedgórzu Sudeckim, 19 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do nawet 23 na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie, no, generalnie umiarkowane i duże, natomiast mniej tych chmur na południowym wschodzie. To tam właśnie będzie dzisiaj cieplej. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Miejmy nadzieję jednak, że te chmury deszczu nam nie przyniosą i będziemy mogli cieszyć się złotą polską jesienią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Eldar Pedorenko, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, serdecznie witamy Was w ten niedzielny poranek i oczywiście zapraszamy do wspólnej jazdy. Kto z nami? Zameldujcie się w aplikacji.

0: 7.10. Sprawdzamy sytuację na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty m.in. na autostradzie A2, na trasie z Łodzi do stolicy, między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz. Ciężarówka wjechała do rowu. To kilometr 375. Tam właśnie jeden z pasów w stronę stolicy mamy zablokowany. Problemy też na S3, na trasie z Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami zderzyły się bus, auto osobowe i dwie ciężarówki. Na szczęście, mimo że brzmi groźnie, nikomu nic poważnego się nie stało. Na 234 km drogi ekspresowej S3 mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Legnicy. Nie powinno się korkować. Krajowa 9, tu z kolei problemy w okolicach Pęchowa, między Opatowem a Kolbuszową. To 104 km. Kierujący osobówką potrącił pieszego i po tym wypadku jedziemy tylko jednym pasem naprzemiennie. Nie ma korków na głównych trasach w naszym kraju. Zakopianka w pełni przejezdna, na A4 w okolicach Krakowa, w Śląskiem czy w Dolnośląskiem korków także nie trzeba się spodziewać. W Warszawie dobra drogowa sytuacja na S8 i S2. Korków brak. Na wyjeździe ze stolicy w kierunku Łomianek niestety delikatnie trzeba będzie zwolnić. No a jeżeli chodzi o okolice Trójmiasta, to płynnie na S7 i S6. Płynnie też na często korkującej się trasie, która prowadzi do Gdańska od strony Tczewa, czyli na 91. Pod Poznaniem spowolnienia bardzo możliwe na S5 między węzłem z autostradą A2 a okolicami Kostrzyna, w miejscu, gdzie trwa remont. No i spowolnienia napotkają kierowcy, którzy mijają Rokietnicę i jadą drogą S11 od północy w stronę południową i do autostrady A2. Natomiast 92 pod Poznaniem, czyli dojazd od Swarzędza, i po drugiej stronie dojazd od Tarnowa Podgórnego, zupełnie bez korków.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wychodzi na to, że niestety na polskich drogach mamy na co uważać i miejmy nadzieję, że takich miejsc zapalnych na naszej drogowej mapie będzie jak najmniej. Drodzy kierowcy, szerokości, przyczepności.

Mówiliśmy o tych paliwach. Sołtys z Kwidzyna mówił, że dzisiaj wozi paliwo dla kierowców, a my przypominamy, że ceny paliw przynajmniej czasowo zostały obniżone. Ponad złotówkę na litrze możemy zaoszczędzić na tankowaniu benzyny albo oleju napędowego, bo wczoraj weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu. Ceny paliw niżej. Za benzynę 95 zapłacimy 6,73, a za olej napędowy 7,88 zł. Ceny utrzymają się do poniedziałku włącznie. Mimo obniżek kierowcy na stacjach paliw pod Warszawą

0: mają podzielone zdania co do cen surowców.
1: Super, że tanio.
2: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
3: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
0: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma to zostać sfinansowane z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe.

0: Tak się złożyło, że już teraz mamy 7:30, a jak dobrze wiecie, drodzy słuchacze, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o tym, co dzieje się w ruchu drogowym. I teraz właśnie jest ten czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety pogorszyła się sytuacja na autostradzie A2, którą jedziemy z Łodzi do Warszawy. Przypomnijmy, między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz ciężarówka wjechała do rowu. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale teraz na 375 km A2 jest zupełna blokada w stronę Warszawy, bo trzeba podnieść samochód i postawić go w pierwotnym miejscu. Mamy natomiast możliwość objazdu, na przykład kierowcy mogą pojechać przez Stryków i przez Głowno, kierując się na Krajową 14. Ci, którzy jadą chociażby od Wrocławia, mogą w ogóle nie wjeżdżać na autostradę A2, ale skierować się na przykład przez okolice Piotrkowa Trybunalskiego i trasę S8 w kierunku stolicy. Drogowe kłopoty także na S3 na trasie z Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami na kilometrze 234 zdarzyło się kilka pojazdów. To bus, auto osobowe i dwie ciężarówki. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał, natomiast są utrudnienia i to blokada jednego pasa w kierunku Legnicy. Uwaga także na S6. Tutaj pojawiły się problemy między Słupskiem a Koszalinem, niedaleko węzła Karwice. 159 km to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery. Nikt nie został poszkodowany. Mamy jednak blokadę jednego pasa w kierunku Gdańska. No i jeszcze dziewiątka opatów Kolbuszowa, a tam uważajcie na ruch naprzemienny na wysokości miejscowości Pęchów. 104 km to miejsce, gdzie osobówka potrąciła pieszego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas przypominamy, że mamy taką możliwość i zachęcamy do tego, żebyście z tej możliwości korzystali. A mowa oczywiście o tym, że można się z nami skontaktować w naszej mobilnej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i opowiedzieć nam o tym, co na trasie się dzieje. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie dzieje, a jak nic złego się nie dzieje, to oczywiście możecie też informować po prostu, co tam u Was, jak przebiega ten poranek, jak się czujecie i skąd, dokąd zmierzacie oczywiście.

0: Ja, drodzy słuchacze, jakiś czas temu serdecznie prosiłem was o to, żebyście się pochwalili tym, co robicie, dokąd zmierzacie. I są w tej sprawie głosy. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry, powitać. Chciałem takie małe ostrzeżenie zapodać. Wczoraj po 19 miałem awaryjne hamowanie. Przy drożnych krzaczków wyskoczył mi ogromny jeleń. Na szczęście nie jechałem szybko i udało się wyhamować.
0: To oczywiście Kadas. Bardzo dziękujemy Kadasie za to ostrzeżenie, bo przed tymi jeleniami i innymi stworzeniami, które mogą nas na trasie zaskoczyć, taką mamy niestety porę roku, że takich niespodzianek może być więcej. Zatem mimo tego, że raczej o tej godzinie takich atrakcji być może mniej niż wieczorem, to i tak o tym przypominamy. Ale mamy jeszcze więcej głosów, proszę bardzo.
2: Pozdrawiam PRK z samego rana w niedzielę. Ja podążam z jedynką w stronę Częstochowy. Na razie jest czysto. Jadę na egzamin sternika motorowodnego, także życzę mi powodzenia. Na razie. Do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie, trzymamy za ciebie kciuki oczywiście, trzymamy kciuki za to, żebyś tam nie zmarzł na tym egzaminie, żeby tam nie powiało chłodem i żeby oczywiście wynik był pozytywny. Jak się uda zdać, to oczywiście dawaj znać, pisz do nas śli głosówki, tak jak już to zrobiłeś, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Czekam na więcej takich głosów, jestem też bardzo ciekaw, czy dzisiaj wybraliście się albo się wybieracie, na przykład na grzyby, bo o grzybach będziemy rozmawiać po godzinie 8:00.

0: Cały czas piszecie o tym, gdzie aktualnie jesteście, dokąd zmierzacie. Dziękuję za każdy taki głos. Mamy też wiadomość, zdaje się, że ze Skandynawii, ze Szwecji, o ile dobrze mi to wszystko pokazuje. Pauza weekendowa w aucie, więc trochę ruchu nie zaszkodzi. Wczoraj spacer 17 km, a dzisiaj już bez spacerku, bo wieczorem trzeba ruszać. Dziękujemy słuchaczu za tę wiadomość. Super sprawa, taki spacerek 17 km. Muszę przyznać, że raczej to nie należy do jakichś takich najspokojniejszych form aktywności, ale jak ktoś lubi spacerować, to i te 17 km to wydaje się nie tak dużo.
1: Potem jest świetna energia na resztę dnia, zwłaszcza, że ktoś się zmotywował, by zrobić to o poranku przed godziną 8, no to szapoba.
0: Nie wiem, czy to przed godziną 8, ale to wczoraj, natomiast wiesz, takie skandynawskie powietrze, to na pewno człowiek zdrowszy.
1: To prawda.
0: Tak, także super, że się udało coś tam pochodzić, mimo tego, że w pracy. Szerokości przyczepności na dalszym etapie tej twojej pracy, tej twojej trasy. Wszystkiego dobrego. I żeby jeździło się dobrze, nie tylko na terenie Europy, ale przede wszystkim w Polsce, no to oczywiście mamy dla was informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i na szczęście znowu mamy poprawę sytuacji na autostradzie A2 na dojeździe do stolicy od strony Łodzi. Wcześniej między węzłem Łódź Północ a Łowiczem mieliśmy blokadę w kierunku Warszawy, bo trwało wyciąganie ciężarówki z rowu, a teraz jedziemy już jednym z pasów. Utrudnienia są na 375 kilometrze, zajęty jeden pas, no ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Ekspresowa trójka, tutaj z kolei problemy napotkają ci, którzy jadą od Zielonej Góry do Legnicy. Między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami na kilometrze 234 zdarzyły się bus, auto osobowe i dwa samochody ciężarowe. Na szczęście tutaj także nikt nie ucierpiał poważniej, no ale zablokowany może być nadal jeden z pasów w kierunku Legnicy. Ekspresowa szóstka Słupsk-Koszalin także ze zwężeniem. Niedaleko Karwic na kilometrze 159 osobówka uderzyła w bariery. Bez poszkodowanych, więc kolizja, a nie wypadek, no ale zajęty jest jeden pas na trasie do Gdańska. A za nami kłopoty na dziewiątce. Płynnie przejedziemy zatem między Opatowem a Kolbuszową przez miejscowość Pęk, gdzie wcześniej kierujący osobówką potrącił pieszego. Jechaliśmy jednym pasem na zmianę, a obecnie już wszystkimi pasami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeśli chodzi o wasze wpisy, no to naprawdę powiem szczerze, że chciałbym przeczytać wszystkie, ale na pewno nie uda się tego zrobić za jednym razem. Niemniej jednak będę próbował.

Drodzy słuchacze, z tego co czytam, to jest was bardzo dużo w dwóch grupach. Po pierwsze grzybiarze, do grzybiarzy jeszcze przejdziemy, natomiast są i tacy, którzy dzisiaj będą pobijali rekordy. Pisaliśmy i czytaliśmy o spacerach, ale chodzi o półmaratony i maratony. Hej, dzisiaj właśnie jedziemy do Goraja koło Czarnkowa, bić rekordy w

0: półmaratonie po drodze mgła jak mleko. Pozdrawiamy, dobrego dnia. Marga do nas napisał, bądźże napisała. Dziękujemy bardzo za ten wpis i powodzenia w tym biciu rekordów, bo to naprawdę fantastyczna sprawa. I jest jeszcze wpis, jeśli chodzi o maraton poznański, zdaje się. Jak już tylko znajdę ten wpis w gąszczu tych wszystkich waszych wiadomości, o proszę bardzo. Pozdrawiamy z Krajowej 32. Jedziemy na maraton poznański. Start o 9:00. Będą małe korki w Poznaniu. Powodzenia. Dziękujemy, że napisaliście. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze na tym maratonie. I oczywiście do wszystkich innych słuchaczy uważajcie, bo dzisiaj, skoro maraton w Poznaniu, to oczywiście te wspomniane korki chciał, nie chciał, no to oczywiście się pojawią. A teraz informacje pogodowe, żeby biegało się lepiej i grzyby zbierało też.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przesadnie słonecznie to dzisiaj niestety nie będzie, bo miejscami to słońce właśnie schowa się za chmurami. Przeważnie w przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie tylko będzie bezchmurnie albo zachmurzenie będzie małe. Temperatura 16-17 stopni na północy, 19 na przeważającym obszarze kraju, czyli tak no chłodno, ale dość przyjemnie jeszcze, a cieplej 22-23 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami. Do tego oczywiście przypominamy, że mamy ostrzeżenia przed gęstymi mgłami ograniczającymi widzialność do 200 metrów. Tak może być w całym kraju, ale te alerty obowiązują przede wszystkim w Polsce północnej, północno-zachodniej i w Polsce zachodniej. Także na te mgły szczególnie musimy uważać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Hasło grzyby, moi państwo. To jest temat tej godziny w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Eldar Pedorenko, Patryk Bedliński i Maciek Sampolski. W takim składzie was witamy i zapraszamy do wspólnej jazdy.

0: A ty, Patryku, jak tam z grzybami się masz?
1: Ja się nie znam na grzybach, więc jakbym wyszedł do lasu, to mogłoby to być moje ostatnie wyjście. Albo raczej spróbowanie tych grzybów.
0: No wiesz, no, każdy grzyb jest jedalny, niektóre tylko raz.
1: No, no to prawda, tak, to właśnie mógłby być ten raz.
0: Tak to się składa. No widzisz, okazuje się, że jednak są w temacie grzybiarskim więksi specjaliści od nas. Między innymi pan Paweł Stasiowski, który będzie naszym gościem zaraz po informacjach z dróg, ale też nasi słuchacze, z tego co widzę,

0: Na grzyby lubią się wybrać. Mam nadzieję, że te wszystkie grzyby, które zbieracie, raczej są wam znajome i robicie to z pewną dozą rozsądku. O tym też będziemy rozmawiali po godzinie 8 po informacjach z dróg, ale zanim ta rozmowa, to oczywiście te wspomniane informacje dla was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To informacje m.in. z autostrady A1 między Mykanowem a Radomskiem. Na 402 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, w wyniku czego dwie osoby są poszkodowane i zablokowany mamy prawy pas na trasie do Łodzi. A na A2 już poprawa sytuacji, zatem ci, którzy od Łodzi kierują się do Warszawy, nie napotkają zwężenia związanego z wypadkiem ciężarówki. Wcześniej między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz mieliśmy zablokowany jeden z pasów, a przez pewien czas także całkowicie zablokowany był przejazd do Warszawy. Ekspresowa trójka z Zielonej Góry do Legnicy. No tu niestety zwężenie wciąż możliwe. Między Nowym Miasteczkiem a Gawrzycami po zderzeniu kilku pojazdów, w tym busa, samochodu osobowego i ciężarówek. Zablokowany został jeden z pasów do Legnicy na 234 kilometrze. Na S6 problemy między Słupskiem a Koszalinem, niedaleko Karwic. Na kilometrze 159 osobówka uderzyła w bariery, blokując jeden pas na trasie do Trójmiasta. Krajowa trasa 28, Wadowice, Skomielna, Biała, no niestety zupełnie nieprzejezdna. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane. Policja wyznacza objazd dla samochodów osobowych drogami lokalnymi, zatem jeżeli jedziecie czymś większym, trzeba będzie prawdopodobnie poczekać na odblokowanie drogi. Jak możemy objechać trasę Wadowice, Skomielna, Biała? Przyjrzymy się temu ze szczegółami o 8.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik będziemy rozmawiali o grzybach, więc jeśli macie jakieś pytania do eksperta w tym temacie, jakim bez wątpienia jest pan Paweł Stasiowski z kanału Paweł i Grzyby, to oczywiście zachęcamy do zadawania tych pytań już teraz.

Dzień dobry PRK, to i ja też napiszę. Jadę dzisiaj z moją Łasią do Gdańska. Jesteśmy już w Turku, mgła, istne mleko i dostaliśmy zdjęcie tego mleka. Faktycznie widać niewiele. A co do grzybów, to w moim przypadku nie muszę jeździć na grzyby, bo grzyby rosną u mnie na łące. Podeślę zdjęcia, zawsze na zupę się uzbiera albo na grzyby w śmietanie. Pozdrawia nas Bartłomiej. Pozdrawiamy cię, Bartku, serdecznie. Bartek wysłał też zdjęcie tych grzybów. Muszę powiedzieć, że jak na zbiory łąkowe, to naprawdę super sprawa. Gratulacje. I ten temat grzybowy został poruszony nie bez powodu, bo już teraz z nami Paweł Stasiowski.

0: Z kanału Paweł i Grzyby, absolutny znawca grzybów i prawdziwy ekspert w tym temacie. Panie Pawle, dzień dobry.
1: Witam wszystkich. Witam pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy.
0: Panie Pawle, pytanie, powiedziałbym, egzystencjonalne i podstawowe. Wycinać czy wykręcać?
1: No i w tym przypadku akurat dla grzybów jest to bez różnicy, ale dla naszego bezpieczeństwa uważam, i nie tylko ja, ale wszystkie osoby, które się interesują grzybami, że grzyby należy pozyskać w całości, gdyż niektóre ważne cechy do oznaczenia pewnego gatunku będą ukryte na dole trzonu albo gdzieś w trzonie. Jeżeli ten trzon wytniemy, to pozostawimy te ważne cechy do oznaczenia i potem następują pomyłki.
0: O, widzi pan. I to jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że to chyba nam rozstrzyga ten odwieczny spór o to, czy je wycinać, czy wykręcać. Na temat tego rozpoznawania i bezpieczeństwa na grzybobraniu to oczywiście jeszcze porozmawiamy. A ja chciałem pana zapytać, czy 4 dzień października to jeszcze jest ten mityczny, wysoki sezon grzybowy, czy już nie bardzo?
1: Jak najbardziej. Październik ogólnie cały rok jest dobry, ale jeżeli o ten sezon grzybowy jesienny, to tak, jak super akurat okres.
0: Okej, okay. Powiedział pan, że cały rok, ja oczywiście przygotowując się do tej rozmowy, byłem tak szczerze troszkę zaskoczony tym faktem, że grzyby jadalne można cały rok w lesie zbierać i to absolutnie nie jest żaden problem. Wydaje mi się, że ten sezon, powiedzmy to jesienny, jest najbardziej popularny, bo tam te właśnie najpopularniejsze gatunki grzybów jadalnych nam się w lesie zdarzają. Czy się mylę, czy nie bardzo?
1: No tak, większość grzybiarzy, pamiętajmy, że jesteśmy uczeni od dziecka przez babcie, dziadków, rodziców, zawsze chodziliśmy w okresie jesiennym na grzyby i to wynika z tego, że my tylko głównie, większość z nas chodzi jesienią, ale tak naprawdę grzyby możemy spotkać przez cały rok i są gatunki typowo zimowe, które pojawiają się tylko zimą i są gatunki typowo wiosenne, które pojawiają się tylko wiosną.
0: Okay.
1: Także cały rok mamy bardzo ciekawe grzybowe.
0: No właśnie, bo taka zima na przykład, no to wybitnie grzybowo to nam się nie kojarzy, ale z tego co pan mówi, to coś tam się udałoby w lesie w tej zimie oczywiście uzbierać.
1: Tak, tam mamy taki gatunek, który nawet jest dopuszczony u nas w Polsce do obrotu handlowego. Jest to płomiennica zimowa. Flamulina velutipes z łaciny. Taka nazwę można sobie poszukać w internecie. I jest to grzybek typowo zimowy. On się pojawia głównie zimą. My te grzybki, tak naprawdę też bardzo podobny gatunek kupujemy w sklepie z grzybami azjatyckimi. Grzyby, takie grzyb gwóźdź enoki.
0: Okay.
1: Można to kupić w sklepach właśnie z kuchnią azjatycką. Takie uprawiane i to jest praktycznie ten sam rodzaj grzybów, może troszeczkę inny gatunek, ale u nas dziko rosnące, one rosną po prostu zimą. One potrzebują bardzo niskich temperatur, żeby ten grzyb się pojawił.
0: Okay.
1: I ogólnie jest bardzo, bardzo smaczny do właśnie zup, soców, ale najlepiej smakuje w zupach po prostu.
0: Okej, a jeśli chodzi o te grzyby wiosenne, to mi się smardze na przykład kojarzą z wiosną.
1: Dokładnie, smardze. Ogólnie wiosną jest bardzo dużo gatunków tych smardowatych, że tak powiem. Nie powiem, że samych smardów, bo smardów tych gatunków mamy też kilkanaście. To nie jest tak, że to jest jeden smard, tych smardów jest kilkanaście. I wiosna to jest jeden z moich ulubionych okresów, tak samo jak jesień, w sumie zima też, bo wtedy jest może mniej ludzi w lesie i cisza, spokój i można naprawdę sporo nazbierać.
0: Właśnie tak pan uprzedził troszkę moje pytanie. Czy pan ma jakiś ulubiony czas na grzyby? Bo jako znawca grzybów i pasjonat w tym temacie, no to wydaje mi się, że chyba ciężko jest określić, jeśli tak już człowiek jest, mówiąc brzydko, zainteresowany tym tematem, żeby określić, który akurat czas w roku jest tym ulubionym.
1: No i tutaj właśnie to ciężko stwierdzić, ale uważam, że wiosna, gdyż po takiej, powiedzmy, zimie, jeżeli ta zima jest ostra i wszystko jest przysypane śniegiem, no to wiadomo, tych grzybów za dużo nie znajdę, tak? Ale
0: no tak.
1: Na drewnowe jakieś ciekawe grzyby można poszukać, ale kiedy te śniegi zejdą.

0: domu, zaczyna się wszystko budzić do życia, to wtedy wiosna. Uważam, jeden z bardziej ciekawszych okresów, tych grzybów się zaczyna pojawiać. I tak naprawdę dla pasjonatów grzybiarzy nie liczy się na zbieranie całych koszy tych grzybów, tylko znalezienie takich bardzo rzadkich gatunków, które, o których się wie, gdzieś tam się wyczytało. Mm-hmm. I człowiek ma sobie zadaje takie zakłada sobie takie wyzwanie, żeby ten gatunek znaleźć, gdzieś poszukać. I to jest tak naprawdę clue tego poszukiwania tego. To takie poszukiwanie skarbów, bo tak bym to powiedział, nie? Mniej więcej. Każdego dnia.
1: Mm-hmm. Oczywiście. Tak, no powiem szczerze, że naprawdę brzmi to pięknie, szczególnie, że ja oczywiście zajrzałem sobie do pana na profil i zerknąłem, jakie tam egzemplarze tych grzybów pan spotyka w lasach i naprawdę no o większości to szczerze powiedziawszy nie słyszałem, a są to naprawdę piękne grzyby i myślę, że warto by było się w tym temacie doedukować. Do tematu i do rozmowy z panem Pawłem Stasiowskim będziemy oczywiście wracać. Kanał Paweł i Grzyby i tak też pana Pawła znajdziecie w mediach społecznościowych. Wracamy po informacjach z dróg.

Mam taki mały apel, pisze jeden z naszych słuchaczy. Uważajcie, kierowcy, na grzybiarzy. Wczoraj jadąc do Katowic, kilka razy zdarzyło mi się, że grzybiarze wykonywali dziwne manewry autem, bo szukali miejsca do zaparkowania. Albo przebiegali jak sarny na drugą

0: stronę znienacka. Bartłomiej tak do nas pisze i wysyła zdjęcie swoich grzybów. Panie Bartku, dziękujemy za ten wpis i za ostrzeżenie. Do wszystkich was, drodzy słuchacze, taki apel, że kiedy już będziecie jechali na grzyby, to pamiętajcie o tym, żeby nikogo nie zaskakiwać na drodze, żeby sygnalizować zamiar skrętu do lasu, a tym bardziej nie wypadać z tego lasu jak sarna i nie wybiegać na jezdnię tak pochopnie, no bo to się może oczywiście skończyć bardzo źle. Sprawdźmy, jak tam sytuacja dojazdy, czy na grzyby będzie teraz trudno nam dojechać. To wie oczywiście nasz serdeczny kolega, czyli Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niełatwo będzie dojechać, jeżeli jedziecie drogą 28 między Wadowicami a Skomielną Białą, bo w okolicach miejscowości Skawce jest całkowita blokada. To dlatego, że zderzyły się dwa samochody osobowe i aż 3 osoby zostały poszkodowane. Policja wyznacza objazd. My również sprawdziliśmy, jak to objechać. No i można skierować się na przykład przez Łękawice. Od Skomielnej Białej w Zembrzycach kierujemy się w prawo, a od Wadowic trzeba skierować się na drogę 52 w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Potem na ulicy Stryszowską i do Kleczy Górnej. No i także trafiamy na wspomniany już objazd przez Łękawice. Uwaga też na A1, bo problemy są cały czas między Mykanowem a Radomskiem na trasie do Łodzi. 402 km to jest miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery, w wyniku czego 2 osoby zostały poszkodowane. Zajęty mamy prawy pas na trasie do Łodzi, a to są okolice miejscowości Wikłów i kilometr 402. Przypominamy, że na A2 już dobra sytuacja, nie napotkamy zatem zwężenia między Łodzią a Łowiczem w kierunku stolicy. Ekspresowa trójka, tutaj uważajcie cały czas między Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami. Na kilometrze 234 zderzyły się bus, osobówka i 2 ciężarówki i przez to zablokowany został jeden pas do Legnicy. S6, trasa Słupsk-Koszalin, tutaj z kolei w okolicach Karwic mamy zwężenie w kierunku Gdańska po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt na szczęście nie ucierpiał, no ale jeden pas jest zajęty na 159 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas, drodzy słuchacze, przypominamy, że naszym gościem jest dzisiaj Paweł Stasiowski z kanału Paweł i Grzyby, który zna się na grzybach jak mało kto. Będziemy z nim rozmawiać już za chwilę, tak więc jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie.

0: Kontynuujemy temat grzybowy w PRK Polskim Radiu Kierowców, bo tak się składa, że w niedzielne poranki zazwyczaj rozmawiamy o tym, co jest fajne, co jest przyjemne, jak ten czas, weekend na przykład, przyjemnie spędzić, i opowiadamy różne takie inspirujące historie na temat tego, jak się żyje w innych częściach świata, ale też serwujemy takie historie, powiedzmy, to bardziej przyziemne. I to przyziemne to jest oczywiście tutaj powiedziane nie bez powodu, bo rozmawiamy właśnie o grzybach. Paweł Stasiowski z kanału Paweł i Grzyby razem z nami. Panie Pawle, to a propos tego bezpieczeństwa na grzybobraniu, bo myślę, że to jest sprawa kluczowa, to rozpoznawanie grzybów z atlasem grzybów, czy w wyszukiwarce z telefonem to wystarczy? Jaki sposób jest lepszy według pana? Czym tu się kierować? Może jednym i drugim?
1: No to powiem, świetne pytanie. Tak naprawdę zacznijmy może od samego początku, bym tak ja zaczął, że jeżeli ktoś jest takim mniej wprawnym grzybiarzem, na początek bym sobie przyjął kilka zasad, takich jak nie zbieramy białych i zielonych grzybów blaszkowych. I tutaj już ograniczymy troszeczkę do minimum zatrucia. Dlaczego, to później powiem, ale teraz rozpoznawanie. No nie sugerowałbym się aplikacjami do rozpoznawania grzybów. Sztuczna inteligencja myli się w wielu przypadkach, mam to sprawdzone. Mm-hmm. Tu trzeba być przekonanym. Tam wchodzi wiele czynników przy rozpoznawaniu takich grzybów. Trzeba znać, wiedzieć, w jakim środowisku się znalazł dany grzyb. Trzeba wiedzieć, czy on jest blaszkowy, jaka pora występowania. Trzeba też wiedzieć, jakie są podobne grzyby, więc sama aplikacja, sam atlas za dużo nam nie powie, ale można, jak najbardziej trzeba się uczyć, więc trzeba próbować z jakiejś źródeł. I uważam, że jeżeli już jakiś atlas mieć, to taki, który ma przynajmniej około 1000 gatunków, żeby można było porównać. Atlasy, których jest 20-25 gatunków, niech będzie nawet 100, to jest nadal mało. My nie wiemy, z czym można to jeszcze pomylić, bo nie wiemy, jakie są podobne grzyby. Dlatego trzeba mieć szersze pojęcie w tym temacie, a mówię o tym białych i zielonych grzybach, gdyż tak naprawdę potrzeba, zanim się zainteresujemy grzybami, trzeba się dowiedzieć, jak wygląda ten główny truciciel w naszych latach, czyli muchomor zielonawy, dawniej znany jako muchomor seromotnikowy. Jest ta nazwa zmieniona właśnie po to, żeby wiedzieć, jak on wygląda, bo on nie jest czerwony, nie jest brązowy, on jest zielony. To jest zielony, gładki grzyb. Bardzo często w mediach pojawiają się wiadomości, że można go pomylić z czubajką kanion. Tak, chyba to jest grzyb dosyć bardzo popularny, zbierany przez większość grzybiarzy. Nie da się go pomylić, gdyż czubajka kanion jest brązowa i pstrokata, a muchomor zielonawy jest gładki, ma pierścień, owszem, ale przyklejony do trzonu, i pochwę, czyli taką osłonę w dolnej części trzonu, która wystaje, czy tam jest ponad podłożem. I to są białe, i te, aha, dlaczego białe jeszcze? No bo taki muchomor zielonawy potrafi mieć formę kolorystyczną białą. I on też będzie śmiertelnie trujący, a część ludzi zbiera, mówi, ja zbieram tylko pieczarki. Ja dla takich ludzi mam wielki szacunek, że oni zbierają pieczarki, bo nawet ja ich nie zbieram, z tego względu, że wśród pieczarek są też pieczarki trujące. Trzeba o tym pamiętać. I pieczarka trująca, ta najbardziej znana, czyli pieczarka karbolowa, ma żółte, po uszkodzeniu żółtne, więc i ma chemiczny zapach. Ale to też jest pieczarka. Ma brązowe blaszki jak pieczarka, ale jest trującą grzybę.
0: A widzi pan, czyli białych, zielonych grzybów blaszkowych to raczej nie polecamy zbierać.

0: Chyba najlepiej by było powiedzieć, że nie zbieramy tych grzybów, których nie znamy, bo to jest też jakaś forma bycia bezpiecznym na grzybobraniu. Wydaje mi się, że spory problem wśród grzybiarzy to trochę zbytnia odwaga albo brak edukacji w tym temacie, albo edukacja taka, dajmy na to, ludowa, bo czasem czytam takie rzeczy, że a moja babcia to tego grzyba to jadła całe życie i nic jej nie było, a potem w atlasie grzybów możemy wyczytać, że to jest grzyb niejadalny, albo nie możemy odchorować jego zjedzenie. Także no, myślę, że to jest chyba też spory problem, jak pan uważa.
1: Znaczy tutaj domyślam się, że tutaj rozchodzi się o krowiaka podwiniętego, dawniej zwanego olsztówką, tak potocznie. Tych krowiaków to jest cała masa, ale już pomijając to, ten grzyb zawiera involutynę, która odkłada się w nerkach i wątrobie, więc nie uszkadza w momencie, to przez lata spożywania tego grzyba uszkadza nam nerki i wątrobę. Owszem, po odgotowywaniu część tych związków, tych toksyn się wypłukuje z tych grzybów, ale tak czy siak on zawiera te właśnie związki toksyczne, więc lepiej go nie zjadać. Wiadomo, część ludzi mogła odgotowywać, marynować, ale też niewielkie ilości tego jeść, ale po co jeść coś, co jest stwierdzone, że zawiera toksyczne związki, jak dookoła mamy całą masę innych, bardzo smacznych grzybów. Tutaj bym tylko jeszcze zaznaczył jedną rzecz, przepraszam, dla grzybiarzy.
0: Proszę.
1: Że wszystkie grzyby, które nawet są jadalne, zaparzone, będą toksyczne, więc starajcie się nie zbierać wiadra i trzymać w reklamówkach przez jakieś kilkanaście godzin, tylko zbierać do koszyków, gdzie jest ten przewiew do tych grzybów. I mówię, no starać się nie zaparzyć. Ja wiem, przeżyłem coś podobnego, ale to ze swoją świadomością, dlatego że wiozłem grzyby z daleka w lodówce, która przestała mi chłodzić i się zaparzyły. Także wiem coś o tym, na ten temat.
0: Czyli moim zdaniem trzy ważne konkluzje z tego wszystkiego wynikają. Po pierwsze, to białych i zielonych grzybów blaszkowych nie zbieramy. Nie zbieramy ich do siatki czy do wiaderka, tylko do koszyczka. No i z samego początku naszej rozmowy raczej grzyby wyjmujemy w całości, bo wtedy łatwiej je rozpoznać.
1: Dokładnie
0: tak. Paweł Stasiowski z kanału Paweł i Grzyby, znawca grzybów, prawdziwy pasjonat tego tematu, był razem z nami. Dziękujemy pięknie, panie Pawle, i co? Udanego grzybobrania. Chyba.
1: No, również życzę udanego grzybobrania.
0: Do usłyszenia.

0: Nie zaszkodzi przypomnieć.
1: Tak, my byśmy bardzo chcieli, żeby grono słuchaczy nam się raczej nie uszczuplało, więc zbierajcie te grzyby, które znacie, no i nie zbierajcie tych zielonych, białych, blaszkowych, tak jak pan Paweł powiedział. Więc tego się trzymajmy, a tymczasem trzymajmy się też nawierzchni, bądźmy przyczepni i sprawdźmy, jak sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a jedynce problemy między Mykanowem a Radomskiem na trasie do Łodzi. Niedaleko Wikłowa, na kilometrze 402, samochód osobowy uderzył w bariery. Dwie osoby są poszkodowane i mamy zajęty prawy pas na trasie właśnie do Łodzi. Na S3 uważajcie między Nowym Miasteczkiem a Gowyżycami, bo jeszcze możliwe jest zwężenie na 234 kilometrze, czyli na trasie prowadzącej do Legnicy od strony Zielonej Góry. Na S6 tymczasem między Słupskiem a Koszalinem problemy w okolicach węzła Karwice. To jest 159 km i tam właśnie pojazd osobowy uderzył w bariery. Nikomu nic się nie stało, to dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że zajęty mamy jeden z pasów na trasie do Gdańska. Zupełnie nieprzejezdna jest trasa Wadowice-Skomielna-Biała, czyli droga krajowa 28. Problemy są w okolicach miejscowości Skawce po tym, jak zderzyły się dwie osobówki. Ranne są trzy osoby, a policja wyznacza objazd dla mniejszych pojazdów drogami lokalnymi. Można pojechać m.in. przez Łękawice, czyli od Skomielnej Białej w Zembrzycach kierujemy się w prawo, a od Wadowic kierujemy się na 52 w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. No i zaraz po zjechaniu na tę drogę musimy wybrać się na dalszą podróż ulicą Stryszowską. Potem jedziemy do Kleczy Górnej. Na koniec jeszcze dobre wieści, bo już kilka dni temu zakończyły się utrudnienia wywołane remontem wspólnego odcinka S12 i S7 w okolicach Kurowa, między węzłami Kurów Zachód i Kurów Wschód w kierunku Lublina. Remont tego 3-kilometrowego odcinka trwał od sierpnia, a ekspresówka jest dosyć oblegana, bo między Kurowem a Jastkowem obecnie przejeżdża średnio 36 tysięcy pojazdów na dobę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Z tym S17 to potwierdzam. Widziałem nie dalej jak wczoraj, że ten remont już się zakończył. Jest się z czego cieszyć. A co do informacji od was. Trasa S3, 152 km na obwodnicy Świebodzina. Dachowanie osobówki jezdnia w stronę Zielonej Góry może być zablokowana z powodu lądowania śmigłowca LPR-u. Szerokości. Rafał, instruktor, do nas pisze. Dziękujemy za tę informację. Sprawdzamy to. Będziemy informować, jakby co, rzecz jasna.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.

0: Piszecie, że w Szczecinie super pogoda, a w Stargardzie gęsta mgła. No i to by się mniej więcej zgadzało, bo w tych okolicach obowiązują alerty pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. To dość dziwna sprawa, że w Szczecinie pogoda dobra, a w Stargardzie nie bardzo, no bo to dość blisko siebie. Czyli wychodzi na to, że Szczecin ma jakieś specjalne przywileje, jeśli chodzi o pogodę dzisiaj. Sprawdźmy, jak to wygląda na terenie całego kraju o godzinie 9.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14 stopni na plusie. Tak to wygląda w Zielonej Górze. Tutaj zdecydowanie najcieplej. A czapka, szalik bądź rękawiczki mogą być aktualnie przydatne między

0: innymi w Nowym Sączu. Tutaj mamy stopni 4. Także trzeba przyznać, że niezbyt ciepło. Co do tego Szczecina i Stargardu, to te mgły nie powinny dziwić, bo tak jak powiedziałem, to tam obowiązują alerty pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Do godziny 10 te ostrzeżenia synoptyków. Mgły mogą nam ograniczać widzialność do 200 metrów i to dotyczy Polski północnej, częściowo zachodniej i północno-zachodniej. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie będzie tych chmur mniej i tutaj więcej słońca. Natomiast w północnej połowie kraju spodziewajmy się miejscowo słabych opadów deszczu. Przed południem te wspomniane mgły, które mogą nam ograniczać widzialność, a temperatura maksymalna od 17 stopni do stopni 23.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Eldar Pedorenko, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się nisko, drodzy słuchacze. Dziękujemy za każdy wasz wpis. Ja postaram się wszystkie te wpisy oczywiście przeczytać.

Ekipa w drodze do Hiszpanii informuje, że właśnie minęli Drezno, że warunki na drodze coraz lepsze, a po mgle prawie nie ma śladu. Sporo kierowców dzisiaj siedzi w telefonach, powodując zagrożenie. Jeden bus prawie w nas wleciał, bo pani kierowca nie zauważyła, że zjeżdża ze swojego pasa. Gorący apel do wszystkich, żeby być rozważnym w tym temacie i nie pisać SMS-ów podczas jazdy. Chłopaki z Based Travels pozdrawiają. Dziękujemy bardzo i przyłączamy się oczywiście do tego apelu. A poza tym, no to oczywiście dbamy o wasze bezpieczeństwo i informujemy o tym, co na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy, że trwa remont drogi ekspresowej S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Tam jedziemy tylko jedną jezdnią na odcinku 9 km. Remont prowadzony jest na trasie w kierunku Gniezna i dalej Bydgoszczy. No a poza tym drogowe kłopoty na A1 między Mykanowem a Radomskiem w kierunku Łodzi. Na 402 km osobówka uderzyła w bariery. Ranne są dwie osoby i zajęty mamy pas prawy na trasie do Łodzi. Na S3 pojawiły się utrudnienia w okolicach Świebodzina między północnym a południowym węzłem po dachowaniu samochodu osobowego. To kilometr 152 i tam właśnie jezdnia do Zielonej Góry. No niestety została zupełnie zablokowana. Poszkodowane w wypadku są dwie osoby. Na S6 tymczasem zwężenie między Słupskiem a Koszalinem na 159 km, czyli w okolicy węzła Karwice. Osobówka uderzyła w bariery, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Mamy wyłączony jeden pas na trasie do Gdańska. Droga 28 między Wadowicami a Skomielną Białą całkowicie zablokowana w pobliżu miejscowości Skawce. To dlatego, że zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby mają obrażenia. Zablokowaną trasę objedziemy przez Łękawice od Skomielnej Białej skręcając w Zembrzycach w prawo, a od Wadowic kierując się na 52 w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie w stronę Kleczy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas przypominam, że możecie nas informować o tym, jak wasz poranek przebiega. Możecie się chwalić swoimi łupami z grzybobrania. A propos grzybobrania na przykład, to pisze do nas Ania. Dzień dobry, zbieranie grzybów to moja pasja. Każdą wolną chwilę przeznaczam na chodzenie do lasu, ale zbieram tylko te grzyby, które znam. Borowiki, maślaki, koźlarze, podgrzybki, kanie i dzisiaj też się wybieram. No, to Aniu, powodzenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

My do tańca na razie nie zachęcamy. Zachęcamy do tego, żebyście wysyłali zdjęcia swoich zbiorów. Jeżeli byliście ostatnio na grzybobraniu, tym można się pochwalić. A w tak zwanym międzyczasie temat wybitnie nie grzybowy, ale też bardzo ciekawy, bo jak zapewne doskonale wiecie, do samochodów elektrycznych na naszych drogach zdążyliśmy się przyzwyczaić. Natomiast jeśli chodzi o auta wodorowe, to nadal jest to pewna nowość i o tych autach wodorowych chciałbym chwilę teraz porozmawiać, bo chociaż pierwszy samochód napędzany tym paliwem

0: Paliwem został zarejestrowany w naszym kraju ponad 10 lat temu, to nadal stanowią one tylko niewielki procent pojazdów w naszym kraju. Część ekspertów jest przekonana, że to właśnie te auta na wodór będą w przyszłości stanowiły o rewolucji w transporcie. Ale w tej chwili ta rewolucja zdaje się przebiegać, no niestety, dość powoli. A my na ten temat rozmawialiśmy z Maciejem Gisem z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
1: Idzie powoli, ja bym tak raczej to określił. Oczywiście są to kwestie związane z przeszkodami, choćby też finansowymi przy zakupie. Najbardziej wodór chyba tak de facto rozwija się w segmencie autobusów i tam o tym najwięcej słyszymy, szczególnie autobusów komunikacji miejskiej. Jednakże no, liczby są brutalne, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy 262 nowe rejestracje, jeżeli chodzi o samochody. Czyli łącznie na rynku mamy ich 561 i oczywiście wzrost jest imponujący, wynoszący 176%, no aczkolwiek skala jest bardzo mała. Jeżeli chodzi natomiast o autobusy, no to w kraju mamy 123 autobusy wodorowe, które wożą pasażerów. W różnych miastach oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie Polski i tego, gdzie one są eksploatowane, no aczkolwiek stanowią 6,6% całej zeroemisyjnej floty, jeżeli chodzi o to, co w Polsce po ulicach miast jeździ.
0: O dostępność modeli samochodów wodorowych także pozostawia wiele do życzenia. Aktualnie w Polsce możemy wybierać w autach tylko dwóch producentów. Do tego cena i koszty ich użytkowania też nie zachęcają do zakupu.
1: W warunkach domowych koszt kilowatogodziny, na przykład w taryfie nocnej, to jest więcej 80 groszy za kilowatogodzinę. Samochód elektryczny ma baterię średnio około 60-70 kilowatogodzin, jeżeli chodzi o pojemność baterii. Zużycie w zależności od wielkości samochodu, no ale zakładajmy, że jest to około 20 kilowatogodzin na 100 kilometrów, więc można sobie łatwo policzyć, jakie są różnice w kosztach, jeżeli chodzi o eksploatację. No i tutaj jest jeszcze kwestia oczywiście też zakupu, bo dużo mówi się o tym, że samochody elektryczne są droższe od spalinowych, no samochody wodorowe są jeszcze droższe od spalinowych, a w przypadku samochodów elektrycznych przez tą skalę, która już w tym momencie się coraz większa tworzy, po prostu te koszty się zmniejszają, a nawet powoli już dochodzi w sytuacji, że samochody elektryczne stają się tańsze niż samochody spalinowe.
0: I to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o temat samochodów wodorowych. Więcej o tym po informacjach z dróg.

0: My tutaj na pewno sami nie jesteśmy, bo oczywiście jesteście wy, drodzy słuchacze, i specjalnie dla was mamy teraz informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wieści mamy z autostrady A1 a propos utrudnień, które wcześniej występowały między Mykanowem a Radomskiem. Już jedziemy płynnie w kierunku Łodzi. Gorsza część informacji jest taka, że dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku z udziałem samochodu osobowego. Mamy problemy na S3.

0: między węzłami Świebodzin Północ i Świebodzin Południe na trasie do Zielonej Góry. Jezdnia została zablokowana w wyniku dachowania samochodu osobowego. To 152 kilometr. W wyniku wypadku dwie osoby są ranne. Między Słupskiem a Koszalinem problemy na S6. Chodzi o 159 kilometr, który przypada w okolicach węzła Karwice. Osobówka uderzyła w bariery. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń, no ale kierowcy jadący do Gdańska mają zwężenie. Trasa 28 pozostaje zablokowana w pobliżu miejscowości Skawce, czyli między Skomielną Białą a Wadowicami. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i aż trzy osoby są poszkodowane. Zablokowaną drogę objedziemy lokalną trasą przez Łękawice i Kleczę Górną. Od Skomielnej Białej w Zembrzycach kierujemy się w prawo, a od Wadowic wyjeżdżamy na 52, która prowadzi między innymi do Kalwarii Zebrzydowskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do tematu wodoru, bo wodór to zdaniem wielu jego entuzjastów paliwo przyszłości. Ale niestety okazuje się, że prawdopodobnie będzie to bardzo odległa przyszłość, bo największym problemem wydają się być nie koszty samego pojazdu na wodór i jego użytkowania, ale samo paliwo. Jak się okazuje, sam fakt dostarczenia go na stację paliw jest już problematyczny i o tym mówił Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
1: Potrzebne są specjalne zbiorniki kryogeniczne między innymi, ponieważ wodór występuje między innymi w postaci ciekłej i jest to temperatura minus 253 stopnie Celsjusza, czyli niedaleko tak zwanego zera Kelwina. Jeżeli chodzi o przechowywanie, do tego potrzebne są specjalne zbiorniki. Gaz, znaczy sam wodór też będzie lżejszy od powietrza, co spowoduje, że no po prostu jego przewożenie jest utrudnione.
0: Jest szereg rozwiązań tego problemu. Można na przykład stworzyć na stacjach lokalne fabryki wodoru, ale to niestety nie jest tanie rozwiązanie.
1: Finansowo na początku na pewno się nie zepnie, ponieważ będzie trzeba pewnie sporo pieniędzy włożyć, żeby taki elektrolizer postawić w danym miejscu. Nie zmienia to faktu, że takie rozwiązania na świecie są i z punktu widzenia ogólnego łańcucha dostaw byłoby to uzasadnione, aczkolwiek no tak jak powiedziałem, no to jest wiele małych czynników, które będzie się składały, czy takie w ogóle możliwości są. No i tutaj niestety to są te wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć w przypadku wodoru. No nie zmienia faktu, że sam wodór jako pierwiastek ma bardzo szeroki zakres zastosowania. My mówimy w tym momencie o transporcie drogowym, no aczkolwiek patrzy się na niego o wiele szerzej. I myślę, że największe zastosowanie, jeżeli byśmy na to popatrzyli tak sektorowo, no to transport autobusowy, transport ciężki, możliwe, że kolejnictwo będzie tutaj też takim elementem, gdzie ten wodór będzie wykorzystywany. Myśli się o lotnictwie i jeszcze myśli się o transporcie morskim, więc potencjał jest bardzo duży, ale no niestety wyzwania techniczne jeszcze są, które trzeba po prostu wypracować.
0: A jaka będzie przyszłość, to tego możemy się niestety jedynie domyślać. Wypada nam jedynie poczekać na to, jak to ostatecznie będzie wyglądało w przypadku napędów wodorowych. We'll be right back.

0: jak to się czasami mówi, szału nie ma i tak dalej, ale mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o sytuację drogową, no to aż tak źle to nie jest.
1: Może nie jest to szał, ale rzeczywiście sytuacja nam się troszeczkę poprawiła. Cały czas spływają informacje od drogowców o tym, co się dzieje. No i na przykład 28 już usunięta z listy utrudnień, czyli między Wadowicami a Skamielną Białą przejedziemy płynnie i nie trzeba kombinować z objazdem. Korków też nie za wiele, jeszcze o tej porze, bo coś czuję, że biorąc pod uwagę, jak ładnie jest w ten weekend, to pewnie te korki się zaczną.
0: No, to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi, panie Patryku. Sprawdźmy, jak to wygląda aktualnie za 10:10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

By formalności stało się zadość, odnotujmy, że za nami już problemy na A1C między węzłami Mykanów i Radomsko, zatem w stronę Łodzi jedziemy wszystkimi pasami bez problemu. Kłopoty zakończyły się także na trasie 28 w Małopolskie, czyli między Wadowicami a Skomielną Białą w okolicach miejscowości Skawce. Tam wcześniej była całkowita blokada po tym, jak zdarzyło

0: osoby. No i mieliśmy początkowo informację o blokadzie w stronę Zielonej Góry. Obecnie drogowcy aktualizują i piszą w komunikacie, że jeden pas mamy zajęty, zatem no, trochę nam się sytuacja poprawiła. S6, trasa Słupsk-Koszalin. Tutaj z kolei na kilometrze 159 osobówka uderzyła w bariery i dlatego w okolicach Karwic mamy zajęty jeden z pasów dla jadących do Gdańska. Jeżeli o korki chodzi, no to trzeba będzie wzmóc czujność m.in. na Zakopiance, bo przybywa samochodów między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, w okolicach Bańskiej, Niżnej i Szaflar i pod Krakowem, w okolicach Libertowa i Gaju, czyli właściwie na ostatniej prostej przed stolicą województwa. Gdybyście jechali jednak w stronę stolicy Tatr, to przed Klikuszową trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. To nie są częste korki przy obecnym przebiegu Zakopianki. Kiedyś między Klikuszową a Nowym Targiem to była zupełnie inna sytuacja. Dziś to się rzadko zdarza, ale na trasie do stolicy Tatr musimy delikatnie zwolnić. Co w Warszawie? Dobra sytuacja na S8, dobrze też na S2, no ale uważajcie, jadąc chociażby w kierunku Łomianek, na siódemce trzeba będzie zdjąć nogę z gazu na tak zwanym Wybrzeżu Gdyńskim, czyli oczywiście na Wisłostradzie. Pod Trójmiastem za to dobra drogowa sytuacja, korków brak, zarówno na S6, S7, jak i na 90C1, a także 20 nie korkuje się, chociaż to też trasa, która w godzinach szczytu komunikacyjnego potrafi nas na trochę zatrzymać, zwłaszcza w okolicach Egiertowa. Dzisiaj płynnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwileczkę, już za momencik sprawdzimy sobie sytuację pogodową. Miejmy nadzieję, że te poranne mgły już w większości się rozwiały. A jeśli chodzi o kontakt z nami i telefon do przyjaciela, bo właśnie to taka piosenka zaraz poleci, to 22 513 i 41.

0: A już teraz o godzinie 10 sprawdzamy, jak ten dzień zapowiada się w pogodzie. Miejscami będzie całkiem przyjemnie, muszę przyznać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14 stopni na plusie to jest najwyższa wartość na termometrach o 10, a zobaczymy ją m.in. w Zielonej Górze i Mikołajkach. Najchłodniej 7 stopni w Kłodzku i tutaj faktycznie zmarznąć można. Uważajcie, drodzy kierowcy, bo jeszcze miejscami mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tych powinno być już coraz mniej, ale jeszcze miejscami możemy je napotkać. Przed nimi ostrzegają również synoptycy. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie będzie bezchmurnie, albo tych chmur będzie dużo mniej. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Tutaj niestety to słońce za chmurami nam się schowa, a temperatura maksymalna to od 16-17 stopni na północy, na Przedgórzu Sudeckim również, 19 stopni tak generalnie na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, bo stopni 22.

0: a do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, ale ten umiarkowany to przede wszystkim na Pomorzu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy. Eldar Pedorenko, Patryk Bedliński i ja, Maciej Sampolski. Kłaniamy wam się nisko i mówimy dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero co do nas dołączyli, i zapraszamy, żeby się do nas dosiąść.

0: 10 minut po godzinie 10. Ruch na drogach jeszcze miejscami może być bardzo spokojny, ale niedziele mają to do siebie, że akurat po 10 to sporo kierowców w trasę wyrusza. Czy to ma odbicie na sytuacji w ruchu drogowym? To sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o drogowe utrudnienia, no to mamy już informację, że zakończyły się problemy na ekspresowej szóstce między Słupskiem a Koszalinem. Tam wcześniej osobówka uderzyła w bariery i był zajęty jeden z pasów w kierunku Gdańska. Na A8 pod Wrocławiem pojawiły się kłopoty między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Psie Pole. Tam zderzyły się 3 pojazdy osobowe i na 27 kilometrze zajęte są 2 pasy w kierunku Kudowy Zdroju. Jedziemy wyjątkowo pasem awaryjnym. Na ekspresowej 5 też trzeba wyjątkowo uważać, bo rozpoczyna się remont tej drogi ekspresowej między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykazały, że konieczna jest wymiana 3 warstw nawierzchni, w tym podbudowy. A chodzi o fragment między węzłami Poznań.

0: Poznań Wschód i Strumiany. Na tym odcinku S5 jest duże natężenie ruchu. Kierowcy w najbliższym czasie będą korzystali z jednej jezdni, a remont ma być przeprowadzony na 9-kilometrowym odcinku trasy S5, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna i dalej do Bydgoszczy. Przypominam, że za nami już problemy na 28 między Wadowicami a Skomielną Białą i nie będzie konieczny objazd w okolicach miejscowości Skawce. Natomiast na S3 problemy jeszcze występują między węzłem Świebodzin Północ a węzłem Świebodzin Południe. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Zielonej Góry. To dlatego, że na kilometrze 152 dachowała osobówka. W wyniku wypadku dwie osoby są poszkodowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajmy na drogach, bo tak jak wspominałem, to po 10 właśnie większość z nas w niedzielę wyrusza w trasy. Miejmy nadzieję, że nic złego nie będzie się tam działo. A jeśli się coś wydarzy, to oczywiście czekamy na informacje od Was. Dajcie znać, jeśli widzicie jakiś wypadek, zdarzenie, bądź po prostu coś, o czym warto informować innych kierowców.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, które ograniczą naszą widzialność do 200 metrów. Jeśli chodzi o te problemy natury synoptycznej i pogodowej, to właśnie są chyba te największe, jakie mogą nas napotkać na terenie naszego kraju. Ostrzeżenia synoptyków pierwszego stopnia właśnie przed tymi mgłami obowiązują jeszcze na północy i północnym zachodzie, to znaczy na północ od linii wyznaczonej przez Wrocław, Łomżę, Płock i Ostrołękę między innymi, to tam trzeba zachować szczególną ostrożność. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest oczywiście maraton w Poznaniu, który naturalnie może generować spore problemy z przejazdem. Nasi słuchacze dzisiaj rano jechali do Poznania właśnie na te zawody. Miejmy nadzieję, że wszystko tam się uda. Uda się przede wszystkim ten piękny dystans pokonać, bo to oczywiście nie lada wyzwanie. Natomiast nie lada wyzwaniem będzie dzisiaj poruszanie się też po Poznaniu. O godzinie 9 zdaje się ten maraton się rozpoczął. Także drodzy słuchacze, jeżeli jedziecie przez Poznanie, no to oczywiście zachowajcie ostrożność.

0: I na ten ostatni akcent warto było czekać, tak samo jak warto jest czekać na nasze informacje z dróg. Patryk Bedliński już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas kierowcy muszą wyjątkowo uważać na A8, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między północnym węzłem a węzłem Wrocław-Psiepole na 27 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy osobowe. No i przez to mamy zajęte 2 pasy w kierunku południowym, czyli do Kudowy-Zdroju. Wyjątkowo dopuszczono ruch pasem awaryjnym. Za nami problemy na trasie Słupsk-Koszalin na S6. Ale na S3 problemy jeszcze występują między węzłami Świebodzin-Północ i Świebodzin-Południe. Na 152 kilometrze dachowało auto osobowe. Poszkodowane są 2 osoby i początkowo była blokada w kierunku Zielonej Góry. Teraz zajęty jest tylko jeden z pasów. Uwaga na tłok na Zakopiance, zwłaszcza w jej południowej części przy wyjeździe z Zakopanego jeszcze przed Poroninem, a potem między Białym Dunajcem a Szaflarami, głównie w kierunku Krakowa. Pod samym Krakowem, czyli właściwie w Gaju i w Libertowie na końcowym

0: odcinku Zakopianki też sporo pojazdów i też na pewno kierowcy muszą zwolnić. Natomiast na trasie do Zakopanego raczej dobra sytuacja. Małym wyjątkiem jest przejazd przez Poronin. Tam właśnie kierowcy jadący na południe będą musieli zdjąć nogę z gazu. Dojazd do Nowego Targu drogą 49 od strony Gronkowa też zaczął zwalniać. Pod Krakowem na A4 dobra sytuacja. W Warszawie na S8 i na S2 także. Natomiast na wyjeździe ze stolicy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego w Dziekanowie Leśnym kierowcy już wyraźnie hamują, czyli oczywiście chodzi o siódemkę. Na północy kraju, w okolicach Trójmiasta, sytuacja całkiem dobra, na korki trudno narzekać. Na S5 pod Poznaniem kierowcy muszą uważać na zwężenia, bo trwa tam remont trasy, która prowadzi do Gniezna. No i jedziemy tylko jedną nitką między Strumianami a węzłem łączącym z autostradą A2. Natomiast dojazdy do Poznania raczej bez korków o tej porze. 92 bez problemów z przejazdem przez Tarnowo Podgórne, czy też przez Swarzędz. Małe spowolnienia na S11 między Obornikami a Poznaniem, niedaleko Rokietnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętajcie o naszym numerze telefonu 22 513 i 4 jedynki, a o drogowych utrudnieniach możecie mówić i pisać w naszej aplikacji.

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok. Znikamy cicho.

0: A jeśli nie macie pomysłu na spędzenie tej niedzieli, a mieszkacie mniej więcej na południu Polski i macie niedaleko, to tak tylko wspominamy, że pogoda zachęca do wędrówek po Beskidach. Ratownik dyżurnego górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Szczyrku, Łukasz Urbanek, powiedział, że panuje tam teraz piękna aura.
1: Pogoda bardzo ładna, słonecznie, bezchmurne niebo. Widoczność jest bardzo dobra, mamy dzisiaj pogodę bezwieczną. Spodziewamy się bardzo wielu turystów w górach. Ludzie korzystają z pięknej jesieni.
0: Nic, tylko wychodzić na szlaki. A wychodząc w góry, należy pamiętać o spakowaniu czegoś ciepłego do picia i energetycznej przekąski. Jeżeli wycieczka ma być dłuższa, należy zabrać latarkę na wypadek powrotu po zmroku. Przydać się może również coś cieplejszego do ubrania, bo wieczory oczywiście są chłodniejsze, a ratownik jednocześnie przypomina nam, aby zabrać ze sobą też naładowany telefon oraz powerbank.

0: My czasu absolutnie nie zatrzymujemy, chociaż powiem szczerze, że czasem by się przydało. Na pewno jeśli chodzi o sytuację w ruchu drogowym, to wypadałoby w pewnych momentach nie czas zatrzymać, a jakoś tak przewinąć do przodu. Na przykład jeśli chodzi o korki w Poznaniu, bo te dzisiaj mogą się zdarzyć ze względu na maraton. O korkach w Poznaniu piszą Krysia, Romek i Olek, którzy są w Poznaniu, ale mówią, że są korki, ale poza tym to pozytywne emocje, bo dopingują tam Franka. Zatem i my dopingujemy Franka, dzięki, że napisaliście do nas. Miejmy nadzieję, że te korki oczywiście nie będą uciążliwe i że kierowcy zrozumieją to, że tam toczy się rywalizacja. Dobrze, no to teraz sprawdzamy, jak to wygląda na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli o drogi między miastami chodzi, no to problemy mają ci, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum kraju i o tej sytuacji informuje nasz słuchacz.
3: Dzień dobry, na drodze S8 za węzłem Wrocław-Psiepole, a Wrocław-Północ doszło do kolizji kilku aut. Widoczność jest słaba, więc zalecam ostrożność.
2: To jest autostradowa obwodnica Wrocławia, 27 km i trasa między węzłami Wrocław Północ i Wrocław Psiepole. W tym właśnie miejscu S8 przechodzi w A8. No i mamy zajęte dwa pasy w kierunku Kudowy-Zdroju. Dopuszczony

został według informacji drogowców ruch pasem awaryjnym. Ekspresowa trójka. Tutaj z kolei problemy możecie napotkać pod Świebodzinem, między północnym a południowym węzłem. Na 152 kilometrze dachowała osobówka. Poszkodowane są dwie osoby, a trasa do Zielonej Góry częściowo zablokowana. To i tak poprawa, bo wcześniej mieliśmy całkowitą blokadę. Uwaga na korki.

0: targu właściwie z Zakopanego już na wyjeździe przed Poroninem. No i przed Nowym Targiem także jest tłoczno między Białym Dunajcem a Szaflarami. No a na wyjeździe z Nowego Targu dla odmiany korków nie ma. Jeżeli chodzi o dojazd do Nowego Targu, no to nieco gorzej, bo na wjeździe od strony Gronkowa już ustawiła się kolejka pojazdów. No i nieco wcześniej, także na 49, powoli poruszamy się przez Białkę Tatrzańską właśnie w stronę północną, czyli do Nowego Targu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chcecie coś dodać, no to nie ma nic prostszego. Nasza aplikacja oczywiście czeka na wasze głosy i możecie też swój głos spisać. Też można, oczywiście, zachęcamy.

0: 4 minuty zostały nam do godziny 11:00. Słońce narodu w naszym studiu. Marcin Koczyba.
1: Nie, absolutnie nie. Jak tam słońce zaraz, no.
0: No dobrze, może być i księżyc, nie ma problemu.
1: W pełni, nawet podobny.
0: Dokładnie. Dzisiaj o grzybach rozmawialiśmy trochę. Ty grzybowy jesteś, czy nie bardzo?
1: Właśnie, wiesz co, ja lubię grzyby, tylko one mnie nie lubią. Bez wzajemności jest to miłość jednokierunkowa.
0: Bo... Chowają się.
1: Tak, chowają się przede mną, natomiast bardzo lubię grzyby w różnej postaci.
0: Może kamuflaż wojskowy trzeba zabierać na grzybobranie, żeby się grzyby nie płoszyły.
1: Może, ale wiesz co, tak sobie wczoraj też gdzieś tutaj któryś z naszych słuchaczy wspomniał o kaniach. Jadłeś kanie, grzyby?
0: Zawsze się boję ich jeść.
1: No właśnie, ja mam to samo, ale pamiętam wiele lat temu kilka razy jadłem pyszne grzyby, no ale też się boję.
0: No tak, zamiast kotleta schabowego taka kania podobno jest super. Natomiast... szczerze wam powiem, jak się odważę

0: to dam znać, jak to smakuje.
1: A jakby nie ten, to już nie.
0: Tak, mam nadzieję, że historie z kaniami będą szczęśliwe i będziemy mogli usłyszeć się ponownie. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zostawiam was w dobrych rękach. Marcin Koczyba po 11.
2: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Marcin Koczywa zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Wieluniu 17 stopni, najchłodniej we Wrocławiu, o proszę, we Wrocławiu najchłodniej, to wyjątek, 10 stopni, nawet troszkę mniej niż 10. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na południowym wschodzie, bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Przed południem miejscami mgła, to jeszcze może się miejscami pojawiać, także proszę na to uważać. Widzialność spada do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 16-17 na północy oraz Przedgórzu Sudeckim, około 19 na przeważającym obszarze kraju, do 22-23 na południowym wschodzie. Piękny dzień się zapowiada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my ciekawi jesteśmy, jak Państwo ten dzień spędzają, no bo jak my, wiadomo, staramy się Państwu uprzyjemnić tę niedzielę, a teraz czekamy na odpowiedź od Państwa, jak Wam ta niedziela się zapowiada i jak mija. Thank you.

0: 9 minut po 11 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pięknie dzień się zapowiada i pięknie się zaczyna. Chyba bez jakichś większych wydarzeń drogowych. Patryk Bedliński w studiu.
1: Tak było rzeczywiście przez pewien czas, ale no niestety mamy informację, że w okolicach Wrocławia nieciekawie, mamy korek, no więc pogarsza nam się
0: sytuacja. Dobrze, no to słuchamy uważnie. My do Państwa z tymi opowieściami o pogodzie, o grzybach i o jeszcze pięknej pogodzie będziemy dzisiaj przez cały dzień wracać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe problemy w okolicach Wrocławia dotyczą tych kierowców, którzy dojeżdżają od centrum Polski S8 przechodzącą pod Wrocławiem w A8. Nasz słuchacz ostrzega.
3: Między węzłami Wrocław-Przypole a Wrocław-Północ doszło do 5 kolizji drogowych. Widoczność jest bardzo, bardzo słaba. Będą tworzyły się na pewno korki.
1: Nawigacja już pokazuje, że jest rzeczywiście zator na autostradzie A8. Tutaj około 3 km zatoru napotkamy w okolicach węzła Wrocław-Przypole. Między tym węzłem a węzłem Wrocław-Północ na 27 km zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Tyle wiemy od drogowców. No i wiemy, że zablokowane są 2 pasy w kierunku Kudowy-Zdroju. Dopuszczono też ruch pasem nawaryjnym. Ekspresowa trójka pod Świebodzinem także z problemami. Między północnym a południowym węzłem dachowała osobówka. 2 osoby są poszkodowane. Trasa do Zielonej Góry częściowo zablokowana, a mowa o 152 kilometrze. No i jeszcze rzut oka na Poznań, bo dziś w stolicy Wielkopolski maraton. Trasa biegu jest zamknięta dla ruchu. Start na ulicy Grunwaldzkiej przy Targach Poznańskich, no a zawodnicy biegną w stronę ulic Roosevelta i Pułaskiego, a następnie Aleją Wielkopolską do Sołacza. Po tak zwanej nawrotce w okolicach Parku Sołackiego maratończycy mają skierować się ulicą Pułaskiego w stronę Alei Armii Poznań i ulicy Garbary. Kolejne punkty na trasie to ulica Północna i Kutrzeby, a także Aleje Niepodległości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czytamy w naszej aplikacji specjalne pozdrowienia z dyżuru dla całej ekipy PRK, najlepszego radia.

W eterze i dla podróżujących Andrzeja Lubiaka i Maćka Wisławskiego, Emilki Ornat w karetce i Przemka Malca na ratowniczym motocyklu. Wracają do domu z Dąbrowy Tarnowskiej. Szerokiej drogi, kochani, cała Dąbrowa wam dziękuję, napisał nasz słuchacz Norbert. My też dziękujemy, bo wiemy, co to za impreza. Rozmawialiśmy o niej zresztą w piątek na naszej antenie. No i wszystkich was pozdrawiamy, łącznie z Norbertem. Miłego dyżuru i spokojnego życzymy, a wam szerokiej drogi i bezpiecznej. Proszę do nas pisać, jeśli państwo są w podróży. Chętnie przekażemy pozdrowienia albo poczytamy o tym, dokąd państwo właśnie jadą.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: 18 minut po 11 PRK Polskie Radio Kierowców. Trochę o pogodzie teraz. Zachęca do wędrówek po Beskidach. Ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku Łukasz Urbanek powiedział, że panuje tam teraz piękna aura.
1: Pogoda bardzo ładna, słonecznie, bezchmurne niebo, widoczność jest bardzo dobra, mamy dzisiaj pogodę bezwieczną, spodziewamy się bardzo wielu turystów w górach, ludzie korzystają z pięknej jesieni.
0: No właśnie, piękna jesień, to jest chyba najpiękniejszy czas, jeśli chodzi o to, ile kolorów, ile barw jest w lasach, na łąkach nawet też, na polach, to wszystko jest jeszcze takie cudowne jesienne, ale takie wczesno jesienne. A wychodząc w góry, należy pamiętać o spakowaniu czegoś ciepłego do picia i energetycznej przekąski. Jeżeli wycieczka ma być dłuższa, należy też zabrać latarkę na wypadek powrotu po zmroku. No teraz coraz wcześniej ten zmrok zapada. Przydać się może również coś cieplejszego do ubrania, bo wieczory są chłodniejsze. Ratownik przypomina, aby zabrać ze sobą też naładowany telefon i powerbank. A państwo piszą w naszej aplikacji: dzień dobry, tu Paweł i Agnieszka w ten piękny październikowy dzień. Zamiast nam grzyby mkniemy A1 do Pragi na szybki city break. Właśnie minęliśmy Ostrawę. Pozdrawiamy nasze radio kierowców Paweł i Agnieszka z Łańcuta. Też pozdrawiamy, szerokości wam życzymy i pięknego dnia, bo rzeczywiście pogoda dzisiaj zachęca do podróżowania, wycieczek, do wszystkiego tego, co pozwala nam się nacieszyć pięknem przyrody. Proszę o tym też do nas pisać, nasza aplikacja do państwa dyspozycji.

0: szumów morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11.30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bydliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas korek przeszkadza zmotoryzowanym, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony Warszawy czy też Łodzi, w miejscu, gdzie S8 przechodzi w A8. Między węzłami Wrocław Północ i Wrocław Psiepole na 27 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Dwa pasy do Kudowy są zablokowane, zatem jedziemy tylko pasem awaryjnym. Wyjątkowo dopuszczono taki przejazd. Na S3 problemy pod Świebodzinem, między północnym a południowym węzłem. Na kilometrze 152 dachowała osobówka. Dwie osoby są ranne i mamy częściową blokadę w kierunku Zielonej Góry. Uwaga też na S5. Problemy mamy w związku z remontem między węzłem Strumiany i Poznań Wschód. Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykazały, że konieczna jest wymiana 3 warstw nawierzchni drogi. Chodzi o fragment między węzłami Poznań Wschód i Strumiany. Na tym odcinku jest duże natężenie ruchu, no i trzeba przygotować się na korki. Remont będzie w najbliższym czasie trwał na 9-kilometrowym odcinku trasy, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna i dalej do Bydgoszczy. Uwaga na Zakopiance. Spory ruch pojazdów w kierunku Krakowa notujemy, zwłaszcza w południowej części trasy. Jeszcze przed Poroninem trzeba wyraźnie zwolnić. Potem korek czeka nas od Bańskiej Niżnej aż za Szaflary. Mamy też korki w okolicach Gaju i Libertowa, czyli na końcowym odcinku Zakopianki już na Siódemce. Na dojeździe do Nowego Targu też mamy korek. Ten tworzy się na drodze krajowej 49, która prowadzi od południa od chociażby Bukowiny Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 11.37, czyli 20, już nawet 38, czyli 22 minuty do godziny 12. 4 października Włochy obchodzą święto państwowe ku czci świętego Franciszka z Asyżu. Tę datę przywrócono w kalendarzu świąt państwowych po 49 latach. W tym roku przypada również 800. rocznica śmierci patrona Włoch.
1: Główne uroczystości zaplanowano w Asyżu, gdzie znajduje się grób świętego. Obecny będzie także prezydent Sergio Mattarella. Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu pojednania. Są też ci, których przyciąga natura. Franciszkańskie przesłanie jest skierowane zarówno do Włoch, jak i do całego świata. Inspiruje do działania i do autentycznej duchowości, mówił w rozmowie z Euronews brat Giulio Cesareo. Uroczystości odbywają się także w Rzymie, ulicami Zatyby. Przejdzie dzisiaj po uroczystej mszy procesja z udziałem orkiestry. Będą też występy muzyczne, stoiska z jedzeniem, a wieczór zakończy pokaz fajerwerków. To właśnie tutaj, w Rzymie, podczas pobytu święty Franciszek zatrzymał się w hospicjum dla ubogich, chorych i pielgrzymów. Tegoroczne obchody łączą religijną tradycję z przesłaniem pokoju, braterstwa i solidarności. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, prawie 10 minut do godziny 12. Państwo piszą w naszej aplikacji, a my czytamy. Cześć, jedziemy z Zakopanego, wjeżdżamy do Krakowa i zdążamy do Kwidzyna. Czego mamy się spodziewać? Bartek z Passata pisze i zapytuje.
1: No jeżeli przejechaliście już Zakopiankę, to wydaje mi się, że najgorsze za wami, bo teraz no to albo autostrada A4, płatny odcinek w kierunku Katowic i dalej autostrada A1, albo można wybrać się na północ drogą S7 przez Jędrzejów, Kielce, Grójec i Warszawę. Oczywiście nie przez same te miasta, a ominiemy właśnie te większe ośrodki. Nie mamy informacji, by tam coś niedobrego się działo, chociaż na wyjeździe ze stolicy siódemką, tam gdzie jeszcze nie ma S7, czyli Łomianki, Dziekanów Leśnej i tak dalej, no niestety trochę więcej samochodów się zgromadziło. Widać wyjazd ze stolicy, taki dosyć tłumny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, ale poza tym miejscem raczej nic nie powinno nikogo niepokoić.
0: A odpowiadał Patryk Bedliński, teraz czas na pozostałe informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kończą się problemy na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8 między węzłami Wrocław Północ i Wrocław Psie Pole. Przypomnijmy, wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowane zostały 2 pasy w kierunku Kudowy, no i dopuszczono ruch pasem awaryjnym. Według nawigacji mamy około 3 km korka, ale miejmy nadzieję, że szybko uda się uprzątnąć te problemy i będziemy jechali już zupełnie płynnie na A8. Na S3 tymczasem problemy cały czas możliwe są w okolicach Świebodzina. Między północnym węzłem a węzłem Świebodzin Południe na 152 kilometrze dachował samochód osobowy. 2 osoby zostały poszkodowane. Częściowo zablokowana jest trasa do Zielonej Góry. Droga Krajowa 22, Swarożyn Starogard Gdański, częściowo zajęta na 330 kilometrze po tym, jak samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana jest 1 osoba. No a poza tym korki towarzyszą kierowcom na Zakopiance. W kierunku Krakowa zwalniamy między Zakopanem a Poroninem, potem w Białym Dunajcu, w okolicy Szaflar i w Gaju przed samym Krakowem. W kierunku Zakopanego znacznie płynniej, zwalniamy tylko przed Poroninem. Korkuje się droga 49, zwalniamy między Gronkowem a Nowym Targiem. A dziś w Poznaniu maraton, trasa biegu zamknięta dla ruchu, a biegacze wystartowali na ulicy Grunwaldzkiej przy Targach Poznańskich. Przebiegli w stronę ulic Roosevelta i Pułaskiego. Uwaga też na utrudnienia w ciągu Alei Wielkopolskiej, a także w okolicy Parku Sołackiego.

0: Maratończycy mają też na swojej trasie ulicę Pułaskiego w stronę Alei Armii Poznań i ulicę Garbary. Kolejne punkty to m.in. ulice Północna i Kutrzeby, a także Aleje Niepodległości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I kolejny wpis z naszej aplikacji. Dzień dobry, wracamy z mężem ze słonecznym.

0: Jest 12. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przez cały dzień zachmurzenie, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie Polski miejscami słaby deszcz. Przed południem miejscami mgły, no to to już w zasadzie chyba jest za nami, ale gdzieniegdzie mogą się pojawiać, więc proszę uważać. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północy oraz Przedgórzu Sudeckim około 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do 22-23 stopni na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mogą Państwo do nas pisać lub mówić też o tym, jaka pogoda jest tam, gdzie Państwo jadą. Czekamy, zapraszamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po 12. Patryk Bedliński w studiu. Pogoda dzisiaj raczej nie powinna sprawiać kłopotów, ale niedziela to dzień powrotów. I to może sprawiać kłopot.
1: To chyba jeszcze nie ten moment, żebyśmy tłumnie wracali. Niektóre miejsca rzeczywiście ze spowolnieniem, ale też nie ma czego się bać.
0: Tym, którzy jadą od Zakopanego w stronę Krakowa, przypominamy, że w Libertowie jest wciąż zwężenie, przebudowa drogi i tam obowiązkowo postój. To nie ma się co łudzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak skończy się ten remont i wreszcie zostanie oddana ta część obwodnicy, której brakuje. Być może wtedy Kraków trochę odetchnie, bo i na przykład ulica Nowochódzka, która jest wciąż zatłoczona, jedną z najbardziej zatłoczonych ulic Krakowa, też powinna się nieco rozluźnić. No ale poczekamy, zobaczymy. Na głównych trasach chyba jakichś większych remontów już raczej nie ma, bo zima coraz bliżej, więc chyba drogowcy też kończą.
1: No na Spiątce się pojawili na przykład w ostatnich dniach pod Poznaniem, więc tam
0: ale to
1: trochę
0: takie
1: namieszają.
0: Bardziej korekty, tak? Takie gdzieś tam poprawa nie wiem, no, malowania jezdni czy barier, tak?
1: Właśnie nie, to większe prace między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Tam 9 km trasy jest z jedną tylko nitką. Zatem no spore problemy i rzeczywiście w godzinach szczytu komunikacyjnego, no to nam się świeci na czerwono. Teraz nieco tylko lepiej.
0: Dobrze, szczegóły Patryk Bedliński zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A8, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia, na której maleje właściwie korek i już poprawia się wyraźnie sytuacja między północnym węzłem a węzłem Wrocław-Psiepole, gdzie wcześniej zderzyły się 3 pojazdy osobowe i blokowały część trasy do Kudowy-Zdroju. S3, tutaj problemy pod Świebodzinem, między północnym węzłem a węzłem Świebodzin-Południe. 152 km, tam właśnie dachował samochód osobowy i 2 osoby są poszkodowane. Częściowo zablokowana jest trasa do Zielonej Góry. Ekspresowa 5, tutaj prace trwają między węzłami Strumiany i Poznań Wschód, bo konieczna jest wymiana 3 warstw nawierzchni, w tym także podbudowy. Przypominam, że chodzi o trasę między węzłem Poznań Wschód a węzłem Strumiany, no i tam zmotoryzowani korzystają z jednej jezdni S5. Remont na 9-kilometrowym odcinku trasy z Poznania w kierunku Gniezna i dalej Bydgoszczy w najbliższym czasie będzie trwał, no i nie ma co ukrywać, będzie nam trochę przeszkadzał. Trasa z Goleniowa do Szczecina, czyli autostrada A6 na wspólnym odcinku z S3, niestety wyraźnie zakorkowana. Mamy około 7 km korka w kierunku Szczecina. W drugą stronę nieco płynniej, korek jest znacznie mniejszy, ale też występuje to zaraz po minięciu Szczecina. No i droga jeszcze jedna na naszej liście utrudnień, czyli trasa krajowa 22. Tam problemy między Swarożynem a Starogardem Gdańskim po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Do wypadku doszło w miejscowości Zabagno na 330 km. Jedziemy jednym pasem na zmianę.
3: Dzień dobry. Do 14 utrudnienia we Wrocławku z powodu półmaratonu.
1: Dziękujemy bardzo za te informacje i przypominamy, że czekamy na wieści od Was w każdej takiej drogowej sprawie. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Will you pick me up?
1: 17 minut po 12 PRK Polskie Radio Kierowców. 3 dni temu gościem Polskiego Radia Kierowców, a dokładnie audycji Wysokie Obroty, był Łukasz Zboralski, dziennikarz motoryzacyjny i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0: przyszedł do nas ze swoją najnowszą książką Mistrz Kierownicy, drogowe lifehacki dla każdego.
1: To jest to, że tutaj się człowiek młody może nie, bo on dopiero zaczyna i się dowie tego wszystkiego, czego na kursie nie dowie się, ale ktoś, kto ma prawo jazdy 30 lat, jak weźmie tę książkę, to musi mieć pewną dojrzałość w sobie, żeby się zderzyć z tym, co on uważał przez 30 lat, a to zupełnie już nie jest prawdziwe. No, i to może być odrzucające. Bardzo starałem się łagodnie to tłumaczyć, żeby dotrzeć do ludzi, którym się wydaje, że tak całe życie myślałem, wszyscy mówi, że tak było, ale nauka mówi, że jest inaczej. W pewnym momencie też pracowałem przy takich polskich badaniach, edukacji. Wtedy nauczyłem się lepiej patrzeć na to, co mamy potwierdzone naukowo, jak czytać raporty. I jakby zacząłem badać tę całą sferę bezpieczeństwa ruchu i kierowania pojazdami, no to docierałem do badań i chciałem wiedzieć, jak jest, co działa, co nie działa, co myśmy zbadali, co na świecie już zbadali, czego dowiedli 30 lat temu. I się okazuje, że dowiedli bardzo wielu rzeczy, które my wciąż nie chcemy ich uznać albo je pomijamy. No nie? I tutaj ta prosta rzecz, w której kierowca jest lepszy, bo jest mężczyzną, a baba za kierownicą jest gorsza, to nam się wydaje tak bardzo długo. Tylko jak sobie stawiamy pytanie, kto jest lepszym kierowcą? Czy ten, który częściej dojeżdża do celu bez wypadku, czy ten, który nigdy nie porysował auta na parkingu? To ja uważam, że ten pierwszy.
0: Już klasycznym poradnikiem i podręcznikiem motoryzacyjnym jest książka autorstwa Sobiesława Zasady Szybkość Bezpieczna i o tej publikacji także mówił nasz gość.
1: To była prędkość bezpieczna Sobiesława Zasady, wydana w 1977 roku.
2: I
1: od tego czasu nikt nie wydał w Polsce książki mówiącej o tym, jak jeździć. W sensie opartej właśnie na jakiejś wiedzy takiej, bo wtedy Zasada był gościem z motorsportu i oni wprowadzali Polaków w świat motoryzacji w PRL-u, bo oni tego dotykali, rozumieli, wiedzieli, jak to działa. Natomiast wiele rzeczy się zdezewoluowało od tego czasu i tak sobie zastanawiałem się, zanim napisałem tę książkę właśnie. Mówię, kurczę, nie ma takiej pozycji dla ludzi, która by tłumaczyła to, co zdobyliśmy przez 50 lat, jaką wiedzę my mamy o tym, co działa jak w samochodzie i co działa jak z człowiekiem. No.
0: Ja jednak zostałby przy książce Sobiesława Zasady. A jak Państwo słyszeli, z Łukaszem Zboralskim rozmawiał Robert Kilen. Jak zawsze czekamy na głosy Państwa, zwłaszcza w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0: 12.30 PRK, Polski Radio Kierowców i ponownie czas sprawdzić, co słychać na drogach. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wzmożony ruch na południu kraju, między innymi na Zakopiance, gdzie zwalniają ci, którzy jadą do Krakowa. Między Zakopanem a Poroninem, potem między Bańską Niżną a Szaflarami, no i wreszcie na ostatniej prostej przed Krakowem, czyli w Libertowie. Kierowcy zwalniają także dojeżdżając do Nowego Targu trasą równoległą do Zakopianki, a więc drogą 49 od Białki Tatrzańskiej. Kierowcy, którzy jadą między Goleniowem a Szczecinem, muszą przygotować się na wyraźny korek na S3 na wspólnym odcinku z A6. Około 7 km korka wskazuje nawigacja. Na trasie w drugą stronę, a więc od Szczecina do Goleniowa też korek, ale znacznie mniejszy. Drogowe utrudnienia również na trasie 22. Te napotkamy w miejscowości Zabagno między Swarożynem a Starogardem Gdańskim. Na 330 km jedziemy naprzemiennie. To dlatego, że samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W wyniku tego wypadku jedna osoba została poszkodowana. Uwaga też na S5, bo trwają prace drogowców między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Konieczna jest wymiana trzech warstw nawierzchni, w tym podbudowy. Chodzi o fragment między węzłem Poznań Wschód a węzłem Strumiany, warto przypomnieć. No i na tym 9-kilometrowym odcinku będziemy jechali, korzystając tylko z jednej jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

22 minuty do 13 PRK, Polskie Radio Kierowców. 15 osób zginęło na polskich drogach w ciągu minionej doby. Rannych zostało 97 osób, a w całym kraju doszło do 91 wypadków.

0: przypadków. To są dane bardzo, ale to bardzo niepokojące i pokazujące jedno. Cały czas mamy jeszcze dużo do poprawy. Posłuchajmy, co na naszej antenie mówiła na ten temat Katarzyna Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, już nie będę powtarzać tysiąc razy, ale rzeczywiście system, to jest podstawa, żebyśmy systemowo kształcili się, może niekoniecznie tylko edukowali, jak kształcili się w zrozumieniu tego, czym jest edukacja, czym jest ruch drogowy, jakie jest ryzyko i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. I to naprawdę można zrobić na różnych etapach życia, dostosować to w szkole podstawowej do klas 1, 3, 4, 6, 7, 8. Są naprawdę bardzo dobre programy na świecie też, które można może niekoniecznie kopiować jeden do jeden, ale zainspirować się takimi programami i wdrożyć je. To, co zawsze mówimy, nauka to jest całe życie, od małego po seniora. Od wielu, wielu lat promujemy bezpieczny system, czyli wszystko to, co ochrania człowieka. Wiemy, że człowiek jest zawodny, że te 95% to błąd ludzki w ruchu drogowym. Właśnie przyczyny wypadków drogowych to jest właśnie nasz błąd. I robimy wszystko, żeby nas obudować, to znaczy mamy coraz lepsze drogi, coraz wspanialsze samochody, które też nas w jakiś sposób chronią, ale zapominamy, że w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek. I tak ja zawsze mówię, i ty mówisz, i zawsze mówimy na antenie radia, że ta edukacja to jest podstawa. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, która nam rozwiąże nagle cudownie niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale na pewno jest to coś, od czego powinniśmy zacząć i co potem skutkuje na przyszłe lata. I co więcej, to nie jest coś punktowego. Także to, gdybyśmy nawet dzisiaj zaczęli taką systemową edukację, to jest bardzo ambitne zadanie, żeby naprawdę dobrać się do wszystkich grup wiekowych i do wszystkich uczestników ruchu drogowego, nas wszystkich, ale te skutki to dopiero będzie widać za kilkanaście lat. I to jest takie bardzo ambitne podejście do bezpieczeństwa i do edukacji. I tego nam brakuje, że działamy bardzo często w ruchu drogowym i w edukacji tak ad hoc. A zróbmy tu kampanię, a zróbmy tutaj sobie jakieś działania, zróbmy tu konferencję. Brakuje nam wsparcia takiego mocnego, wizji, ale takiej mocnej wizji i przede wszystkim konsekwencji, która pokaże, że mamy przemyślane działania dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko na rok, bo mamy na przykład jakieś dofinansowanie na kampanię, ale na 2, 4, 5 lat i 10 lat. Jeżeli będziemy się tego trzymać, no to będziemy mieli super wyniki. Także fajnie, że się obudowujemy, że mamy bezpieczne systemy, że jest coraz bezpieczniej, że zgadzamy się i przyznajemy to, że człowiek jest tylko i wyłącznie człowiekiem i popełnia błędy, no ale nie zapominajmy, że z tym człowiekiem my z sobą też musimy coś zrobić, prawda?
0: No właśnie, cóż tu więcej dodać. Ja tylko powiem tyle, kto widział film z tego wczorajszego wypadku w Nowym Sączu, potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych, 51-letni mężczyzna zginął i widać w tym filmie, ja nie jestem zwolennikiem takiego epatowania nieszczęściem, krwią, czupem i czymś tam jeszcze, żeby ludzi straszyć, ale żeby państwo sobie wyobrazili, warto poszukać w internecie, co się dzieje przy takich sytuacjach. Samochód na prawym pasie się zatrzymuje, a ten na lewym jedzie dalej i no, zabija przechodnia. To są sekundy. I to, o czym my tu zawsze mówimy w Polskim Radiu Kierowców, to sekundy dzielą życie od śmierci. Niewiele trzeba i dzieje się nieszczęście. Zresztą zachęcam państwa raz jeszcze do posłuchania podcastów Polskiego Radia. To były sekundy. Tam właśnie rozmawiamy z ludźmi, którzy którym te sekundy zmieniły wszystko, im i tym poszkodowanym. To są ludzie, którzy odsiadują wyroki za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Razem z Mają Wasilewską przygotowaliśmy ten projekt, więc zachęcam państwa do tego, żeby posłuchać, obejrzeć, bo też film jest dostępny. Nic już potem nie będzie takie samo. Dla rodziny tego, który zginął i dla rodziny tego, który zabił. Obie strony cierpią, więc trzeba to też mocno sobie uzmysłowić i to też powinien być element edukacji, że to są nieodwracalne sytuacje. Samochód można wyklepać, można naprawić rower czy motorower, ale z człowiekiem, który zginął, już nic więcej nie da się zrobić. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut do 13 ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bydliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wśród drogowych utrudnień m.in. to, które występuje na trasie między Swarożynem a Starogardem Gdańskim na odcinku drogi 22. W miejscowości Zabagno na 330 km jedziemy naprzemiennie po tym, jak samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba. Na S3 problemy między węzłami Świebodzin Północ i Południe na 152 km już się na szczęście zakończyły. Teraz w kierunku Zielonej Góry jedziemy już wszystkimi pasami. Wcześniej doszło do dachowania samochodu osobowego i dwie osoby w tym wypadku zostały poszkodowane. Korki towarzyszą kierowcom na Zakopiance w jej południowej części, zwłaszcza w kierunku Krakowa. Najpierw w okolicach Białego Dunajca, potem w Szaflarach, no i wreszcie na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie. Dojazd do Nowego Targu drogą 49 też jest utrudniony. To dotyczy kierowców, którzy jadą chociażby od Gronkowa w kierunku północnym. Uwaga też na duży korek, który tworzy się między Goleniowem a Szczecinem, na S3 i na autostradzie A6. Korek może mieć co najmniej 7 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. No i odezwał się do nas pan Adam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Adam z Mercedesa. Pozdrawiam. Obiecałem, że jak będę wracał z kursu motorowodniaka, to dam znać. Mam zaświadczenie o ukończeniu kursu, pozytywnie zdany egzamin, czekam na plastikowy patent. Pozdrawiam, szerokości wszystkim życzę i miłego, i miłej niedzieli.
0: No to brawo! Gratulujemy, no i czekamy na kolejne wpisy od Państwa i informacje dźwiękowe. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: Jest 13 PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Przemyślu, 21 stopni, najchłodniej i to konsekwentnie we Wrocławiu, co normalnie może trochę dziwić, ponieważ Wrocław to podobno jedno z najcieplejszych miast w Polsce, ale dzisiaj to się jakoś odwróciło. A synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju mogą pojawić się słabe opady deszczu. Mgła już raczej powinna zanikać, ale jeśli gdzieś państwo przez las jadą albo w pobliżu stawów czy jezior, to trzeba uważać, bo gdzieś może się zdarzyć, że w pas mgły wjedziemy. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północy oraz przed Górzu Sudeckim około 19 na przeważającym obszarze do 22-23 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Malinowy król. Maliny w tym roku wyjątkowo obrodziły, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak u państwa, jeśli macie maliny, to możecie napisać, czy dużo, czy mało, ale u mnie to dawno tak wiele malin nie było. Lubisz maliny? Pytam Patryka Bydlińskiego.
1: Lubię, nawet na działce swego czasu miałem maliny. Obecnie ich nie mam, więc nawet nie wiem, czy mogłyby obrodzić.
0: Mogę ci przywieźć. No to do wsadzenia parę krzaczków, bo one się bardzo rozprzestrzeniają, więc chętnie, bo to trzeba też rozdzielać, żeby się tam w ogóle dało dostać między te maliny, a one też nie lubią tłoku, więc a to już nie będziemy tu robić magazynu rolniczego, chociaż kiedyś może zrobimy rolniczy magazyn. Dobrze, jedziemy, zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na Zakopiankę, na której ruch jest wyraźnie wzmożony, zwłaszcza w południowej części tej trasy, w okolicach Porolina i Szaflar, ale też na północy Zakopianki, tuż przed Krakowem w Libertowie. Kierowcy zwalniają także dojeżdżając do Nowego Targu 49. Najpierw zwalniamy w Białce Tatrzańskiej, no a potem już przed samym Nowym Targiem, za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką, która prowadzi do miejscowości Łopuszna. Pod Krakowem na autostradzie A4 spory ruch pojazdów w kierunku Katowic i zwalniamy bardzo wyraźnie między zjazdem na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, a zjazdem w okolicach Tyńca. Korkuje się również trasa ekspresowa S3 na odcinku Goleniów-Szczecin. Pod Świebodzinem za to już powinno być płynnie w kierunku Zielonej Góry. Na drodze 22 między Swarożynem a Starogardem Gdańskim w miejscowości Zabagno jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. To dlatego, że samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna osoba. Jeżeli chodzi o Warszawę, dobra drogowa sytuacja na trasach ekspresowych, S2 i S8 właściwie bez korków. No nieco gorzej na wjeździe do stolicy od północy przez Łomianki. Klasyka. Niestety mamy tam korek, podobnie jak zwykle to bywa w godzinach szczytu komunikacyjnego. No i na A1 musimy zwolnić, jadąc z północy na południe, od Gdańska w kierunku Grudziądza, na wysokości chociażby miejscowości Nowe, niedaleko drogi 91 mamy taki wyraźny korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A państwo nagrywają swoje informacje w naszej aplikacji.
3: Cześć, Krzysiek z Krakowa. Oczywiście gratulacje dla pana Adama. Mam nadzieję, że to kolejny fajny człowiek na wodzie, ale mam nadzieję, że te jedno- i dwudniowe kursy motorowodne się już skończą. Bezpieczeństwo na wodzie to jest bardzo ważna rzecz. Taka sama jak na drogach, jak samochody. Powinniśmy troszeczkę też zadbać bardziej o to bezpieczeństwo, między innymi takimi kursami motorowodnymi, nie jedno-dwudniowymi. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: Też pozdrawiamy, dziękujemy panie Krzysztofie i jeszcze jeden głos.
4: Hej, a z tej strony Piniu i...
5: Aniela.
4: I jedziemy właśnie z grzybków, mamy pewien koszyk.
5: Tak,
4: będzie
5: mamy
4: co?
5: Grzybki, kanie i mamy zajączki. I mamy też jednego takiego podgrzybka z grubą nogą, jak prawdziwka dosłownie.
4: No i jest fajnie. I będzie co jeść na kolacyjkę dzisiaj. Także pozdrowionka od nas, jego dzionka, Piniu.
0: Pozdrawiamy, Aniele również pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Zajączki, takie grzyby mam, myślę, chyba że przypadkiem zajączek trafił do koszyczka, ale to już by było bliżej Wielkanocy chyba. No dobrze, tak czy owak, zbieramy grzyby, dzięki, miło was słyszeć. Fajnie, że tak całą rodzinką spędzacie czas w niedzielę. No i smacznej kolacji życzymy. Mamy, jedziemy dalej razem, PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po 13 PRK, Polski Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Tak nazywa się ta audycja w wydaniu niedzielnym. No i podsumowujemy to, co na naszej antenie w ciągu tygodnia się pojawiało. Wracamy więc do naszego głównego tematu, a mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Mówi Norbert Kopeć, lekarz, przyjaciel motoryzacyjny Polskiego Radia Kierowców.
1: Ja jestem prezesem Fundacji Troska i Wiedza Powisza Dąbrowskiego i tak jak sama nazwa Troska i Wiedza, no to tą troską to jest to, żeby właśnie krzewić wiedzę, kulturę na drodze, bo z tej drogi to wszyscy korzystają. Korzystamy od samego urodzenia do samego naszego końca z drogi i żeby było bezpiecznie, to niestety jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tą edukację przeprowadzić. I ta inicjatywa, która odbywa się w Dąbrowie, to nauka przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze, nauka zachowań bezpiecznych przez pokazywanie między innymi zagrożeń, które ta droga niesie dla nas, dla użytkowników, które sami tworzymy. Więc chcemy to przekazywać wszystkim, od najmłodszych, bo dzisiaj, kiedy była naczepa edukacyjna Fundacji Star for Stars, to były dzieci z przedszkola, były dzieci szkolne, była młodzież, byli również i starsi, więc wszyscy mogli skorzystać z tego, zobaczyć, jak to wygląda, kiedy jakieś zagrożenie na drodze wystąpi.
0: Doktor porównał także naukę jazdy do nauki medycyny. Posłuchajmy.
1: Uczymy się kodeksu drogowego, tak jak my uczymy się najpierw na studiach, na pierwszych dwóch latach anatomii, fizjologii. A potem zderzamy się z kliniką i to jest ta sama historia. Najpierw uczymy się kodeksu drogowego i tego musimy się nauczyć, bo jeśli ktoś idzie uczyć się jeździć samochodem, to musi zacząć od kodeksu drogowego. Jak przeczyta kodeks drogowy dwa razy, to zda egzamin i wprowadzi to w życie. I tutaj jest właśnie w tej chwili to, co robimy, co staramy się i to, co mówisz, że trzeba wziąć i wiedzę tą, którą mamy teoretyczną, przenieść w praktykę, ale to musi być świadome. Po prostu świadomo to wszystko, co robimy. Nie możemy robić pewnych rzeczy odruchowo, nie możemy robić byle jak, bo to jest prosta droga do tragedii.
0: Otóż to, jak to mówił przez wiele lat ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Dworak, byle jakość w polskim ruchu drogowym to jest to, co jest jednym z najgroźniejszych zagrożeń, o tak powiem, trochę masło maślane. Ale generalnie rzecz biorąc musimy trochę się tutaj zorientować w tych przepisach, ale przede wszystkim

zrozumieć. Czyli samo przeczytanie to jest tak, jakbyśmy przeczytali, to można nawet, nie wiem, papugę nauczyć, tak, że będzie powtarzać, tylko żebyśmy potem próbowali zrozumieć, po co to jest i od razu, zanim zaczniemy tę przygodę ze znakami drogowymi, z przepisami, no i w ogóle z ruchem drogowym, żebyśmy zrozumieli, że przepisy nie są po to, żeby nam szkodzić, żeby nam popsuć zabawę z podróżowania samochodem, tylko żeby uregulować pewne rzeczy. Ruch prawostronny jest zapisany w kodeksie, tak? Bo inaczej, jakby każdy jeździł jak chce, to mielibyśmy nieszczęścia. Pierwszeństwo przejazdu, to, że jedziemy na zielonym, a na czerwonym stoimy. To są wszystko elementy, które regulują i musimy, chcąc brać udział w tym ruchu drogowym, się do tego dostosować. No i powinniśmy, a właściwie to musimy, bo odbierając prawo jazdy, składamy podpis, którym zaświadczamy, że od dziś będziemy przestrzegać tych przepisów i zasad. Jeżeli nie, no to nie odbierajmy tego prawa jazdy. Próbujmy, nie wiem, zbudować swoje drogi i tam się na nich poruszać. Przynajmniej wokół domu, jakby ktoś bardzo lubił. Ale jeśli chcemy dołączyć do innych, którzy już tam są, to działajmy tak jak oni.

0: 13.30, my wysoko nie latamy, ale równie bezpiecznie jeździmy. Patryk Bedliński.
1: Ze względów...
0: Wiadomości dla kierowców już za moment, ale niektórzy o jeździe samochodem mówią, byłem sobie polatać. Słyszałeś takie stwierdzenie?
2: Tak, nawet mówią, żeby polatać bokiem.
0: Tak, ale to tylko
2: albo
0: na
2: bus
0: torze.
2: Bus musi latać.
0: Co musi latać?
2: Albo bus musi
0: bus.
2: Latać.
0: Dobrze, na trasie od do, tak? Ale to latanie bokiem, to od razu przypomnimy, że drift jest surowo zakazane i za to poważne kary w Polsce są naliczane, tak to nazwijmy, tak? I jeśli ktoś ma takie zapędy, to oczywiście zachęcamy. Tych ośrodków doskonalenia techniki jazdy w Polsce jest sporo, więc jest dokąd się wybrać. Na pewno w każdym województwie taki ośrodek jest, więc tam się bawimy, a teraz poważnie traktujemy przepisy ruchu drogowego i wyjeżdżamy na ulicę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kierowcy, którzy jadą autostradową obwodnicą Wrocławia, czyli A8 w kierunku Kudowy-Zdroju, muszą liczyć się ze zwężeniem przed węzłem Wrocław Północ. Z powodu uszkodzenia dylatacji wyłączony jest prawy pas ruchu, o czym mówi Magda Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Dylatacja jest już zamówiona, dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października.
2: I prawdopodobnie zmotoryzowani, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum kraju, w najbliższym czasie będą musieli wyraźnie zwalniać. Drogowcy proszą kierowców o ostrożność. Uwaga na wyraźny korek na ekspresowej trójce między Goleniowem a Szczecinem. Trasa 22 Swarożyn-Starogard-Gdański. Tutaj częściowa blokada i jedziemy jednym pasem na zmianę w miejscowości Zabagną. To jest 330 km. Osobówka zderzyła się z motocyklem i dlatego pojawiły się problemy. Poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. Były problemy na autostradzie A4 między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz po tym, jak osobówka uderzyła w bariery, ale już teraz na jezdni do Wrocławia jest płynnie. No i jeszcze rzut oka na S6, na odcinek między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin. Na kilometrze 344 zderzyły się trzy samochody osobowe. Poszkodowana jedna osoba i blokada jednego pasa w kierunku autostrady A1. To bilans tego zdarzenia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 14. Skąd biorą się wypadki? Skąd biorą się niebezpieczne zachowania na drogach? Skąd wśród kierowców tyle agresji? Na te pytania inaczej odpowie instruktor techniki jazdy, inaczej egzaminator, inaczej policjant, inaczej dziennikarz. A co na ten temat mówi psycholog transportu? Posłuchajmy, dr Andrzej Markowski.
1: Ta nieumiejętność krytycznego spojrzenia na siebie w różnych rolach, tu w tym wypadku uczestnika ruchu drogowego, no właśnie powoduje to, że decyzje podejmowane przez nas są często decyzjami, czy ocena sytuacji, czy decyzje podejmowane są nietrafne. No bo po to, żeby bezpiecznie funkcjonować w ruchu drogowym, musimy być w stanie raz trafnie ocenić sytuację, podjąć w tej sytuacji właściwą decyzję i sprawnie tę podjętą decyzję wykonać. I najczęściej ta ocena sytuacji zawodzi, albo podjęcie decyzji w tej sytuacji zawodzi. Bo traktujemy drogę bardzo często nie jak obszar, na którym przemieszczamy się między punktem A i tam punktem B czy punktem C, ale jak arenę, na której realizujemy niezrealizowane w innych obszarach swojego życia potrzeby dominacji, potrzeby narzucania innym swojej woli itd., itd.
0: Jednej i prostej recepty na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego nie ma, ale warto próbować. Co radzi dr Andrzej Markowski?
1: Ja cały czas uważam, że w końcu trzeba by było wprowadzić to, co w 2011 roku zostało opisane i zapisane w ustawie, że między 5. a 7. miesiącem posiadania prawa jazdy trzeba przejść takie spotkanie w grupie właśnie tych młodych kierowców i porozmawiać o tym, co się dzieje w ruchu drogowym, jakie są wrażenia tych młodych kierowców z ruchu drogowego, na jakie problemy się natknęli, jak można te problemy rozwiązać, ile zależy od ich zachowania, ile zależy od zachowania innych i tak dalej, i daje to doskonały efekt.
0: O tym dzisiaj rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiać. Zachęcam Państwa do dyskusji, bo jest o czym mówić. Ja cały czas mam przed oczami ten filmik z Nowego Sącza, z potrącenia pieszego na przejściu. To jest niewiarygodne, bo tam bardzo dokładnie widać impet, prędkość i brak nie wiem czego właściwie, chyba wszystkiego u tego kierowcy, który ten wypadek spowodował, więc...

To, co też wcześniej mówiła Kasia Dobrzańska-Hunko z Krakowa, edukacja, edukacja, edukacja, ale to nie jedyna rzecz, którą powinniśmy zrobić, bo nie ma złotego środka, którym właśnie jest edukacja, trzeba jeszcze czegoś więcej. Infrastruktura jest coraz lepsza, oznakowanie, to wszystko jakoś tam wpływa na to, że z 5,5 tysiąca ofiar śmiertelnych rocznie w Polsce, w tej chwili to w ubiegłym roku było 1800 i ta liczba sukcesywnie spada. To wciąż ogromnie dużo. 1800 to jest mała miejscowość. Przypomnę, że 5,5 tysiąca to oczywiście jest bardzo dużo. Dla tych, którzy wiedzą, jak wygląda na przykład Lanskorona, piękne miasteczko w Małopolsce, to 1800 to jest mniej więcej liczba mieszkańców Lanskorony, czy innych pięknych miasteczek. Wyobrażacie sobie, że rocznie znika z mapy Polski takie miasteczko? Jedno, drugie, trzecie, piąte. Ile to już lat? Więc działajmy, róbmy coś. Zachęcam do dyskusji.

0: 10 minut do 14 PRK Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Zmotoryzowani muszą uważać na utrudnienia na moście w Wyszogrodzie w ciągu drogi numer 50. Obowiązuje tam ruch wahadłowy, bo trwa remont nawierzchni. Roboty polegają na sfrezowaniu zniszczonej warstwy asfaltu i ułożeniu nowej. Wyjaśnia rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
3: Prace są prowadzone w ciągu dnia na połowie szerokości jezdni, a gdy je zakończymy, przeniosą się one na drugą stronę. Ruch będzie się odbywał wahadłowo. W ciągu tygodnia sfrezujemy starą nawierzchnię, a następnie ułożymy nową i wykonamy oznakowanie poziome.
2: Na przełomie października i listopada będą wymieniane urządzenia dylatacyjne. Most w Wyszogrodzie służy kierowcom od 1999 roku. Obecnie w ciągu doby korzysta z niego około 11 tysięcy pojazdów. Uważajmy też na S6, bo są problemy między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Rusocin. Na 344 km doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Poszkodowana została jedna osoba i mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku autostrady A1. Problemy były dziś na A4 między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz. Na szczęście już się zakończyły i powinniśmy jechać zupełnie płynnie w stronę Wrocławia. No i na koniec 22 z Farożyn, Starogard Gdański. W miejscowości Zabagno na 330 km samochód osobowy zderzył się z motocyklem, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. Przejechać można, ale jedziemy tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 14. PRK Polski Radio Kierowców. Kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 22 stopnie w Tarnowie to najcieplejsze miejsce, tak zresztą twierdzą mieszkańcy Małopolski również, że najcieplej jest w Tarnowie, no ale inni twierdzą, że jednak najcieplejsze miasto w Polsce to Wrocław. I tu w tym przypadku rozgrywka jest jasna, bo we Wrocławiu tylko 14 stopni, czyli duża różnica na korzyść, jeśli chodzi o wysokość temperatury, Tarnowa. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże miejscami mgła znowu się pojawi, ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Bez mgieł jedynie na południu kraju oraz miejscami w rejonach nadmorskich. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 11, nad samym morzem miejscami do 12, chłodniej na południowym wschodzie i południu od 2 do 4 stopni Celsjusza. Oczywiście w Kotlinach Bieszczadzkich znowu w okolicach zera, a może nawet miejscami i poniżej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, czekamy na informacje od Państwa, jak Wam się podróżuje, czy ten popołudniowy ruch jest już większy na naszych drogach, czy nie. Proszę korzystać z naszej aplikacji.

0: 10 minut po 14 w studiu Emilia Kleszczewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dawno się nie widzieliśmy.
1: No, bo ty odpoczywałeś troszkę.
0: Tak, ale też jak nie odpoczywałem, to też się nie widzieliśmy.
1: A, no właśnie. No, coś nam się tutaj rozbiegły.
0: Ale nam się skrzyżował grafik i jesteśmy dzisiaj, tak. Jak pogoda na zewnątrz?
1: Wiesz co, jeżeli tak myślę o całym tygodniu, to chyba jest teraz najgorzej, bo przecież piękne słońce mieliśmy tak. Od poniedziałku chyba, z
0: nie
1: tego,
0: wiem,
1: co mi się kojarzy. A teraz jest tak, że może kropić, albo nie będzie, tak nie wiadomo.
0: Nie będzie.
1: Nie będzie.
0: Nie, no nie będzie. Gdzie by tam miało kropić?
1: Ale słoneczka nie ma.
0: Mhm,
1: ale może zaraz się pojawi.
0: No, oczywiście, że tak. Dmuchamy, chmury sobie poszły. Tak. A teraz wiadomości dla kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na trasach 10-kilometrowy korek jest na S3 z Goleniowa do Szczecina. W przeciwną stronę mamy ponad 3 km zatoru. To widzimy na mapach, właśnie jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie. No a teraz Pomorze. S6 od węzła Gdańsk Południe do Rusocina. 344 km. Tam wcześniej był wypadek. Jedna osoba została ranna po tym, jak zderzyły się 3 samochody osobowe. No i na ten moment zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A1. Są dobre informacje z drogi krajowej nr 22. Chodzi o odcinek Swarożyn-Starogard Gdański, a dokładniej w miejscowości Za Bagno. Na 330 km było zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Tam też na miejscu oczywiście pojawiły się służby, również te ratunkowe, ponieważ jedna osoba została ranna. No ale teraz drogą krajową nr 22 możecie już jechać. Kierowcy jadący autostradową obwodnicą Wrocławia w stronę Kudowy-Zdroju muszą liczyć się ze zwężeniem przed węzłem Wrocław Północ z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony został prawy pas ruchu. No i jeszcze jedna informacja. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia na moście w Wyszogrodzie na drodze krajowej nr 50 między Sochaczewem a Płońskiem. Tam trwa remont nawierzchni, obowiązuje też ruch naprzemienny i na przełomie października i listopada będą wymieniane urządzenia dylatacyjne. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer znacie, ale często go powtarzamy tutaj. 22 513 11 11, a jeżeli nie numer telefonu, to też dostępna jest cały czas nasza aplikacja mobilna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 17 minut, 18 już właściwie po godzinie 14 PRK Polski Radio Kierowców. W ostatni czwartek w audycji Na Luzie gościem Mariusza Dąbrowskiego był Jerzy Kocowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista, także pisarz i historyk motoryzacji. Pan redaktor mówił między innymi o Longinie Bielaku, czyli o legendzie polskiego motorsportu, który obchodził ostatnio swoje setne urodziny.
1: Napisaliśmy ten materiał jeszcze przed uroczystością stulecia urodzin, która została urządzona w Automobiliklubie Polskim w Warszawie. Zresztą bardzo ciepłą i bardzo sympatyczną uroczystością, na której było obecnych, ja nie wiem, przynajmniej ze 200 osób, jak nie więcej, gdzie podzielono się tortem specjalnym, ogromnym, także była to wspaniała uroczystość, ale postanowiliśmy też troszeczkę uprzejmie

0: uprzedzić fakty, no bo ze względu na nasz terminarz wydawniczy nie mogliśmy tego dokładnie zgrać. No ale jest to postać niezwykła, bo to był i konstruktor, i zawodnik, i jeszcze 3 lata temu brał udział w słynnym rajdzie maluchów z Sobiesławem Zasadą.
1: Był naszym gościem, bo my jechaliśmy i towarzyszyliśmy obu dżentelmenom polskich szos.
0: No, bym powiedział, trudno uwierzyć, bo to w sumie najstarszy zawodnik, który do niedawna jeszcze jeździł. W tej chwili jakby stan zdrowia mu już nie bardzo pozwala. No, niestety ciało coraz mniej słucha, że tak powiem, tego, co mózg podpowiada, jakkolwiek głowa świetnie pracuje. Bardzo piękne, ciepłe wspomnienia. Bardzo wielu rzeczy dowiedzieliśmy się o nim. W końcu to był człowiek wywieziony na Sybir, który tu wrócił do Polski. Ogromne dzieje. Jakby był jednym z tych, którzy budowali tutaj w Polsce sport motorowy. Ale to jeszcze w czasach, kiedy ci zawodnicy, żeby wystartować, to musieli sobie to auto zrobić.
1: Złożyć, tak.
0: Nie złożyć, zrobić sobie od początku. Także to silnik z motocykla na przykład, bo odpowiednia kategoria musiała być, podwozie Fiata 1100, bo taki akurat był pod bokiem. To były samochody, które jakby według dzisiejszych kryteriów były szalenie niebezpieczne, ponieważ pierwsza sprawa, czyli styk samochodu z jezdnią, czyli opony, były w tamtych latach totalnie niedostępne. Także kombinowano, robiono najrozmaitsze rzeczy. Polski Związek Motorowy jakieś niewielkie ilości czegoś tam ściągał. Jeżdżono na tak zwanych kartoflakach, czyli takich diagonalnych oponach gdzieś tu w degumie. No, co się udało skombinować. To znaczy, kraks było dużo, natomiast jakimś cudem takich bardzo poważnych wypadków nie było aż tak wiele.
2: Panie Longinie, jeszcze 100, to jest wersja, którą piosenki urodzinowej 100 lat, 100 lat ułożył Sobiesław Zasada, który też zbliża się do tej pięknej liczby 100. Wszystkiego najlepszego od całej redakcji Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Kochani, jak to nie ma słoneczka? U mnie w Milówce piękne słońce od samego rana. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz. No i załączona fotografia dokumentuje to, to słońce.
1: A ja mam nieudokumentowane, niestety.
0: Że jest, czy że nie ma?
1: Że nie było, jak tutaj szłam.
0: A to wiesz, jakbyśmy mieli okno, podeszlibyśmy, ale nie mamy.
1: No,
0: trzeba
1: no
0: kogoś poprosić, żeby nam przysłał. No dobrze.
1: Zdjęcie z pod Polskiego Radia poprosimy, tak, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść.
0: Jak tam u was, gdzie jesteście, to dajcie znać, a spod Polskiego Radia byłoby miło, to byśmy się dowiedzieli, co jest na zewnątrz. Zaglądamy na drogi, zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczniemy sobie od Mazowsza, bo kilkanaście minut temu dostaliśmy informację o tym, że ciężarówka przewróciła się na trasie S8 na wysokości miejscowości Trojany, to powiat wołomiński. No i na ten moment droga w kierunku Wyszkowa jest całkowicie zablokowana. Jeszcze raz przypomnę, to trasa S8. Jeżeli chodzi o te najnowsze informacje od służb, to ich mamy całkiem sporo. Między innymi z autostradowej dwójki. Chodzi o Łukowisko w województwie lubelskim na 597 kilometrze. Jedna osoba została ranna, a to po tym, jak motocykl najechał na tył pojazdu ciężarowego i dlatego teraz jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd na węźle Łukowisko na drogę krajową numer 19, no i następnie na drogę krajową numer 92. To do węzła Siedlce Wschód. I uwaga, bo te utrudnienia właśnie zaczęły się jeszcze przed 14 i jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, autostrada może być jeszcze blokowana do godziny 18. Kolejna wiadomość dobra z S6. Mamy już przejezdny odcinek na wysokości Rotmanki, czyli między węzłem Gdańsk Południe i Rusocinem, tam na 344 kilometrze. Po 13 było zderzenie trzech samochodów osobowych, tam też jedna osoba została ranna, no i przez dłuższy czas zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku autostrady A1 i właśnie ruch na obwodnicy odbywał się pozostałymi pasami, ale teraz S6 możecie już jechać. Przypominamy, 22 513 11 11 to numer do nas. Czekamy cały czas na wasze wiadomości odnośnie tego, co się dzieje na trasach tych głównych i tych mniejszych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: U mnie dzisiaj płaczliwie i ponuro, ale przynajmniej słoneczko zawitało do kochanej stacji radiowej i od razu zrobiło się weselej. Pozdrowienia z Tennessee, tak jest, D-Rex.
1: No dziękuję bardzo, no tak, ja słoneczko w pełni
0: promieni
1: dzisiaj.
0: Tutaj teraz, proszę cię bardzo. Przesyłamy państwu promienie słońca, które nosi w sobie Emilia.
1: Myślę, że Marcin ma jeszcze więcej tego słoneczka. Dzisiaj nawet koszulkę ma taką pomarańczową jak słoneczko.
0: Takie jest słońce?
1: No takie myślę, że tak.
0: A. No dobrze, okej.
1: Okay. A ja w czerni, więc nie do końca słoneczko.
0: No wiesz, no, black and white, no po prostu. To się musi uzupełniać. I ching ta chińska taka, wiesz. No, nie, to jest do tego teoria. Na pewno gdzieś tam jeszcze ją wymyślę. Jedziemy dalej. Proszę do nas pisać, mówić, aplikacja działa.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: 20 minut do godziny 15. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia w Kościele Katolickim wspominany jest święty Franciszek z Asyżu, patron zwierząt i ekologii. Wyznawał on ideę braterstwa wszystkich stworzeń. O swoich domowych pupilach oraz o ich znaczeniu opowiadają mieszkańcy Lublina.
1: Mam pieska. Pieska wziąłem ze schroniska. Daje mi na pewno dużo spokoju, dużo radości i dużo aktywności przede wszystkim.
2: Pan w otoczeniu pięknych dwóch psów. Co panu dają?
3: Wszystko, proszę pani. Spokój, radość, odreagowanie stresów, przyjemność ze spacerów. Codziennie trzy razy trzeba z nimi wyjść, po godzinie przynajmniej. Błogosławieństwo takie dla mnie, to są pieski.
2: A czego pan życzy im?
3: Wszystkiego co najlepsze. Dobrego właściciela im życzę przede wszystkim.
4: To ja życzę mojemu pupilowi Zeusowi tego, żeby się tak mocno nie denerwował i nie szczekał na inne pieski.
1: Na pewno dużo jedzenia.
0: Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku podczas konwencji ekologicznej we Florencji. W Polsce ten dzień po raz pierwszy uczczono w 1993 roku. A gdyby Państwo chcieli zadzwonić i opowiedzieć o swoich pupilach, nagrać się w naszej aplikacji, bardzo proszę. No i ciekaw jestem, czy mają Państwo na przykład pieski, kotki, czy inne stworzenia, które noszą motoryzacyjne imiona, na przykład stworzeń albo simmering, to mogłoby być ciekawe. Proszę do nas pisać i mówić.

0: 10 minut do godziny 15. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety zaczynamy od tragicznej informacji z autostrady A2 w województwie lubelskim. Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło przed 14. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że są te utrudnienia na A2. Motocykl najechał na tył samochodu ciężarowego. Do wypadku doszło dokładniej między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód. Trasa do Warszawy będzie zablokowana przez najbliższe 3 godziny. Na miejscu oczywiście działa policja, która kieruje na objazd na węźle Łukowisko na drogę krajową numer 19. No a następnie na drogę krajową numer 92 do węzła Siedlce Wschód. W województwie zachodniopomorskim tworzy się zator na wysokości Goleniowa, a w trasie do Szczecina, no i teraz korek ma już prawie 13 km, czyli on się wydłuża. Wcześniej to było 10 km i ten korek kończy się dopiero za węzłem Rzęśnica. To trasa ekspresowa numer 3. A w niedzielę po południu jest też spore zwężenie na autostradowej jedynce na tym remontowanym odcinku. To trasa z Gdyni do Łodzi, a korek jest dokładniej na wysokości Kamionki. Tam można zjechać, tak jak zawsze, na drogę krajową numer 91, czyli na starą jedynkę. Kierowcy zgłaszają też zdarzenie drogowe na autostradzie A4. Przechodzimy sobie na południowe trasy, bo to obwodnica Krakowa. Większy ruch zaczyna się za węzłem Kraków Południe i te utrudnienia właśnie kończą się za Kryspinowem, czyli w trasie do Katowic. No a z południowych tras ciaśniej jest też na remontowanym odcinku Zakopianki, dokładniej w Libertowie oraz na trasie z Zakopanego do Nowego Targu. Samochody ustawiają się głównie w Bańskiej, Niżnej i w Szaflarach. 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości z tras.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Rozmawialiście o wyścigach, o składaniu własnego sprzętu wyścigowego. Jako ojciec syna, który startował w polskim kartingu, jestem załamany poziomem Polskiego Związku Motorowego. Spojrzeniem wstecz, a nie w przyszłość, napisał nasz słuchacz Paweł. PRK, Polskie Radio Kierowców, zaprasza Państwa do dyskusji.

0: Jest 15 perka, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: Dzień dobry, powitać. Na Polesiu piękna pogoda, ale nim doszło do tej pięknej jesieni, to kartofle były. Taka niska woda na Bugu, że aż okoń zgłupiał i do lasu poszedł. Poza tym niedziela, miłego dnia życzy Kadas.
0: Też życzymy i powiem, że pamiętam, jak to w Wiśle był niski poziom wody i ryby wychodziły się na brzeg napić. Także różnie to bywa z tą pogodą. Jeziora wysychają, ryby suche z wody wychodzą. Koniec świata. Ale dobrze, my teraz trochę więcej o pogodzie Państwu opowiemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Przemyślu 22 stopnie, najchłodniej w Łebie 15 stopni pokazują termometry, a synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 11, nad samym morzem miejscami do 12, chłodniej na południowym wschodzie, tam od 2 do 4 stopni. No a w Kotlinach Bieszczadzkich wiadomo, zimno, 0 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 15 PRK Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu. Te wiadomości z dróg dzisiaj nie są takie, powiedzmy, nie napawają optymizmem, delikatnie mówiąc.
1: Ogólnie cały ten weekend chyba nie napawa optymizmem, ponieważ sobota była też dość tragiczna, jeżeli chodzi o wypadki. No, nie wiem, jak to dzisiaj tak całkowicie wygląda, bo nie było mnie tu od rana, no ale teraz też niestety dość sporo się dzieje, chociaż mamy kilka dobrych wiadomości. W niektórych miejscach już możecie na spokojnie jechać, ale o tym za chwilę więcej.
0: Ale wiesz, że nie dostaliśmy w ogóle żadnego zdjęcia słońca?
1: No mówiłeś, że jedno jakieś było, ale to wcześniej.
0: Tak, ale potem prosiliśmy o kolejne i już nie. To chyba słońce jest tylko w jednym miejscu w Polsce. No dobrze, zobaczymy. Może jeszcze ktoś podeśle. A teraz zapraszamy na wiadomości dla kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: My czekamy na wasze słoneczne wiadomości i na słoneczne informacje od służb, czyli takie dobre, ale na razie kilka tych wiadomości jest za chmurką, czyli właśnie mamy utrudnienia na trasie. Na przykład na drodze, na autostradzie A2, tam między węzłami Łukowisko i węzłem Siedlce Wschód, utrudnienia potrwają mniej więcej 3 godziny. To dokładniej 597 km. I jeżeli chodzi o to, jak teraz przejeżdżacie, to na miejscu działają oczywiście służby i kierują na objazd na węźle Łukowisko, na drogę krajową numer 19, a następnie na drogę krajową numer 92 do węzła Siedlce Wschód. Natomiast z tych dobrych wiadomości to S3, węzeł Nowe Miasteczko do węzła Gaworzyce. Tam w województwie lubuskim właśnie na 234 kilometrze możliwy jest już przejazd w kierunku Legnicy. Wcześniej zablokowany był jeden pas, a to po zderzeniu busa, samochodu osobowego i dwóch samochodów ciężarowych. No także dość spora była ta kolizja. Kolizja, bo na szczęście nic nikomu się nie stało. To nie był na szczęście wypadek. A jeżeli chodzi o to, co się jeszcze dzieje na naszych trasach, to przypominamy, że w województwie mazowieckim po godzinie 14 przewróciła się ciężarówka na bok i rzeczywiście tutaj trasa S8 na wysokości miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim jest zablokowana. Też trasa w kierunku Wyszkowa. Także to właśnie informacja z ekspresowej ósemki, a jeszcze patrząc na mapy, to nie zmienia się sytuacja na autostradowej jedynce w trasie z Gdańska do Łodzi, gdzie przewężony odcinek jest głównie na wysokości Kamionki. Tam można zjechać na drogę krajową numer 91 i później w Nowych Marzach z powrotem wrócić na autostradową jedynkę i kontynuować trasę właśnie do Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czytamy w naszej aplikacji. Poszedłbym na grzyby, ale co ja będę z tymi grzybami robił? Nie będę tego jadł cały czas. W słoikach jest dużo, suszonych też niemało. Dzieci na terenie, żona w pracy, a ja sam jak palec w domu zostałem. Co tu wymyślić na resztę dnia? Pozdrawiam i miłej niedzieli życzę. Dobrze, że jest PRK, pisze Kadas.
1: A wiesz, o co chodzi z tymi grzybami? Trzeba zebrać grzyby, żeby nikt inny nie zebrał, to tylko o to chodzi.
0: Ale
1: to
0: Kadas jest właśnie mówi, że ludzka. No właśnie nie jest chciwy, widzisz?
1: Ale on nie, ale ogólnie to tak jest, że trzeba zebrać wszystkie grzyby, żeby nikt inny nie zebrał.
0: A jak się ta gra nazywa? Grzybobranie.
1: Grzybobranie. Grzybownik. Ale też nie rozumiem, dlaczego mówi się, że jest nudno jak na grzybach, że są emocje jak na grzybach. Czyli, że nudno, wcale nie jest
0: ja
1: nudno.
0: Ja się nie nudzę na grzybach.
1: To jest bardzo emocjonujące.
0: Chyba w całym swoim życiu zebrałem 3 grzyby. Wiesz, jakie ja mam emocje, jak idę?
1: No, domyślam się. Ale nie usypiasz.
0: Wręcz przeciwnie.
1: Jak idziesz.
0: Ja fuczę i w ogóle pocę się i sapię. Gdzie te grzyby? A one po prostu wiedzą, że przyjdę. Ale to już o tym kiedyś rozmawialiśmy. No dobrze, jeśli państwo mają propozycje, jak Kadas mógłby spędzić to popołudnie, mogą państwo w tej sprawie też zabrać głos. Zachęcamy. I jedziemy dalej.

0: 20 minut po 15 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. To audycja, gdzie jak najwięcej czasu poświęcamy bezpieczeństwu ruchu drogowego. Omawiamy wydarzenia tygodnia. No i dla mnie jednym z najbardziej poruszających wydarzeń to jest ten wczorajszy wypadek, do którego doszło w Nowym Sączu. Kierowca Passata zabił pieszego na przejściu. Poruszał się z bardzo dużą prędkością. Razem z nami ekspert Marek Dworak, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co nam się stało właściwie, bo ja nie mogę pojąć. Oglądałem wielokrotnie już ten film i to jest jakaś sytuacja niepojęta. Jak ty to oceniasz?
1: Klasyczny przypadek wykroczenia polegającego na tym, że jeden z pojazdów zatrzymuje się przed przejściem w celu przepuszczenia, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. On jeszcze z pieskiem sobie przechodził, ten pierwszy nieszczęsny. Na drugi pojazd jedzie, zakaz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jest złamany. No, prędkość tego samochodu oceniam na około 80 na godzinę, no więc nie doszło do zmniejszenia prędkości przed przejściem, do którego to nie jesteśmy zobowiązani, jeżeli jacyś piesi w pobliżu się poruszają. No, drastyczne wykroczenie, no to jest 15 punktów plus 1500 zł. Natomiast no to jest ten najniższy wymiar kary, jeżeli policja zdiagnozuje takie wydarzenie i uda się ukarać mandatem takiego kierowcę, jeśli nic się nie stało. Natomiast tutaj dochodzi do wypadku, bo oczywiście każde omijanie czy wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych jest karane właśnie taką karą. Natomiast tutaj mamy skutek, no skutek drastyczny, więc nie chcę wymierzać kary i dokonywać samosądu przez radio, ale oczywiście no bardzo surowa kara. Natomiast to, co ten kierowca odczuje jako wyrzuty sumienia, no to będzie go do końca życia spotkało, trawiło, męczyło. No, drastyczny wypadek, naprawdę drastyczny. Można go w internecie obejrzeć, drastyczny wypadek. Ku przestrodze dla innych kierowców.
0: No właśnie, to jest, trzeba pamiętać o tym, że wyrzuty sumienia to nie jest kara, która mija. Tu pewnie bez kary więzienia się nie obędzie, bo to jest tak drastyczne, jak już ty też powiedziałeś. Ja państwu przypomnę raz jeszcze, że na stronach Polskiego Radia znajdą państwo podcast To Były Sekundy. I to są rozmowy z więźniami, którzy właśnie odsiadują kary za spowodowanie wypadków z takim skutkiem. Zachęcam do obejrzenia i posłuchania, żeby państwo zobaczyli, jak zmienia się świat po takim wydarzeniu. Marku, tyle lat ty się tym zajmujesz, ja trochę mniej, ale też uważam, że dużo i że obaj razem działamy od lat i opowiadamy o tym, tłumaczymy, wyjaśniamy. Ty szczególnie masz ogromne zasługi tutaj w tej dziedzinie. Jak to jest, że z jednej strony ludzie wiedzą, a z drugiej strony nie potrafią tego przełożyć na działanie? Przecież każdy jadący nie chce zabić pieszego, a jednak proszę.
1: No jadąc z taką prędkością przez miasto, no to tak trochę jakbyśmy się godzili z tym, że może dojść do wypadku. Oczywiście no umyślna polegała na tym, że popełnia wykroczenia drogowe, natomiast no z winy nieumyślnej zabija, no ale no popełniając tak drastyczne wykroczenia. Słuchaj, ludzie wiedzą, nie wiem czy do końca wiedzą, ten przepis nie jest tak super znany. No ja chcę powiedzieć, że na ulicy Piłsudskiego, znam tę ulicę, robiliśmy tam chyba dwa razy Jedź Bezpiecznie.
0: Jedź Bezpiecznie to jest taki cykl, do którego państwa zachęcamy, bo on jest wciąż dostępny w internecie, żeby zobaczyć właśnie to, o czym Marek tłumaczy bardzo dokładnie, na czym polegają przepisy i jak je interpretować. Przepraszam, chciałem to tylko wtrącić.
1: Dziękuję bardzo, że popularyzujesz. No chwilowo niestety, a może już nigdy tego programu nie będzie. Natomiast dwa razy, jak państwo zajrzycie do internetu, dwa razy te przejścia dla pieszych tam były, bo to jest ulica o dwóch, a nawet miejscami trzech pasach ruchu w jednym kierunku, no i przejściach o ruchu niekierowanym. No więc właśnie to najbardziej niebezpieczne

0: sytuacje. No, takie przejścia są i będą. Nie wszystkie zdążymy sygnalizować sygnalizacją świetną, czy dokonać jakichś innych zabezpieczeń. No i tam właśnie to, żeby pamiętać, że zabrania się wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych, nawet jak nie ma pieszych, czy zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, no to przepis jest niby znany, ale czy uświadomiony do końca? No, moje programy świadczyły o tym, że nie uświadomiony, bo wielu było w tych programach, przecież to z policją robiliśmy przynajmniej raz na tych przejściach właśnie w Nowym Sączu i mandaty sypały się gęsto, a kierowcy no, tłumaczyli się, że on nie wyprzedzał. No wyprzedzał, bo jechał obok pojazdu, który poruszał się w tym samym kierunku. Różnica między wyprzedzaniem a omijaniem jest minimalna, pamiętajmy zawsze o tym, bo tak się czasem tłumaczą, że on by nie ominął, ale nikogo nie było, to wyprzedził. Natomiast, albo nawet twierdzi, że to nie było wyprzedzanie. Natomiast czasem możemy nie zauważyć tego pieszego. No ja no, w ogóle z taką prędkością, no to myślę, że kierowca nie nadążył z obserwacją, no i ten pieszy wyleciał w powietrze na wysokość kilku pięter. No straszny, straszny wypadek. Przypominaliśmy o tym wielokrotnie, staram się na moim kanale przypominać o tych przepisach ciągle, no ale ciągle te wyprzedzania są, te omijania się zdarzają, no i piesi nam na przejściach giną.
1: Marku, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. To poruszające, co mówisz. Wstrząsający wypadek i nie chcemy państwa epatować śmiercią i rozpaczą, ale to jest ku przestrodze, tak jak powiedział Marek Dworak. Proszę mi wierzyć, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy ekspert w Polsce w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wrócimy do tej rozmowy za kilka minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 15:30. Na razie warunki drogowe są nie najgorsze, chociaż państwo nam przesyłają zdjęcia. Na niektórych widać jednak, że tego słońca jest już coraz mniej, ale na przykład pozdrowienia wprost ze słonecznego sadu i w tym słonecznym sadzie jabłuszka dojrzewają, widać, nie?
1: Ja jestem zauroczona, że tutaj wszyscy nas słuchają w takich romantycznych okolicznościach. Są drzewa, jest słoneczko, jest piękne popołudnie, do tego PRK. No i czy to popołudnie może być lepsze?
0: Witam, nie. Takie słońce jest w Bonowie i tu mamy też zdjęcie, proszę bardzo, niewielkie obłoczki. No popołudnie miłe, ale tak też proszę jednak pamiętać, żeby zachować ostrożność, bo taka pogoda zwykle skłania nas do brawury, więc nie, żadna brawura, słuchamy Polskiego Radia Kierowców i głosu Emilii Kleszczewskiej. Wiem, że to ogromne grono sympatyków.
1: O matko.
0: No a jednak, oczywiście piszą do nas nawet, tak? Więc zaczynamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To do sympatyków i nie tylko. Zaczynamy oczywiście nasz kolejny drogowy raport, który podajemy co 20 minut w Radiu Kierowców. I zaczynamy od drogi krajowej numer 16. Wiemy, że jest kolizja trzech samochodów osobowych. Chodzi o Warmię i Mazury, dokładniej odcinek Olsztyn-Biskupiec. W miejscowości Dobrąg na 18 kilometrze właśnie była ta kolizja. Droga jest całkowicie zablokowana od ostatnich kilkunastu minut i tak jak podają służby, jeszcze do godziny 17:30 mogą być te utrudnienia. Mamy też aktualizację autostradowej dwójki i tego, co się tam właśnie wydarzyło po godzinie 14. Wiemy, że zablokowana jest teraz jezdnia w kierunku Warszawy oraz lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białej Podlaskiej, a chodzi o miejscowość Łukowisko w Lubelskiem na 597 kilometrze. No niestety tam wiemy, że doszło do tragicznego wypadku. Jedna osoba nie żyje, a to po tym, jak motocykl najechał na tył pojazdu ciężarowego. No i najpierw droga w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana i był zalecany wjazd na węzeł Łukowisko na drogę krajową numer 19 i na drogę krajową numer 92 do węzła Siedlce Wschód. Dalej oczywiście tymi trasami można przejeżdżać. Tam na miejscu jest policja i oczywiście ona kieruje ruchem. A jeżeli chodzi o to, co widzimy jeszcze na mapach, to korkuje nam się trasa przed Poznaniem. Dokładniej jest to S5, gdzie trwają prace drogowe i te utrudnienia mogą być zarówno przed wjazdem do Poznania od tej południowej strony, ale też jeżeli jesteście w trasie do Grudziądza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas działa, no to jeszcze głos w sprawie grzybów.
3: To ja z tymi grzybami chyba jakiś dziwny jestem, bo lubię chodzić do lasu, lubię szukać grzybów, ale za co nie lubię ich zbierać. Popatrzę, zrobię zdjęcie i idę dalej. Także, no, jak widać, zbieractwo może jest sportem narodowym, ale nie wszystkich dotyczy. Pozdrawiam, Robert z Hyundai'a.
0: To ja mam dokładnie odwrotnie. Chodzę i nic nie znajduję.
1: A ja mam coś takiego, że jak słyszę, że ktoś chodzi i nie zbiera, ja się z zasady nie denerwuję, ale jak słyszę coś takiego, to coś w środku u mnie krzyczy. Że jak można?
0: Pineskę popatrzę na mapce, tak? Pojadę i zbiorę.
1: Pineskę mi wysłać, ja tam pojadę i wszystko
0: zebrać i wysłać do Emilii.
1: O, poproszę.
0: Tak też?
1: Jeżeli jest taka możliwość, to adres podam do Radia Kierowców.
0: Dobrze, zbieramy grzyby, podróżujemy, to popołudnie z Polskim Radiem Kierowców jedziemy dalej razem, a za chwilę wrócimy do rozmowy z Markiem Dworakiem.

0: 20 minut do godziny 16 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Razem z nami, przypomnę, Marek Dworak, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rozmawiamy, to już dla tych Państwa, którzy się do nas teraz przyłączyli antenowo, rozmawiamy o tym tragicznym wypadku, do którego doszło w Nowym Sączu wczoraj. Tutaj Państwo piszą, że droga redakcja, widziałem ten filmik powtarzany w jednej ze stacji telewizyjnych, rozumiem, że to wypadek spowodowany przez brawulę, ale oglądając ten filmik, wygląda to jak zabójstwo z premedytacją, pisze nasz słuchacz. No ja jestem wstrząśnięty tym, co tam zobaczyłem. Chyba nie da się nie być wstrząśniętym. Marku, zacznijmy od tego, że zajmujesz się tą edukacją już od wielu lat. Twój kanał, który można zobaczyć, bo ja go będę polecał, bo naprawdę trzeba się edukować i to jest jedna z form. Przypomnisz, jak go znaleźć?
1: Tak, z całą przyjemnością. Na YouTubie Marek Dworak, pisane razem, dolna kreska, .com. Mhm. To jest adres tego kanału. No i jest tak, przedłużenie programu Jeźdź Bezpiecznie, którego niestety nie ma już od ponad roku na antenie. Nagrywam swoje wypowiedzi, wspomagam się filmikami z mojej kamery. No wszystko to jakoś udaje mi się zmontować przy pomocy mojego wnuka. Mam też
0: czyli rodzinne przedsięwzięcie.
1: Zdjęcia rodzinne, no, troszkę powiedzmy amatorskie i no nie na najwyższym poziomie technicznym, ale wydaje mi się, że na odpowiednim poziomie merytorycznym.
0: Otóż to, bo to nie jest Hollywood, tylko to jest edukacja. I ta edukacja, nawet jeżeli nie jest zmontowana, jakby ten filmik robił Spielberg, to ona ma tą wartość, że mamy się nad tym zastanowić. Czyli tak, szukamy tego filmu i wróćmy teraz do tej historii z Nowego Sącza. Czy my jesteśmy w stanie, co możemy jeszcze zrobić dla pieszych, bo wciąż dochodzi do tych tragicznych wypadków, ten to już jest w ogóle ekstremalny. Co możemy zrobić, żeby ich chronić?
1: No cóż, no można powiedzieć, patrząc na przebieg tego wypadku, że gdyby ten pieszy nie szedł w przeświadczeniu, że skoro jeden pojazd się zatrzymał, to ten drugi na pewno też się zatrzyma, co oczywiście powinno mieć miejsce, no ale jak znamy życie i choćby to, co było w programach Jest Bezpiecznie pokazywano, jak mandaty sypały się wtedy oczywiście...
0: Na tym przejściu, tak?
1: Na tym przejściu i na wielu innych.
0: Ale to przejście...
1: Na Aliach Czerwiestu w Krakowie na przykład jest kilka pasów ruchu i pieszy przechodzi przez jeden pas, jest przepuszczony przez pojazd, który albo zwalniał, pieszy wszedł i dobrze, albo się zatrzymał nawet, pieszy przechodzi, a na drugim pasie samochód nie zwalnia, no i w tego pierwszego uderza, bo go nawet czasem nie widzi, bo ten pieszy jest zasłonięty przez ten pierwszy pojazd, który dojeżdżał do przejścia, czy też już był zatrzymany.
0: Wiesz, ja pytam cię o to, czy to przejście, dlatego że czy ono jest jakieś wyjątkowe, wiesz, do tego zmierza.
1: Nie, takich przejść w Polsce mamy tysiące. W Rzeszowie miałem też filmy z Rzeszowa, pokazywaliśmy wykroczenia kierowców z innych miast. Takich przejść w Polsce jest tysiące. I jeszcze długo będą. Oczywiście niektóre zyskują sygnalizację świetną. W niektórych miejscach zawęża się te przejazdy, no ale potem kierowcy narzekają, że są korki, więc to są działania zapobiegawcze, no ale nie zrobimy tego wszystkiego od razu, no a staniemy w gigantycznych korkach, z czego też trzeba zdawać sobie sprawę, więc po prostu trzeba znać przepisy i stosować je. No tutaj, no najgorszym błędem była ta prędkość, bo przecież przepis, który ostatnio został jeszcze bardziej wzmocniony w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszych. Pieszy od momentu wchodzenia na przejście ma pierwszeństwo, a kierowcy mają wcześniej zmniejszyć prędkość. No, jeżeli się to klasycznie uda, to pieszy widząc, że pojazdy zwalniają, wchodzi, a pojazdy dalej przejeżdżają, nawet nie trzeba ich zatrzymać. No ale to jest dobra współpraca obu stron. Pytałeś, co możemy dla pieszych zrobić. No właśnie, piesi, nie wierzcie w to, że przepisy przez kierowców są stosowane i uważajcie. Rozglądajcie się na wszystkie strony. Natomiast kierowcy, no takie zachowania to barbarzyństwo. Tutaj dobrze ktoś powiedział, że tak by ten kierowca chciał zabić. On nie chciał, na pewno nie chciał. Natomiast no jechał, no nie chcę użyć mocnego słowa. No skandal to jest najłagodniejsze słowo. Zachował się po prostu skandalicznie. No i powtarzam, wyrzuty, oprócz innych kar, które go spotkają, wyrzuty sumienia do końca życia będzie miał. Będzie w nocy budził się i miał przed oczami tego pieszego wylatującego w powietrze. No on nie miał szans przeżyć tej prędkości. Ja powtarzam, tam na pewno było ograniczenie do

0: 50, bo tak w Małopolsce ograniczyliśmy prędkość przed wszystkimi przejściami. Jeżeli gdzieś tak nie jest jeszcze, to mam nadzieję, że to jakieś niedopatrzenie i za chwilę się stanie. Ten kierowca jechał na pewno wiele, wiele szybciej. No ale jeżeli są piesi, to mamy zmniejszyć prędkość bardziej niż 50. Ja na moim kanale tak dyskutuję czasem z komentatorami. Oni mówią, no nie, jak ja jadę 50, to jest wszystko dobrze. Nie, jak są piesi, którzy mogą chcieć przejść przez przejście, nawet w tym momencie nie przechodzą, ale idą na przykład równolegle do krawędzi jezdni, no mogą skręcić i za chwilę będą chcieli wejść na przejście. To mamy tę prędkość zmniejszyć. I jak ją odpowiednio zmniejszymy, to być może przejedziemy dalej bez zatrzymania. Uczę kierowców. Jestem dalej ciągle instruktorem. No tak uczę na prowadzonej przeze mnie nauce jazdy. Zwolni i to jest najlepsze lekarstwo na wszystko. Zmniejszenie prędkości przed przejściem. No ten kierowca być może ją w ogóle zwiększył. Nie wiem, jak mógł z taką prędkością poruszać się po mieście. No jak widać mógł. Czasem te dwa pasy ruchu jakby... kierowcom się wydaje, że są na drodze ekspresowej, a przecież to jest miasto.
1: Otóż to. No i stało się. Niestety 51-letni mężczyzna zginął na miejscu w tragicznych okolicznościach. A ku przestrodze, o tym państwu dzisiaj opowiadamy. Naszym ekspertem, gościem Marek Dworak, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tu jeszcze dodam państwu, że Małopolska jest najbezpieczniejszym regionem w Polsce, jeśli chodzi o liczbę wypadków. I tutaj wielkie ukłony dla Marka Dworaka, który tak prowadził działalność edukacyjną związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego, że takie mamy teraz tego efekty. Marku, to też dziękuję ci
0: w imieniu kierowców. Dziękuję za dobre słowa.
1: To wszystko prawda.
0: Dziękuję
1: więc
0: za dobre słowa.
1: Należało
0: dalej
1: się.
0: Działam, jestem instruktorem, egzaminatorem i wszystkim, czym można być, żeby... A główną misją właśnie jest edukacja.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: O to chodzi, żeby ktoś po prostu jeszcze bardziej tą edukacją się zajął, również w szkołach podstawowych, średnich.
1: To ja cię zapytam, pomożesz nam? Dołączasz się do nas, do Radia Kierowców?
0: Zdecydowanie tak.
1: Dobrze, niebawem na antenie się na pewno jeszcze usłyszymy, jeśli tylko się zgodzisz, a państwa zapraszam do dyskusji.

0: 10 minut do 16 PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chyba już tutaj z Marcinem dzisiaj mówiliśmy, że to nie jest najłatwiejsze popołudnie, jeżeli chodzi o trasy. No i rzeczywiście nie odwołuję tego i też o tej porze przed 16, bo mamy nowe informacje od służb. Droga krajowa numer 30, Jelenia Góra, Lubań, czyli Dolny Śląsk, 37 kilometr, tam jeszcze przed 15. Samochód osobowy uderzył w bariery. Wiemy, że to wypadek. Jedna osoba została ranna, no i na ten moment w obu kierunkach, czyli do Jeleniej Góry i do miejscowości Lubań, przejazd odbywa się jednym pasem naprzemiennie. A do tego wypadku, jeżeli nie mówiłam, to powiem teraz, doszło na 37 kilometrze. Droga krajowa numer 16, Warmia i Mazury, 18 kilometr, odcinek Olsztyn-Biskupiec. Tam o 15 była kolizja trzech samochodów osobowych i droga cały czas jest zablokowana. I z tego, co widzimy, tam naprawdę tworzy się dość spory korek, także warto drogę krajową numer 16 w najbliższym czasie omijać. Jeżeli natomiast chodzi o województwo mazowieckie, to przypominamy, że niecałe dwie godziny temu przewróciła się ciężarówka na trasie S8 na wysokości miejscowości Trojany, to powiat wołomiński, no i tam droga w kierunku Wyszkowa może jeszcze być cały czas blokowana. Też widzimy, że na S8 są tam jeszcze niewielkie zwężenia na trasie, a jeżeli chodzi o jeszcze jedno zdarzenie, to wiemy, że jest poważny wypadek na trasie łazienkowskiej na wysokości Rozbrat. Ruch w kierunku Pragi jest zablokowany i to wiadomość, którą otrzymaliśmy niecałą godzinę temu. Jeżeli mają dla nas Państwo informacje z tras, to oczywiście o nie prosimy głosowo albo tekstowo. Głosowo można pod numerem telefonu 22 513 11 11 i w naszej aplikacji mobilnej. No a w aplikacji też właśnie te tekstowe wiadomości są możliwe do wysłania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy ty widziałaś zdjęcie tych grzybów od słuchaczki?
2: Widziałam, chyba tak bardzo dużo było tych grzybów,
0: no,
2: prawda?
0: No jakieś trzy jeden chyba, ale ja nie wiem, czy to jest AI.
2: Też się czasem zastanawiam, wiesz, jak widzę w różnych social mediach, że jeden pogrzybek, podgrzybek, drugi, trzeci, czwarty.
0: A to borowiki chyba są, ja się tam nie znam, bo...
2: Wiesz co, zaraz... Znajdę to zdjęcie.
0: Basia tutaj pisze do nas. Dzień dobry. W Szczecinie piękne słońce, 19 stopni. Właśnie wróciłam z grzybów, ale emocje będą dopiero przy ich czyszczeniu. Tak. Pozdrawiam, Basia z Kugi.
2: Oj tak, to jest akurat rzeczywiście karkołomne, żeby te grzyby wyczyścić, ale widzę, że nie tylko grzyby, ale mamy dużo jabłek.
0: Ale jakie to jest piękne zdjęcie w ogóle z tych grzybów.
2: Z tych grzybów.
0: W życiu nie widziałem czegoś takiego.
2: Ale widziałeś ten kosz z jabłkami? Widziałeś?
0: A było?
2: Było. Przedostatnia jakaś tutaj wiadomość. Jest pięknie. I pod spodem zdjęcie i tutaj takie dwie skrzynki jabłka.
0: No jest.
2: No jest jesiennie. Miam, miam, miam, miam.
0: Prosimy o adres. Dobrze, jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Tu mail od pani Basi. To jeden z koszyczków do czyszczenia. Może pomożecie? To te z pierwszego zdjęcia. To podgrzybki, panie redaktorze. Pozdrawiam, Basia z Kugi. No, panie Basiu, faktycznie możliwe, bo ja się tam nie znam, bo mnie grzyby unikają. Ale koszyczek piękny. Gratulujemy zbioru. Tymczasem godzina 16. Miałem powiedzieć motoretro. Nie, to było wczoraj. Dzisiaj Kierunkowskaz. Marcin Koczyba zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pogoda nie najgorsza, trochę chmurek miejscami, ale o jakichś deszczowych sytuacjach nie słyszymy, ani nie widzimy tego na mapach pogodowych. No i w sumie nie jest źle, bo 23 stopnie w Tarnowie, czyli Tarnów nadal najcieplejszym, albo ponownie najcieplejszym miejscem w Polsce, a Lemborg tym razem najchłodniejszy, 14 stopni, tyle pokazują tam termometry. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów, no i temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 11, nad samym morzem miejscami do 12, chłodniej na południowym wschodzie i południu od 2 do 4 stopni Celsjusza, w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie 0. No ale nic nie ma o deszczu, czyli być może padać nie będzie. No i dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chociaż tak w zasadzie nie wiem, czy wszyscy cieszą się z tego, że padać nie będzie. No ale nasza aplikacja cały czas czynna i głos od państwa.
2: Witam, dzień dobry, Wojtek i Diego. Słuchajcie, w momencie, gdy pan ekspert, pan Marek Dworak mówił o tym, że pieszy idzie równolegle do ulicy chodnikiem, to właśnie przed chwileczką miało miejsce. Jastarnia, pan z panią szli równolegle do drogi. Po lewej stronie, ja jechałem w kierunku Gdańska, oni szli w kierunku Helu. I pan z panią weszli na pasy na wysokości miejsca, w którym powinien zatrzymać się pojazd, który ma im ustąpić pierwszeństwa. Ten pan spoglądnął się w lewo, ale wszedł na jezdnię właśnie na wysokości miejsca, gdzie powinien zatrzymać się pojazd, czyli to taka gruba, szeroka linia.
0: No i właśnie, to jest bardzo niebezpieczne. Tutaj też muszę usprawiedliwić właśnie kierowców, którzy w takiej sytuacji naprawdę mają niewiele do zrobienia, bo można tylko wcisnąć hamulec i poczekać na rozwój sytuacji, bo już nawet o omijaniu specjalnie mowy nie ma, zwłaszcza przy takich wysokich krawężnikach, jakie mamy. Więc apel do pieszych. Nie wchodźcie z rozpędu, że idę sobie, idę i nagle skręcę. Nie, ja wiem, że nawet kierowcy jak zmniejszą prędkość, są w stanie ją zmniejszyć, ale no, takie sytuacje są mocno zaskakujące. Najpierw spójrzmy na drogę, czy na pewno wchodzimy bezpiecznie, bo inaczej to jest po prostu wtargnięcie na jezdnię i to już jest zupełnie inna historia. Zatem obie strony prosimy, uważajcie na siebie. To już nie chodzi o to, że szanujcie się nawzajem, ale dbajcie o swoje życie i życie innych. PRK, Polskie Radio Kierowców, a panu bardzo dziękuję za ten głos.

wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: dużo jest tych obrazków. Dzisiaj
1: ale ten jeden
0: słuchacze...
1: jest taki, słuchacz pyta lub słuchaczka, może pan depcze te grzyby, skoro tylko 3 w koszyku i... No nie.
0: Nie.
1: Jak sobie wyobrażam drogę mleczną, to są gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy tam prawie w nieskończoność, a tu droga
0: grzybowa.
1: Ja myślę,
0: że Marcin jest bardzo spostrzegawczy i by zobaczył każdego najmniejszego grzybka. Na pewno.
1: Te na pewno zobaczyłem, ale nie wiem, ile ich tu jest. 200 czy...
0: Ale muchomorów może po prostu nie zbierałeś, tylko...
1: Nie zbieram, bo ich jest najwięcej, ale wiem, że one to raczej niespecjalnie. I tu jeszcze jeden wpis jest. No. Cześć, to głównie zbiór tegorocznych grzybów suszonych. Puszcza Bydgoska. Pozdrawiam, Kacper.
0: Dawajcie nam pineski, gdzie można zbierać dzisiaj grzyby i w przyszłym tygodniu, chociaż wiem, że prawdziwi grzybiarze się tym nie chwalą,
1: ale
0: gdzie
1: wiesz,
0: zbierać grzyby.
1: No właśnie, bo nam spalą sobie miejsca
0: Właśnie, tego się nie robi.
1: No,
0: to są profesjonaliści, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę, ale to po serwisie, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów.
1: Dobrze, to teraz wiadomości dla kierowców, a potem dla grzybiarzy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczniemy od tych większych tras, od S3. Przypominamy, że za Goleniowem jest opóźnienie ponad 40 minut. Nie wiadomo, co się stało. Minęły nas karetka, pogotowie i dwie pomie drogowe. Chyba chodzi rzeczywiście tutaj o, o to, że tam służby właśnie nadjeżdżały na trasę S3. Tak pisze przynajmniej nasz słuchacz w aplikacji. No i rzeczywiście korek się nie zmniejsza w trasie z Goleniowa do Szczecina. Jeżeli chodzi o ten zator tak naprawdę, który jest już od dłuższego czasu, no to to jest 11 kilometrów. To informacje dla tych, którzy nie tylko do Szczecina próbują się dostać, ale na przykład w kierunku tej zachodniej granicy naszego państwa. I informacji jest naprawdę sporo, bo przed 16 jeszcze w województwie dolnośląskim i warmińsko-mazurskim pojawiły się nowe informacje. Na drodze krajowej numer 30 między Jelenią Górą i miejscowością Lubań. Tam właśnie ponad godzinę temu był wypadek. Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. W obu kierunkach przez najbliższe 2 godziny trzeba jechać naprzemiennie jednym pasem, a do wypadku doszło na 37 kilometrze. Kolejna wiadomość od służb jest z miejscowości Dobrąg, czyli między Olsztynem i Biskupcem. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i droga zablokowana jest w obu kierunkach. Tam, jak widzimy na mapach, jest już naprawdę dość ciasny korek. Utrudnienia można ominąć na przykład przez Szczytno, czyli drogą krajową numer 53 i 57 to od tej południowej strony, a od północnej przez Jeziorany. No i jeszcze przypominamy o dużych utrudnieniach na autostradowej dwójce w województwie lubelskim. Tam ponad 2 godziny temu doszło do tragicznego wypadku na wysokości Łukowiska. Motocykl najechał na tył pojazdu ciężarowego. No i niestety motocyklista nie przeżył tego wypadku. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy oraz lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białej Podlaskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A patrzcie to, tu mamy taki wpis, no i jest na co popatrzeć, bo piękne czerwone jabłuszka.
0: No i ta ciekawostka dla grzybiarzy.
1: Słucham.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy to jest sprawdzone, czy to nie są jakieś fejki tak zwane, ale jeżeli już się znajdzie dużego grzybka, prawdziwka, czy na przykład, no właśnie podgrzybka, to trzeba w niego tak popukać parę razy.
1: W celu?
0: No
1: czy tam
0: właśnie,
1: nie ma krasnala?
0: Czy to magia jakaś? Nie, to chodzi o to, żeby zarodniki wypadły z grzybka.
1: A.
0: No, ale ja nie wiem, czy to jest prawda, czy
1: nie,
0: ale prawdziwi grzybiarze tak robią. Najpierw pukają, stukają w kapelusz, niech te zarodniki wypadną i dopiero zbierają te grzyby.
1: Bo ja sobie myślałem, że to jest taki, wiesz, odgłos, że, znaczy nie odgłos, tylko taki powód, że jak zapukasz i usłyszysz, kto tam, to wiesz, że tam pod tym grzybem już ktoś mieszka, na przykład krasnal i zostawiasz.
0: Albo kto tam, hipopotam może jakiś. Za duży.
1: Nie, zależy jaki grzyb.
0: Mini. No, tak.
1: Kiedyś tam miliony lat temu to były może takie grzyby.
0: Wielkie grzyby.
1: Jak paproć miała 50 metrów, to czemu grzyb nie mógłby mieć 3? Ale wyobrażasz sobie koszyk na te grzyby?
0: Takie z tymi wielkimi grzybami?
1: Takie, no 3-metrowe
0: grzyby. To by musiała być łódź, a nie koszyk.
1: No, łódź w lesie? Okej, dobra.
0: Już fantazjujemy.
1: Zaraz
0: trochę.
1: Potem przyszła, pojawiło się Wielkie Morze
0: i nie ma ani
1: łódź.
0: Łodzi, ani grzybów.
1: A.
0: No, są tylko hipopotamy.
1: Okej.
0: Okay. I zarodniki.
1: I pukanie grzyba w głowę. Jedziemy dalej, PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut po godzinie 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do sprawy wypadku w Nowym Sączu, tego tragicznego wypadku, o którym dzisiaj już tak dużo mówiliśmy. Tylko przypomnę, że na przejściu dla pieszych samochód potrącił pieszego. Ten pieszy przechodził w miejscu, gdzie inny samochód już się zatrzymał, no i z tego samochodu wyszedł, a tamten drugi kierowca w niego uderzył. Razem z nami Piotr Leńczowski, Autoakademia w Krakowie, kiedyś policjant ruchu drogowego, dzisiaj instruktor. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, jak ty oceniasz tą sytuację? Właściwie co tam się wydarzyło?
1: No niestety mamy kolejny wypadek, gdzie mamy tak, młodego kierowcę.
0: 20 lat.
1: Samochód, tak, samochód raczej, no nie on na niego zarobił, czyli samochód albo pożyczony, albo rodziców. Mhm. No duża prędkość, no i niestety... No on musiał nie patrzeć chyba w ogóle, albo patrzył w telefon, albo z kimś się zagadał, no bo ja nie rozumiem, jak można nie zauważyć, że jedno auto się zatrzymuje i to jeszcze niski samochód, gdzie naprawdę było widać powyżej jego linii obrysu, że tam idzie pieszy i to jeszcze z psem, no on go po prostu rozjeżdża. No jakby to specjalnie zrobił, tak to wyglądało.
0: Ale wiesz, że słuchacze, niektórzy nasi dzisiaj piszą, że też odnoszą takie wrażenie, że to niemal wygląda, jakby to zrobił celowo. Ja w to nie wierzę, nie? Bo to trudno się spodziewać, że 20-letni chłopak chce po prostu kogoś zabić na drodze, aczkolwiek to też się nie da wykluczyć. Ale tu po prostu nieodpowiedzialność i taka, no, taka skrajna. No nawet nie wiem, jak to nazwać, no.
1: No niestety to jest tak, my się śmialiśmy tak niedawno z Amerykanów, że na kubkach do kawy umieszczają napisy, że kawa może być gorąca, czy na lusterkach w samochodach napis, że obiekty, które widzą w lusterku sferycznym, no znajduje się bliżej niż go widzą, ale u nas zaczyna być to samo. Niestety ludzie nam się trochę zepsuli i zarówno dzisiaj pasowałoby kierowcom na kierownicy pisać, że jak jadą i prowadzą samochód, to powinni patrzeć na drogę, ale niestety również jest jeszcze druga strona medalu. Niestety piesi są coraz bardziej utwierdzani od kilku lat, że jak wejdą na przejście, czy w ogóle jak na nie wchodzą, to w ogóle się już nie muszą rozglądać.
0: No widzisz, tutaj... to właśnie przed chwilą pisał do nas słuchacz, czy mówił, przepraszam, nagrywał się, że przed chwilą był świadkiem takiej sytuacji, bo to jemu się przytrafiło, że małżeństwo idące wzdłuż drogi nagle bez ostrzeżenia skręciło, nie patrząc nawet na jezdnię, wprost pod auto. No i o takich przypadkach właśnie mówimy, że to jest ogromny błąd pieszych, który może ich kosztować życie. To nie ma związku z tym przypadkiem, o którym mówimy w Nowym Sączu. Ale mówimy o tym, że takie sytuacje też się zdarzają.
1: No tak, ale jak tutaj zerkniemy na ten materiał filmowy, bo ten wypadek został nagrany, to ten pieszy też samochód zobaczył w ostatniej chwili. On wcześniej w ogóle nie odwracał głowy. No niestety poniósł oczywiście najsurowszą karę, bo zginął. Natomiast jest to kolejny tylko dowód na to, że piesi za bardzo uwierzyli w to, co telewizor podawał w ostatnich latach.
0: W nieśmiertelność?
1: Tak, że pieszy ma jakieś bezwzględne pierwszeństwo, kiedy wchodzi na przejście. Czy już jak po nim idzie? Otóż, drodzy państwo, jest niedziela. Ludzie jeżdżą skacowani. Ludzie jeżdżą pod wpływem narkotyków.
0: Ludzie no nie wszyscy, ale są tacy.
1: No nie wszyscy, ale są tacy. Często ludzie zupełnie trzeźwi, ale na przykład wracają zmęczeni po pracy albo zaspani i jadą rano do pracy. No czasem się zdarza, że kierowca nie zauważy czegoś. I
0: my tego
1: musimy...
0: kierowcę nie bronimy tutaj, tylko ostrzegamy, no tak? Tak jak ostrzegamy, że prąd zabija i nie wkładamy palców do gniazdka. To na tej mniej więcej zasadzie. No nikt, żeby nie wkładał, no.
1: No tak, no i właśnie tego trzeba uczyć pieszych, również tych dorosłych, ale też jeżeli mamy dzieci, to trzeba ich od małego uczyć, że nie wolno pod żadnym pozorem ufać kierowcy. Kierowca musi nawiązać z nami kontakt.

0: wzrokowy, jeżeli my wchodzimy na przejście. My jako piesi musimy widzieć, że on nas widzi. Jeżeli on nas nie widzi, to jest duże prawdopodobieństwo, że nas może rozjechać.
1: Sobiesław Zasada powiedział kiedyś, rozmawiałem z nim, że o pierwszeństwie pieszych, że pierwszeństwo mamy o tyle, o ile ono zostanie nam udzielone. I to jest jakby definicja do tego, o czym mówimy, bo jak usłyszymy samo to zdanie wyrwane z kontekstu, to trochę dziwnie brzmi. Ale odniesione do tej sytuacji, że miał pierwszeństwo, ale mu go nie udzielono. W związku z tym, no, miał do wyboru. Oczywiście to jest tylko taka dyskusja bardzo akademicka, nie dotycząca bezpośrednio tego tematu, ale no, gdyby nie ufał i gdyby był bardziej przezorny, no to być może dostrzegłby to wszystko. Więc to z jednej strony kierowca no zawalił wszystko, co mógł zawalić. Przejechał, widział stojące auto, wiedział, że jest przejście dla pieszych. Marek Dworak zna to przejście, mówił, że tam w ogóle nie ma żadnych problemów. To jest przejście, jakich są tysiące w Polsce. I ten kierowca po prostu coś odwróciło jego uwagę, coś się stało. Natomiast no, pieszy niestety nie udzielono mu tego pierwszeństwa i zapłacił za to no, najwyższą cenę.
0: No tak, no i tutaj nawet gdybyśmy w nieskończoność zaostrzali kary, wymyślali nowe przepisy, równie dobrze można by aż do takiego absurdu pójść, że skoro w ostatnich miesiącach wspólnym mianownikiem są szybkie niemieckie samochody, to może zabronimy jeździć niemieckimi autami. No. Mhm. No wiecie państwo, można do absurdu dojść, a po prostu wystarczy uświadamiać pieszych, że jak wchodzą na przejście, nawet oznakowane i nawet jeżeli się jedno auto zatrzymało, to trzeba jeszcze patrzeć, czy się to drugie zatrzyma. Czy ten kierowca na pewno nas widzi?
1: No właśnie. Piotrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Piotr Leńczowski, Autoakademia, kiedyś policjant ruchu drogowego. W grupie wypadkowej jeździłeś, tak? Więc takich
0: tak,
1: wypadków pewnie widziałeś wiele, ale ten jest chyba szczególnie jakiś no, drastyczny i taki zaskakujący. Dla mnie ta siła uderzenia i to, co stało się z tym pieszym, to jest niepojęte. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. To jeszcze jedna twoja funkcja. Jak tak dłużej porozmawiamy, to jeszcze sobie z 15 przypomnę. I będziemy o tym rozmawiać. Piotrze, dzięki za rozmowę. Pozdrawiamy z Warszawy. No a państwa zachęcam do dyskusji.

0: 16.30, PRK, Polskie Radio Kierowców, ależ taki utwór nastrojowy.
1: Pod grzybki właśnie.
0: Miałem to powiedzieć.
1: Tak,
0: że w sam raz dla grzybów.
1: Wielkie umysły myślą podobnie, tak?
0: Widzisz, to jest też prawo ławicy, nie? Okej, dobrze. Tutaj widzisz, wspomniałaś o tym, o tych grzybkach, tak?
1: O rozsiewaniu grzybni.
0: To prawda, dlatego koszyk przewiewny na grzyby zabieramy, pisze David.
1: A, to już teraz wiadomo dlaczego, bo niektórzy chodzą z reklamówką, ale to niedobrze, trzeba mieć koszyk taki z wikliny.
0: I już wszystko
1: jasne. I też
0: jasne.
1: To ładnie wygląda. Tak romantycznie z reklamówką
0: pewnie,
1: tam chodzić.
0: No
1: to... Jak to wygląda? Bardzo źle.
0: Potem grzyby się pocą, źle się czują. Dobrze, zaglądamy na drogę Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale też w naszej aplikacji pytacie, co się dzieje na A1 w kierunku Łodzi na 62 kilometrze. Pozdro. To wiadomość od naszego słuchacza. Też pozdrawiamy i no niestety na razie nie wiemy, co się dzieje na tej autostradowej jedynce, ale wiemy, że na pewno warto zjechać, jeżeli jesteście w trasie do Łodzi, na drogę krajową numer 91, ponieważ korek jest dokładniej na wysokości Kopytkowa. Później jedzie się już dobrze, ale przed Kamionką jest kolejny korek. On nie jest jakiś bardzo długi, no ale rzeczywiście stoi tam sporo samochodów. Także przypominamy, że w Pelplinie na przykład możecie zjechać na starą jedynkę. I jeżeli chodzi o też wiadomości u nas w aplikacji, to mamy wiadomość, że na tej A1 korek z 5 km. O, to jeszcze odnośnie tego odcinka. I przypominamy też, że cały czas ustawia się bardzo duży korek w województwie zachodniopomorskim z Goleniowa do Szczecina. To S3, gdzie rzeczywiście też najlepiej zjechać na drogi lokalne, na przykład przed samym Goleniowem, na drogi wojewódzkie, numer już mówię 113 i w miejscowości Maszewo zjechać sobie na drogę wojewódzką 106 i potem na 142 i tam wrócić na trasę w kierunku Szczecina. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to na szczęście nowe się nie pojawiły, ale przypominamy, że na drodze krajowej numer 30 są utrudnienia na 37 kilometrze. Chodzi o województwo dolnośląskie, odcinek Jelenia Góra do miejscowości Lubań. Tam jedna osoba została ranna po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Jeżeli chodzi o przejazd, to jedziecie jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pisze do nas nasz słuchacz te zdjęcia z tymi grzybami, z taką grzybną drogą, że tak powiem, taka wielka, wielki zbiór grzybów. Te na zdjęciu poukładane od lewej to podgrzybki i prawdziwki, od mniejszych do prawego, do górnego rogu, największe to z tamtego tygodnia.
1: To zdjęcie to już naprawdę wygląda jak AI, ale wierzymy, że nie jest.
0: No jasne, że tak, no. No mają ludzie szczęście do grzybów.
1: No mają. Trzeba znaleźć takie miejsce, które po prostu jest niedostępne dla ludzi. Tak? Czyli może, nie wiem, przez jakieś płoty przejść.
0: Jednostka wojskowa.
1: Pod górę.
0: Dawniej na poligonach zbierali.
1: Na poligonach
0: wojskowych.
1: Wojskowych jest najwięcej grzybów, bo tam się ich nie zbiera, no bo wojskowi nie mają raczej, powiedzmy, tutaj takich możliwości.
0: Ale jak się tam wejdzie, to raczej wojskowi nie są zadowoleni. Nie z powodu grzybów, tylko z innego powodu, że zakaz, nie?
1: No, pewnie tak. Ale
0: jakbyś była na poligonie, to zbierałabyś grzyby?
1: Kusiłoby. Nie wiem, czy bym mogła. No bo wiadomo, pewnie, że żołnierz musi wykonywać rozkazy jakiegoś dowódcy.
0: Do grzybów.
1: O, to byłby świetny dowódca. Do takiego wojska można
0: głosuj
1: wstąpić.
0: Głosuj na mnie, zostanę dowódcą. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut do 17 PRK Polski Radio Kierowców. Dużo dzisiaj mówimy, jak zawsze, o bezpieczeństwie, ale tym razem też w tle gdzieś cały czas pojawia się ten tragiczny wypadek z Nowego Sącza, który dzisiaj, z którego film w mediach się pojawił. No i jest to rzeczywiście tragedia. Już mówiliśmy o tym, że to nie jest jakieś szczególne miejsce. Nasz ekspert Marek Dworak zna to skrzyżowanie i mówił o tym, że to nie skrzyżowanie, tylko przejście jak każde inne. No to w takim razie gdzieś indziej jest przyczyna. Magda Marciniak, psycholog, jest z nami. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No, co nas rozprasza? Co się dzieje? Bo to chyba to było powodem, albo być może to było powodem tego, co tam się wydarzyło.
1: Okej, zanim postawimy hipotezę, przypomnijmy sobie tak naprawdę, co wpływa na to, żebyśmy byli skupieni na drodze. I tutaj chciałabym wymienić z mojej działki kilka rzeczy, a mianowicie pamiętamy o tym, że spostrzeganie, czyli wychwytywanie z otoczenia tego, co ważne, uwaga selektywna i podzielna, czyli skupianie się na drodze przy jednoczesnej obsłudze auta. Pamięć robocza, czyli utrzymywanie w głowie sytuacji wokół, świadomość sytuacyjna, czyli przewidywanie, co zaraz się wydarzy, hamowanie reakcji, czyli powstrzymywanie odruchowego błędnego działania. Te wszystkie procesy wspólnie działają i mają ograniczoną pulę zasobów naszych umysłowych. Dlatego dodatkowe zadania, które możemy wykonać, bądź wykonujemy, a nie powinniśmy ich wykonywać w samochodzie, zawsze coś nam zabierają. I porozmawiajmy o tym, co nam zabiera tą naszą uwagę. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 2-3 sekundy może kosztować czyjeś życie i nasze życie.
0: To pewnie, oczywiście, że tak. Słucham z uwagą, bo to ważne rzeczy i chciałbym, żeby Państwo dobrze na to zwrócili uwagę.
1: No dobrze, to tak. Co mówią nam badania ze świata? Otóż w Stanach na przykład przeanalizowano kamery w samochodach. 100 samochodów. I okazało się, że prawie 80% kolizji w tych samochodach wiązało się z nieuwagą kierowcy w ciągu 3 sekund przed zdarzeniem. Proszę Państwa, 1, 2, 3 to są 3 sekundy. Czyli wydaje nam się, że nic, a jednak. Spojrzenie na drogę, ale poza drogą, które trwało na przykład 2 sekundy, powodowało, że było o włos od wypadku. Zastanówmy się teraz.
0: Czyli przeglądamy się, bo tam ładny dom, czy sarna biegnie, albo coś jeszcze.
1: Dokładnie. I to nas może kosztować już wypadek. Zastanówmy się, ile razy my mieliśmy takie sytuacje. Co do telefonów. Okazało się, że po przeanalizowaniu około 1000 wypadków było widać jakąś formę rozproszenia u około 70% osób. Korzystanie z telefonem, kiedy jedziemy i korzystamy z telefonu i trzymamy go w ręce, wzrost ryzyka wypadku jest o 3,5 raza. To jest bardzo

0: dużo.
1: Bardzo.
0: Okej, wybieranie numeru to jest 12-krotny wzrost ryzyka wypadku. Pisanie albo czytanie SMS-ów 10-krotne ryzyko wypadków. Zatem to jest coś, na co ja sama obserwuję, jak ja jako pasażer patrzę dookoła na kierowniczki kierowców i bardzo często widzę, że korzystają z telefonów jadąc. To jest naprawdę zatrważające.
1: Czy to jest to, co telefon sprawia? No ale mamy jeszcze inne rozpraszacze.
0: Mamy rozpraszacze emocjonalne. Mamy kłębiące się myśli, które również wpływają na obniżenie naszej zdolności reakcji postrzegania. Bardzo wiele osób, które doświadczyło, było sprawcami wypadków, same zgłaszały około 50% z jednego z takich dużych badań, że było zajętych myślami zupełnie czymś innym, by nie było skupionych na drodze. Czyli to, o czym my myślimy, jeżeli emocjonalnie jesteśmy wzburzeni, też nie powinniśmy wsiadać za kierownicę, bo to nam ogranicza naszą pamięć, spostrzeganie i naszą uwagę. Kolejna rzecz.
1: Proszę. Bardzo proszę, nie, mów.
0: Kolejna rzecz, zmęczenie. Często nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że wstając rano, jadąc kilkanaście, na przykład po pracy, jeszcze jedziemy w podróż, jest godzina nocna już, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy, nasza uwaga, procesy nasze mózgowe są zupełnie na innym poziomie. Powinniśmy zatrzymać się, przespać się i dopiero wtedy jechać, ponieważ narażamy na wypadek siebie i innych. I to niestety jest bardzo częsta przyczyna wypadków.
1: No i jeszcze coś, czy...
0: Tak, niestety, sporo to chciałam dodać. Tak, że znużenie, które mamy po kilkunastu godzinach jazdy, jest porównywane, jakbyśmy byli pod wpływem alkoholu.
1: Mm-hmm. I ja czytałem takie badania, że to jest tak, że robiono test kierowcy, który był zmęczony i pytano go, jaki tam był znak drogowy, co widział po drodze i okazywało się, że ostatnie minuty to było w ogóle jak z zamkniętymi oczami niemalże.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, ale to powiedz, co z tym zrobić? No bo dobra, zmęczenie wiemy, trzeba odpocząć i koniec, kropka, ale jak ograniczyć to pole zainteresowania, jeśli prowadzimy auto? Bo tu mamy wielki wyświetlacz, tu mamy telefon, tu mamy kogoś, kto z nami jedzie i coś nam opowiada. I to wszystko razem powoduje, że no, ta, jak już to nazwałaś, ja to nazwę pojemność mózgu, się już wypełnia i tu już dalej nie ma miejsca na coś dodatkowego.
0: Dokładnie, dlatego nasza samoświadomość i odpowiedzialność przede wszystkim. Powinniśmy mieć telefon poza naszym zasięgiem, czyli nie tak, że jest on po prawej stronie kierownicy, przyczepiamy go do ładowarki. On powinien być poza naszym zasięgiem.
1: A do bagażnika z nim?
0: A do bagażnika na przykład, tak. Albo na przykład niektórzy psychologowie doradzają włączyć tryb samolotowy albo nie przeszkadzać, czyli na przykład tylko wybrane ważne numery, żeby się mogły do nas dodzwonić. Mhm. Kolejna rzecz, jeżeli jedziemy z jakimś pasażerem, no czasami ten pasażer nas zagaduje, żebyśmy nie byli zmęczeni, ale czasami boimy się powiedzieć albo krępujemy się powiedzieć, że jest to dla nas dyrektorem, więc poprośmy, nie krępujmy się. Wystarczy powiedzieć, przepraszam się bardzo, ale potrzebuję skupić się na drodze. Możemy później porozmawiać. To jest bardzo ważne.
1: Trzeba być asertywnym po prostu.
0: Tak, koniecznie. I jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Otóż zestaw głośno mówiący jest lepszy do rozmowy niż telefon w ręce. Jednakże, drodzy Państwo, rozmawianie przez zestaw głośno mówiący też obniża naszą uważność na drodze. Tak naprawdę nie powinniśmy rozmawiać, kiedy jedziemy.
1: No i to zwłaszcza jak to jest emocjonująca rozmowa, gdzie się denerwujemy, gdzie ktoś nam mówi o jakichś rzeczach trudnych, no to wtedy to jest problem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Magdalena Marciniak była naszym gościem dzisiaj i ekspertem, psycholog. Próbujemy dociec do tego, co w takich sytuacjach jak ta wczoraj sprawia, że dochodzi do takich wypadków. Prosta droga, jasno widać pieszego i niestety skończyło się tragicznie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam do dyskusji. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut do 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska, ile nam tu grzybów przysłano? Ile zdjęć jabłek? Boże, kiedy my to zjemy?
1: Może policzymy?
0: No dobra, ale to potem. A teraz wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Marcin teraz zajmuje się liczeniem grzybków, a ja liczeniem utrudnień na naszych trasach. Także jeżeli chodzi o te korki, o zator, to taki jest cały czas na S3 od Goleniowa do Szczecina. Tam sytuacja się nie zmienia tak naprawdę już od kilku godzin. Teraz korek ma tam 11 km. No i też powtarzamy, że można te utrudnienia ominąć przez sam Goleniów i przez drogi wojewódzkie numer 113, 106 i 142. Czyli też przez miejscowość Maszewo. Jeżeli chodzi o kolejne utrudnienia, to one są na autostradowej jedynce. Tam jest spory korek w dwóch miejscach, a to głównie ze względu na prowadzone prace drogowe właśnie na autostradowej jedynce. Pierwszy korek za miejscowością Bobrowiec, a później kierowcy zwalniają w Kamionce. Jeżeli chcecie ominąć utrudnienia, to jak co 20 minut praktycznie przypominamy, można w Pelplinie zjechać na starą jedynkę i potem w Nowych Marzach zjechać z powrotem na autostradową jedynkę. Sporo się dzieje na Dolnym Śląsku. Widzimy, że są dwa przewężenia przed wjazdem od tej północnej strony do Wrocławia. No właśnie, miejscowość Psary Kryniczno. To trasa S5, gdzie ten korek, a już praktycznie nawet zator, ma kilka kilometrów. To głównie informacja dla tych, którzy chcą wyjechać z Wrocławia do Trzebnicy albo właśnie wjechać też do centrum miasta, do Wrocławia. I podobny korek jest kilka kilometrów dalej na tej sąsiedniej trasie autostradowej 8, gdzie trwają prace drogowe. To dokładniej przed węzłem Wrocław-Psiepole, no i właśnie przed samym wjazdem do centrum miasta. To nie wszystko, jeżeli chodzi o południowe trasy. Sporo przewężeń jest też w województwie śląskim na autostradzie A4. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe, tak przynajmniej pokazują mapy. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Pławniowice i korek tworzy się w obu kierunkach, czyli przed wjazdem do Gliwic, a także w kierunku Opola.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kadas pyta, czy przyjedziemy. No dzisiaj już nie przyjedziemy, ale kto wie, może kiedyś w przyszłości. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 4 minuty do 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. W studiu już Kuba Hanak.
1: Dzień dobry.
0: Jak się jechało?
1: Dobrze się jechało, pogoda piękna jeszcze. Bo potem tak zerkałem lewym okiem na lewy monitor i mgły mają być.
0: W Helsinkach leje.
1: Pewnie będziemy o tym mówić.
0: Ale nie jedziemy tam ten
1: nie, do Helsinek nie.
0: Oczywiście apelujemy o rozsądek, rozwagę i ostrożność, bo bez względu na pogodę trzeba być ostrożnym. A
1: tak
0: co dzisiaj u ciebie?
1: Nie łapmy punktów, bo młodzi kierowcy w okresie próbnym 12 punktów i obowiązkowe szkolenie na ODTJ-cie za jedyne 500 zł. Będziemy mówić o tym, czy jesteśmy w stanie przez godzinę jako instruktorzy przemówić do rozsądku kierowców, którzy już tak szybko zdobyli 12 punktów.
0: To proszę słuchać uważnie, to może być dobra rada, która przyda się wszystkim tym, którzy nawet jeszcze punktów nie mają. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kuba Hanak z Państwem zostaje, a ja dziękuję. Marcin Koczyba, do usłyszenia.

0: Jest prawie godzina 17, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Ja mówię dzień dobry i zapraszam na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj niedziela, 4 października 2026 roku. Kuba Hanak, to jeszcze raz dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 22 do 15 i to nie siatkówka, to pogoda i temperatura. 22,5 stopnia w Tarnowie, 15 w Lęborku. Na południu i południowym wschodzie zdecydowanie najcieplej. W Lublinie prawie 21 stopni, w Rzeszowie prawie 22, w Krakowie też 22. Na Górnym Śląsku też ciepło, powyżej 20 stopni. Na pozostałym obszarze jest już trochę chłodniej, no i pewnie

0: nie chłodniej będzie się robić, bo w nocy naprawdę będzie chłodno. Na razie nie psuję Państwu humoru, nie będę mówił o tym, co w nocy, jaka będzie pogoda i jaka będzie temperatura, bo złe wiadomości dla Państwa mam. Nie psujmy sobie tego popołudnia, tego już prawie wieczoru październikowego i jesiennego. Póki co jest całkiem przyzwoicie, słońce jeszcze na horyzoncie, o 18.07 zajdzie dokładnie we Warszawie. No i co? Księżyc też będzie widać, bo zachmurzenie dzisiaj będzie niewielkie. Jeżeli Państwo gdzieś jadą i chcą się podzielić pogodą, o tym, co w pogodzie w naszej aplikacji, śmiało możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Czekamy, zaczniemy od pogody, a potem przejdziemy do innych zapowiedzianych już tematów. Półtorej minuty po godzinie 17 startujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej po 17. Mam chwilę, żeby zapowiedzieć, co dzisiaj, czy przypomnieć, co dzisiaj. Będziemy mówić o 12 punktach karnych dla młodych kierowców, dla tych, którzy są w okresie próbnym. Będziemy mówić o tym, że jeżeli zdobędą 12 punktów karnych, będą musieli udać się na doszkolenie na ODTJ. Czy w trakcie jednej godziny można nauczyć się jeździć i przemówić do rozsądku? No zobaczymy. Państwo też, mam nadzieję, wezmą udział w tej dyskusji. To jedziemy. 2 po 17.

0: prawie 10 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Co 20 minut na naszej antenie pojawiają i będą pojawiać wiadomości dla kierowców. Dzisiaj tematem zajmuje się Emilia Kleszczewska, także ona teraz zabiera Was na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tym razem zaczniemy od Warszawy, od stolicy, bo jest poważne utrudnienie dla kierowców podróżujących jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych stolicy. Po 14.30 na

0: Na trasie Łazienkowskiej, a konkretniej na skrzyżowaniu z Aleją Armii Ludowej w kierunku mostu Łazienkowskiego doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów osobowych. No i na ten moment rzeczywiście tam mamy spory korek, także na ten moment omijamy najlepiej. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe wiadomości ze stolicy, to jeszcze widzimy, że jest spore przewężenie na trasie S8. To jeżeli wyjeżdżacie z Wyszkowa i próbujecie dostać się do Warszawy, tam wcześniej też było zdarzenie drogowe. Przypomnijmy, że przewrócił się tam samochód ciężarowy i właśnie był na boku na trasie S8 na wysokości miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim i tam trasa w kierunku Wyszkowa była zablokowana, ale teraz już można jechać, chociaż tam mamy właśnie te niewielkie przewężenia. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to bez zmian tak naprawdę dzisiaj. S3 w województwie zachodniopomorskim. No, sporo się tam dzieje już od kilku godzin. Od Goleniowa do Szczecina jest korek, on ma dalej ponad 8 kilometrów. Troszeczkę sytuacja wygląda już tam lepiej. Widać, że za niedługo może drogowcy troszeczkę rozluźnią jeszcze bardziej ten ruch na S3, no ale do tej pory jednak radzimy zjechać na drogi wojewódzkie, na przykład 113 do miejscowości Maszewo i w Maszewie przez 106 dojechać do Łęczycy i dalej 142 zjechać sobie znowu na trasę w kierunku Szczecina, dokładniej na węźle Rzęśnica można to zrobić. No i jeszcze, co z tymi korkami na autostradowej jedynce? Sporo się dzieje właśnie w miejscowości Bobrowiec i w Kamionce, o czym nasz słuchacz.
1: Dzień dobry, autostrada A1 z Gdańska w kierunku Torunia. Ogromny korek, zator. Zator może mieć kilometr, jak i 5 kilometrów, jak i 10 kilometrów i może być to 5 minut stania, godzina stania. W tym przypadku to była godzina stania, także nie, chociaż u mnie nie stają w tym korku. Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękujemy za informację i szybciutko jeszcze autostradowa czwórka. Tutaj naprawdę tworzy się bardzo duży zator. Wcześniej mieliśmy niewielkie utrudnienia, ale widzimy, że sytuacja się tutaj pogarsza i chodzi tutaj o trasę do Gliwic i do Opola. Korek jest w obu kierunkach na wysokości miejscowości Pławniowice. Są te utrudnienia i czekamy na informacje od służb albo od Was. Jeżeli wiecie, co się dzieje na A4 i nie tylko, dajcie znać 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 13 minut po godzinie 17 prosiłem o raporcik pogodowy i mamy raporcik pogodowy wprost ze Szczawnicy.
4: Hej, skoro mamy powiedzieć o pogodzie, to powiem jedno. W Szczawnicy zaczyna zachodzić słońce, niebo bezchmurne, fajny klimat, bardzo dużo ludzi wyjechało, chyba będą puste hotele. Mówię, uważajcie na siebie na drogach, ci, którzy wracają w kierunku Krakowa. Nie wiem jak tam Kraków, powiedzcie, jak wygląda Kraków, obwodnica. Pozdrawiam, Radek, hej.
3: Dzięki, Radko. To my teraz mamy apel do tych, którzy na obwodnicy Krakowa i w Krakowie. Jaka pogoda jest w Krakowie? Dajcie koniecznie znać, żeby kontynuować dzieło Radka. Ale widzę, że Emilia się tak uśmiechnęła na to,
0: nie,
3: tą Szczawnicę.
0: Bo ja mam dla ciebie zadanie. Bo tutaj jeszcze wcześniej był Marcin, ale on nie zdążył. Miał policzyć wszystkie grzyby, które dzisiaj dostaliśmy na zdjęciach w aplikacji kierowców, no ale już sobie poszedł, więc ja to na twoje ręce składam.
3: Bardzo dziękuję. Ja z grzybami to nie bardzo.
0: Nie za bardzo. Nie za bardzo. Aj, absolutnie. Karamba. No szkoda. To ja policzę.
3: 14 po 17. Emilia wróci już za 16 minut do Państwa z najnowszymi wiadomościami drogowymi. A my jedziemy dalej.

0: 21 minut po godzinie 17. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców na luzie, w dobrą stronę, choć temat wcale nie na luzie. Wracamy do zapowiadanego tematu, czyli zmiany w prawie. Od 4 września wszyscy punktowicze, i mówię o tych młodych kierowcach, którzy są w okresie próbnym, za zgromadzenie 12 punktów karnych muszą zgłosić się na obowiązkowe szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. I teraz porozmawiamy z szefem jednego z takich ośrodków, z szefem DTJS-u, z Marcinem Stuszewskim. Cześć Marcinie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Jak, co ty o tym sądzisz? Czy w ciągu godziny da się takiego młodego człowieka, który już bardzo szybko nazbierał te 12 punktów, da się przekonać, że to jednak nie jest najlepszy pomysł tak szybko zbierać te punkty?
1: Kiedyś powiedziałbym, że praca z młodymi ludźmi na autodromie jest szalenie fajna i przyjemna, bo to są osoby bez nawyków. Mhm. Dzisiaj czasy się troszeczkę zmieniły i najczęściej młode osoby nie lubią, jak im się zwraca na cokolwiek uwagę. Mówią, ja mam taki styl, ja tak jeżdżę, ja tak będę jeździć. Okay. Więc mają już sobie wypracowane jakieś odruchy i nawyki i ciężko jakikolwiek nawyk jest zmienić w jedną godzinę.
0: No dobra, ale nawyk, jakie złe nawyki kierowcy może mieć 18-latek, który no, bardzo szybko nazbierał te punkty? To tak szybko zbierają nawyki tacy młodzi ludzie?
1: Znaczy ja bym tutaj nie rozgraniczał na to, że to są osoby, które już nazbierały punkty, czy nie nazbierały, tylko mówił globalnie o, o tym pokoleniu młodych kierowców. Także jeśli to jest na przykład nawyk, że zamiast trzymać ręce na kierownicy, to jednym łokciem się opieram o drzwi, no to tak. Ciężko jest nam to wyplenić, bo ta osoba już się tego nauczyła i ma ten nawyk. A specjaliści mówią, że żeby się pozbyć jakiegoś nawyku, to trzeba pracować 12 tygodni. Mhm. To jest zdecydowanie dłużej niż jedna godzina. W tą jedną godzinę można otworzyć oczy na pewne zagadnienia, ale na pewno nie nauczyć nowych nawyków i nie będzie bardzo trudno komukolwiek przekonać jakimiś argumentami, że te nowe nawyki są wartościowe i że warto je mieć.
0: Hamowanie awaryjne na wprost i w zakręcie przy różnych prędkościach. To jest napisane w ustawie i przez godzinę te obowiązkowe ćwiczenia trzeba wykonać. Czy ze swojego doświadczenia uważasz, że to wystarczy?
1: To są bardzo fajne ćwiczenia. Szczególnie patrząc na nie z zewnątrz i z dobrym komentującym, możemy wyciągnąć wnioski. Mhm. Siedząc za kierownicą, jest nam dużo trudniej się zorientować, co się tak naprawdę wydarzyło, bo hamowanie awaryjne to jest sytuacja, w której my wjeżdżamy w wyznaczone miejsce i tam mamy rozpocząć jak najszybsze, jak najbardziej skuteczne hamowanie. I do tego jest stres, bo najczęściej instruktor wykonuje komendę hamuj, bo to ma być sytuacja awaryjna, kiedy adrenalina nam skacze. I w czasie wykonywania tego ćwiczenia jest bardzo trudno się zorientować, co się tak naprawdę dzieje, bo mamy tą adrenalinę, mamy hamować, to wszystko się dzieje tak naprawdę na autodromie w jakiejś takiej troszeczkę odrealnionej rzeczywistości.
0: Laboratorium.
1: Więc tak, to jest takie laboratorium właśnie, w którym możemy sobie poćwiczyć te hamowania, ale to jest mało czasu. Bo ta godzina to wystarczy, żeby się zorientować, o co chodzi w tych ćwiczeniach. A tak jak mówiłem już wcześniej, że żeby wytrenować prawidłowe nawyki i odruchy, potrzebujemy dużo więcej czasu, bo to, że ktoś wykonał raz ćwiczenie prawidłowo, to nie znaczy, że się tego nauczył. I w sytuacji, kiedy kontrolę przejmie adrenalina, kontrolę nad czym? Nad naszymi odruchami. To czy się tej osobie będącej w tej trudnej sytuacji włączą właśnie te nawyki wypracowane na autodromie, czy te, które pielęgnował przez ostatnie pół roku jeżdżenia samochodem?
0: To inaczej, czy ta godzina wystarczy na wzbudzenie w kierowcy, który nazbierał 12 punktów, jakiejś świadomości, choćby minimalnego poziomu?
1: Tak, na pewno otworzy oczy, na pewno pokaże, że są pewne zagrożenia, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Hamowanie w zakręcie jest genialnym ćwiczeniem, żeby to pokazać, że przy 50 na godzinę, jak ja jestem w samochodzie jako instruktor i koło mnie siedzi kierowca, nieważne, młody, stary, z doświadczeniem, wjeżdżam

0: mamy zakręt, hamujemy awaryjnie przy 50 na godzinę. Patrzy mi w oczy i mówi, nie no Marcin, co, tu się nic nie wydarzyło. Ja mówię, dobrze, dajmy sobie jeszcze jedną szansę, wjeżdżamy teraz 55. I okazuje się, że te 5 km na godzinę, czyli tak naprawdę błahostka, coś na co my w ogóle, nasz licznik nawet czasami nie ma takiej podziałki, żeby te co do 5 km na godzinę to dobrze, no wyraźnie tak pokazać, a tu się okazuje, że przy hamowaniu w zakręcie to już jest być albo nie być.
1: To tak podsumowując. Znaczy,
0: 55 to już nie jesteśmy w stanie opanować samochodu. I to nie ma znaczenia, czy za kierownicą siedzi młody kierowca, czy doświadczony instruktor. Po prostu prawa fizyki nie da się oszukać. Są ponad wszystkim, tak.
1: To tak podsumowując, co przez tą godzinę trzeba zrobić, żeby młody kierowca się zorientował, że zrobił coś nie tak? Tak w trzech żołnierskich słowach.
0: Trzeba mu pokazać rzeczywistość, którą rządzą prawa fizyki i że te prawa fizyki są nieubłagane. I zawsze prędkość jest naszym wrogiem. Im mniejsza prędkość, tym jest bezpieczniej. I myślę, że taki jest cel. Tutaj ustawodawca chciał to pokazać. Czy to się uda zrobić w godzinę? Życie pokaże. My na to poświęcamy więcej czasu, żeby to zdecydowanie uzmysłowić kierującym, że prędkość to jest to, co nam przeszkadza w bezpiecznym podróżowaniu.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Marcin Sluszewski, DTJS, o DTJ w Warszawie. Pewnie do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie, do widzenia.

0: 30 minut do godziny 18. PRK Polskie Radio Kierowców na luzie, w dobrą stronę. A teraz czas Emilii Kleszczewskiej, bo czas na wiadomości drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, sprawdzamy co 20 minut i mamy jedną wiadomość z drogi krajowej numer 24.

0: W województwie lubuskim na 51 kilometrze. Wiemy, że była kolizja dwóch samochodów osobowych w Skwierzynie, a dokładnie na odcinku Skwierzyna Przytoczna droga jest zablokowana całkowicie w obu kierunkach, ale na szczęście mamy tutaj informacje od służb, jak objechać ten korek. No i zalecany jest przejazd ulicami właśnie przez samą Skwierzynę do godziny 19:30, jak tutaj podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. No i dowiedzieliśmy się, co się dzieje na A4, ale może zanim to powiem, to jeszcze nasz słuchacz.
1: Na wysokości drogi miejscowości Pławniowice A4 w kierunku Gliwic spłonął samochód. Korek mniej więcej na razie w granicach, 4 kilometrów od strony Katowic w kierunku Wrocławia. Pozdrawiam, Piotr.
0: Więc tutaj już nasz słuchacz wszystko wie, wszystko przekazał, a służby informują 2 minuty po naszym słuchaczu. Wiemy, że chodzi o węzeł Kleszczów do węzła Łany na 291 kilometrze. Właśnie spalił się ten samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest cały czas zablokowana i ten korek, który rzeczywiście jest na autostradowej czwórce, może być do godziny 19. Sporo się tam dzieje, także w najbliższym czasie A4 omijamy. Tak samo omijamy też S3 w województwie zachodniopomorskim. Tutaj ja się powtarzam już często dość, jeżeli chodzi o S3, no ale tam sytuacja jest całe to popołudnie dość poważna. Korek ma ponad 10 kilometrów od Goleniowa do praktycznie samego Szczecina, także można to objechać przez drogi wojewódzkie numer 113, 106 i 142, czyli przez Mosty i Maszewo. Bo jeszcze wiadomość z autostradowej jedynki. Korek tworzy się w dwóch miejscach. Pierwszy jest na wysokości miejscowości Bobrowiec i Kopytkowo, a drugi w miejscowości Kamionka. To trasa do Łodzi. No i tak jak nasi kierowcy wcześniej już wspominali, tam można stać nawet godzinę. Także chyba najlepiej w Pelplinie zjechać na drogę wojewódzką, drogę krajową numer 91 i w Nowych Marzach kontynuować trasę do Łodzi. Chociaż w drugą stronę też już widzimy korek Tczew. Tam jest też spore przewężenie, więc w miejscowości Swarożyn na węźle wjeżdżacie też na 91 i za Pruszczem Gdańskim można z powrotem wrócić na trasę do Trójmiasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 27 do 18, jedziemy na luzie w dobrą stronę. Za chwilę kontynuacja tematu, z tym, że od drugiej strony. Od strony instruktorki nauki jazdy. I porównamy 30 godzin praktyki w samochodzie na początku do tej godziny na ODTJ-cie. Bądźcie z nami. Aha, właśnie, aplikacja. Piszcie i nagrywajcie wiadomości, co o tym myślicie. Czy ta godzina wystarczy według was na to, żeby poprzestawiać młodym kierowcom w głowie i wyrzucić te złe pomysły, czy wręcz przeciwnie, nie. Dajcie znać koniecznie w aplikacji, a ja się rozgadałem. 26,5 minuty do 18. Let's go.

0: 23 minuty pozostały do godziny 18. Na luzie w dobrą stronę. Jedziemy dzisiaj niedziela, 4 października. Przypominam tym, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki. Przypominam też, że mówimy o obowiązkowym szkoleniu w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy dla wszystkich młodych kierowców w okresie próbnym, którzy zdobyli 12 punktów karnych. Moim Państwa gościem jest Natalia Biernasiak, instruktorka, perfect driver, a w zasadzie perfect driverka z Aleksandra Wałuckiego. Cześć Natalio.
1: Witajcie.
0: Natalia, godzina do 30. Ty wykonujesz te podstawowe szkolenia. 30 godzin musisz przynajmniej minimum wyjeździć z kursantem lub kursantką. No i powiedz mi, czy skoro ty musisz się 30 godzin, czasami, no powiedzmy wprost, namęczyć, to czy ta godzina coś zmieni na ODT-JOCie, jak myślisz?
1: To może tak, zacznę od początku. Moim zdaniem jako instruktora nauki jazdy to krok w bardzo dobrym kierunku, że jest takie szkolenie na ODT-JOCie. Jednak ta godzina to zdecydowanie za mało, aby trwale wpłynąć na postawy uczestników ruchu drogowego. Owszem, na takim ODT-JOCie, jak wiemy, możemy przekazać wiele umiejętności, chociażby pokazać skutki nadmiernej prędkości, wydłużoną drogę hamowania czy utratę przyczepności pojazdu, ale jednak moim zdaniem trudno mówić tutaj o pełnym procesie edukacyjnym, bo dobrze wiemy, że bezpieczeństwo na drodze buduje się nie jednorazowym szkoleniem, lecz systematycznym doskonaleniem umiejętności i odpowiedzialnym podejściem do kierowania pojazdem.
0: Jasne.
1: Bardzo wielu kursantów podchodzi nawet do samego kursu już na prawo jazdy, że to jest jednorazowe, raz na całe życie szkolenie i na tym się kończy. Chcą to po prostu, no powiem ich słowami, odbębnić, iść, zdać i mieć to z głowy. No i tutaj niestety my nic nie zmienimy, nie poprawimy tego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak samo na ODT-JOCie. Ta jedna godzina to zdecydowanie za mało, by zmienić świadomość kierowcy, bo nawet najdłuższe szkolenie nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeżeli ta świadomość nie będzie odpowiednia.
0: Najgorsze w tym wszystkim jest to, i to jest moje prywatne zdanie, być może Państwo słuchacze je podzielą i bardzo proszę o opinię w naszej aplikacji, że to szkolenie jest za karę. Czyli że dopiero jakby ktoś kieruje kierowcę kierującego na ODT-J, jeżeli on coś przeskrobie, czyli zbierze te 12 punktów karnych, jeżeli w ciągu roku się nie zgłosi na ODT-J, to niestety traci prawo jazdy.
1: Owszem, panie redaktorze, tutaj kluczowe jest jednak to, aby to szkolenie nie było traktowane wyłącznie jako kara, a przewinienie lub też jako okazja do refleksji czy poprawy własnych umiejętności takiego kierowcy. Jednak żeby coś wyniósł i to zapamiętał też, a nie odbębnił, tak jak mówię znowu w przypadku szkolenia podstawowego dla kandydatów na kierowców. No bo niestety, no moim zdaniem takie szkolenie zdecydowanie byłoby w szerszym wymiarze godzin, żeby tutaj chociaż połączyć te zajęcia praktyczne z analizą przyczyny wykroczeń czy elementami psychologii. No, sama wiem, jak na co dzień bardzo trudno jest zmienić podejście młodych kierowców, którzy już mają na przykład prawo jazdy kategorii T, B1 czy AM. No i powiedzmy, no jeżdżą po swojemu.
0: Już coś wiedzą, mają jakieś nawyki. Direkt do nas napisał, za co bardzo dziękuję. Direkt napisał tak: a czego wymagać od ludzi, którzy wychowali się w myśli, że są najlepsi, najmądrzejsi, nigdy się nie mylą i wszystko im się należy tylko dlatego, że są? Czy ty się

0: zgadzasz z tą opinią o młodych ludziach?
1: Jasne, tak. Jest coraz więcej niestety takich kierowców, którzy są przekonani o swoich umiejętnościach, że one są bardzo dobre, a niestety one prowadzą do licznych zagrożeń w ruchu drogowym i to podejście jest złe. Tutaj no, sama się zmagam z tym na co dzień i bardzo trudno jest zmienić podejście i tą świadomość takiego kierowcy, ale tylko dyscyplina i szkolenie i konsekwentny instruktor w tym pomoże, nic innego.
0: Dlatego poprosiłem cię o komentarz, bo ty musisz przerobić 30 godzin, my na OD Toyotach już tylko godzinę. Czy będziemy mieli zdolniejszych, bardziej świadomych kierowców? Jak myślisz, czy... Bo Marcin Stuszewski przed chwilą mówił, że w ciągu godziny jesteśmy w stanie pokazać tym ludziom, że hamowanie to nie jest bardzo prosty manewr, szczególnie takie, kiedy musimy i hamować, i skręcić. Tylko mnie najbardziej boli to, że to jest za karę.
1: Tak, owszem, no ja uważam, że w godzinę nie jesteśmy w stanie nic za dużo pokazać, bo na dobrą sprawę, porównując to do szkolenia podstawowego, ja w 40 minut dla kandydata początkującego, który pierwszy raz wsiada mnie za kierownicę, omawiam przygotowanie do jazdy. Mhm. Jakie ono ma znaczenie, chociażby ustawienie fotela kierownicy. A nie oszukujmy się, że oni mają to w szkoleniu podstawowym, ale jeżeli trafią na taki ODTJ, to ten instruktor ponownie będzie musiał z nim przerobić, bo niestety ten kierowca już będzie przygotowywał się do jazdy po swojemu, tak, a musi bezpiecznie przede wszystkim, więc sporo czasu zajmie chociażby omówienie pozycji za kierownicą, omówienie zadań, przećwiczenie ich, tak. No, wydaje mi się, że nie jest to możliwe wręcz w godzinę, żeby zrealizować takie szkolenie dokładnie. Chociaż z drugiej strony dla wielu kierowców może być to bardzo wartościowe doświadczenie, bo wielu z nich po raz pierwszy przekona się, jak niewielki błąd kierowcy może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.
0: A myślisz, że taki, przepraszam, tutaj... że wejdę ci w słowo, a myślisz, że taka godzinka na ODTJ-cie jest w stanie zadziałać jak wędka, jak przydęta na takiego kierowcę, który zobaczy, że chyba jednak dużo ma do zrobienia?
1: No, dość trudne pytanie. To już zależy od osoby, moim zdaniem. Gdzieś tam może to pokazać, bo wiadomo, no, kary nas bolą niestety i to jest właśnie to podejście, że to jest jako kara. Na pewno coś uświadomi. Jeżeli tam się pojawi taki kierowca, który za te przewinienia został skierowany, to na pewno coś mu pokaże, uświadomi i jednak da do myślenia. Tylko pytanie, na jak długo znowu?
0: Mam nadzieję, że jak najdłużej i że tacy kierowcy będą jednak najpierw myśleć, potem robić. Moim Państwa gościem była Natalia Biernasiak, Perfect Driver, a w zasadzie Perfect Driverka, instruktorka nauki jazdy z Aleksandrowa Łódzkiego. Bardzo ci dziękuję, Natalio.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my zagramy i pewnie wrócimy do rozmowy na ten temat, bo pojawiły się pierwsze komentarze.

0: 10 minut pozostało do godziny 18. PRK Polskie Radio Kierowców. Tak, to my. I teraz to my, a w zasadzie Emilia Kleszczewska, będzie mówić o tym, co na drogach zabierze was na wycieczkę. Co wy na to? Zapraszamy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Jadę na wycieczkę, biorę misia wteczkę. Możesz być misiem.
0: Mogę.
2: No dobrze, no to zabieramy
0: ciężki
2: misia.
0: Jestem.
2: Zabieramy misia ku.

0: Ubę w teczkę i jedziemy przez trasy. W Warszawie są poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych stolicy. I tak jak już wcześniej wspominałam, 14.30 tam o tej porze na trasie Łazienkowskiej, a konkretnie na skrzyżowaniu z Aleją Armii Ludowej w kierunku mostu Łazienkowskiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów osobowych. Kierowcy, którzy planują przejazd właśnie w tym kierunku, to radzimy zrobić właśnie objazd przez Aleję 3 Maja i przez most Poniatowskiego. Chwilę przed 18 mamy spore utrudnienia na głównych autostradach w województwie kujawsko-pomorskim i w województwie śląskim. Chodzi tutaj oczywiście o tą A1, gdzie mamy spore utrudnienia w trasie do Łodzi oraz o województwo śląskie, gdzie palił się samochód i rzeczywiście tutaj trzeba ten korek albo objechać w województwie śląskim, no albo poczekać, ale myślę, że akurat ten czas oczekiwania to tutaj będzie przynajmniej godzina, tak mi się wydaje, bo korek na autostradowej czwórce ma już ponad, jak teraz sobie sprawdzamy na naszych trasach, no ponad 10 kilometrów, nawet myślę, że to już będzie z 12, to trasa z Gliwic do Wrocławia. Jeżeli chodzi o wiadomości od naszych służb, od drogowców, to też pojawiła się wiadomość z drogi krajowej numer 16, chodzi o Warmię i Mazury, odcinek Olsztyn-Biskupiec. Tam po 15 tak naprawdę, czyli już dość dawno, była kolizja 3 samochodów osobowych, ale prace się tam jeszcze nie zakończyły. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazd pojazdy osobowe drogą serwisową Barczewo-Kromerowo. Tak jest napisane, wierzę, że tak się nazywa ta miejscowość. Jeżeli nie, to poprawcie mnie oczywiście. 22 513 11 11 cały czas czekamy na Wasze wiadomości, a jeżeli nie pod numerem telefonu, to też dostępna jest cały czas calusieńki nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam ja aplikację mobilną, nie zawahamy się jej użyć. Wy też jej używajcie, piszcie i nagrywajcie wiadomości, w ogóle się tym nie przejmujcie. Czy o pogodzie, czy o tym, o czym mówimy, co będzie dla nas bardzo cenne, bo wasze zdanie się dla nas bardzo liczy. Czy ta godzina na ODTJ-cie to wystarczy, czy nie wystarczy? Śmiało piszcie, śmiało nagrywajcie wiadomości, a my jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę, do 22.00.

0: Nie raz, nie dwa, tylko kilka razy dzisiaj będę Państwa witał i zachęcał do pozostania w kolejnej godzinie naszego programu, a że minęła 18, to właśnie na te kolejne godziny zapraszam. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedni mówią, że dobrze, że wieczór, inni, że niedobrze, że wieczór. Fakt jest faktem, słońce zachodzi dużo wcześniej. 18.07 w Warszawie zrobi się ciemno. Zrobi się też chłodniej, bo przez ostatnią godzinę w Warszawie temperatura spadła o około 3 stopnie. Najcieplej jest w dalszym ciągu na południowym wschodzie, w Tarnowie 21,4 stopnia, a w dalszym ciągu najchłodniej w Lęborku tylko 14,5 stopnia. Temperatura będzie spadać. Na szczęście zachmurzenie nie będzie zbyt duże. Tylko na północy kraju zachmurzy się bardziej. Ale uwaga! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o bardzo silnych mgłach.

0: miejscami będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Tych mgieł nie będzie jedynie nad morzem i na północnym wschodzie w kraju. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze naszego kraju, do 11 nad samym morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich. Tu może spaść temperatura poniżej zera. Wiatr będzie słaby. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach może być lekko mocniejszy, ale nie będzie na pewno nam dokuczał. Na zegarze prawie 2 minuty po godzinie 18. Więcej informacji pogodowych już za godzinę. A w tej godzinie nadal będziemy mówić o tym, że ta godzina na ODTJ-cie to jednak może być za mało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest dokładnie 10 minut po godzinie 18, a słuchają państwo na luzie w dobrą stronę, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz posłuchają państwo jak co 20 minut wiadomości drogowych. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dzieje się. To wiem nie tylko dlatego, że mam informacje najnowsze od służb, ale też dlatego, że przychodzi dość sporo wiadomości od was.
3: Dzień dobry. Na A1 w kierunku Gliwic na wysokości Pyżowice zaczyna się korek, który ciągnie się aż do Piekar Śląskich. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy. I jeszcze jedna wiadomość.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzwonię z takim problemem, jest potężny korek w miejscowości Poronin przez SD, przez Bukowinę Taczańską w kierunku Łysej Polany. Już godzinę jest zamknięta droga przez strażaków. Nie wiem dlaczego, bardzo bym prosił się zorientować, co to się dzieje, że przez godzinę, nawet półtorej godziny jest zamknięta droga. Droga łącząca Poronin z Bukowiną Taczańską.

0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dowiemy się i poinformujemy, ale trzeba tutaj jeszcze podać sporo wiadomości, więc pozwolę sobie za 20 minut, bo wiemy, że na S8 jest tragiczny skutek tego wypadku, który był po godzinie 14. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który w niedzielę po południu uczestniczył w dramatycznym wypadku. Nie na S8, tutaj się poprawiam, na trasie Łazienkowskiej. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, ponad półgodzinnej reanimacji prowadzonej bezpośrednio na miejscu, no i oraz też szybkiego transportu pod opiekę lekarzy, no rzeczywiście życia kierowcy nie udało się uratować. Trasa tam cały czas jest zablokowana, także jeżeli planujecie przejazd na drugą stronę Wisły, na drugą stronę Warszawy, to lepiej to zrobić na przykład przez most Poniatowskiego, ponieważ tam większych utrudnień na ten moment nie ma. A jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości od służb, to też przypominamy, że mamy wiadomość najnowszą z autostrady A4 od węzła Kleszczów do węzła Łany w województwie śląskim na 291 kilometrze po pożarze samochodu osobowego. Droga w kierunku Wrocławia została zablokowana, ale służby wytyczyły objazd przez węzeł Kleszczów na drodze krajowej numer 88.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 12,5 minuty po godzinie 18, to ja tylko uzupełnię wiadomości, szczególnie te spod samiutkich Tater, z Poronina do Bukowiny Tatrzańskiej 961. Ciężko będzie jechać, bo tam jest wypadek dokładnie w miejscowości Mur. To rzecz pierwsza. Druga rzecz to ogromne korki na 47. Od Bańskiej Niżnej do Szaflar i potem na Zakopiance też trzeba zwolnić, a już niedługo przed Krakowem powstać, bo jak wszyscy państwo dojadą do Krakowa, to tam naprawdę będzie istny Armagedon. To jeszcze teraz o Nowym Targu powiem. 49 od Gronkowa w zasadzie do samego Nowego Targu stoi. Obwodnica Nowego Targu 969 również stoi. Droga od Waxmundu do Nowego Targu też na czerwono i bordowo.
1: Dziękuję ci bardzo.
3: Bardzo
1: bo
3: proszę.
1: Tego czasu jest za mało chyba, żeby wszystko podać. Albo
3: tak.
1: Wiadomości
3: a
1: powinny być co 10 minut. Ja wiem.
3: Ze Szczawnicy jeszcze jest korek. Olbrzymi korek przez Tylmanową aż do Zarzecza. W Łącku też wypadek, także no nie zazdroszczę państwu powracania z tych górskich wypraw w ten prawdopodobnie ostatni ciepły dzień tego października. 13, prawie 14 minut po 18 jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut po godzinie 18. Mądrych ludzi wokół nam dzisiaj nie zabraknie. I po jednej stronie, i po drugiej stronie. Jednym z tych mądrych ludzi, których dzisiaj zaprosiłem do naszej audycji, jest Dorota Olszewska, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.

0: Dorota, poprosiłem cię o komentarz tej godzinki, dlatego że są różne głosy. Jedne mówią, że to dobrze, że to wystarczy, że ta godzina wystarczy, żeby pokazać, zaprezentować te zagrożenia, które pojawią się na drodze. Inni zaś twierdzą, w tym też nasi słuchacze, że to będzie zmarnowana godzina, bo jak napisał jeden z naszych słuchaczy, to będzie więcej gadania niż jazdy. Co ty o tym sądzisz?
1: No to ja powiem, jak prawdziwy ekspert, to zależy, tak? To zależy, czego oczekujemy od tego szkolenia, bo myślę, że jedna godzina, która, i tutaj w tych szkoleniach mamy taki zapisany cel, że ona ma przede wszystkim uświadamiać zagrożenia związane z nadmierną prędkością. Myślę, że przez godzinę można, to może być taki wstęp, to może być taki punkt do tego, żeby pokazać, że nie mamy panowania nad samochodem przy określonej prędkości. Natomiast druga część tego zdania jest oraz kształtowanie postawy defensywnej. I tutaj mam wątpliwości, czy ta godzina wystarczy na to, żeby pokazać, jak się zachowuje samochód w pewnych warunkach i porozmawiać z kursantem, tak? Czy on to rozumie, jak on to rozumie? Tak naprawdę te szkolenia powinny być moim zdaniem bardziej indywidualne, do każdego dociera inny przekaz.
0: No tak.
1: I myślę, ja się obawiam, że godzina może być trudna, że po pierwsze to zależy od jakości szkoleniowca, od sposobu, jak on to poprowadzi i też od osoby, która przychodzi. Jeśli wyznaczymy tylko sztywną godzinę, to może być to szkolenie bardzo sztampowe i niedostosowane do człowieka, który przychodzi. Jednak musimy to dostosować do jego percepcji, do jego przekonań. Możemy zrobić prezentację godzinną, ale czy to zmieni jego postawę? Czy to wywoła w nim refleksję?
0: Moim zdaniem nie. Przepraszam, wejdę ci w słowo.
1: Umiejętności na pewno nie nauczy przez godzinę, prawda?
0: Aha, jasne. Wejdę ci w słowo, bo to jest za karę. Pytasz, jaką postawę przyjmie kursant. On przychodzi za karę. Z założenia przychodzi za karę.
1: No właśnie.
0: Bo uzyskał 12 punktów karnych za wykroczenie związane z nadmierną prędkością. Ma 12 punktów i ma 12 miesięcy na to, żeby takie szkolenie obowiązkowo zrobić. No więc przychodzi za karę. To jakież on może mieć nastawienie?
1: No, no właśnie, dokładnie. Więc tutaj trzeba włożyć pracę w to, żeby przekonać go absolutnie nie teoretycznie, bo teoretycznie to ja zakładam, że on to miał jeszcze przed egzaminem na prawo jazdy, tylko praktycznie i pokazać mu też, że nie jest w stanie tak naprawdę panować, nie zawsze jest w stanie przewidzieć warunki na drodze. I tutaj każdy, myślę, że indywidualnie potrzebuje takiego szkolenia i podejścia. Ja byłam na takich szkoleniach i widziałam reakcję ludzi i rzeczywiście są tacy, na których robi to wrażenie i jeden, drugi przejazd, kiedy nie panują nad autem, daje im dużo do myślenia, mimo tego, że na co dzień zachowywali się inaczej, a są tacy kierowcy, z którymi trzeba pracować dłużej i tutaj takie sztywne ramy, tylko 60 minut, to obawiam się, że to może być za mało.
0: Zajęcie na płycie poślizgowej, hamowanie awaryjne na wprost i hamowanie awaryjne w zakręcie. Tyle doczytałem, że tak to ma wyglądać. Ale masz rację, tam potrzeba jeszcze wprowadzenia, potrzeba wytłumaczenia tej postawy defensywnej. Ja myślę, że większość kierowców nie ma o tym pojęcia.
1: Myślę, że też w ogóle rozmowy i tak naprawdę analizy, za jakie wykroczenia konkretnie ten kierowca stracił te punkty, prawda? Bo to mimo wszystko, z tego co ja rozumiem, to są te punkty, których nie można redukować, prawda? To może być na przykład ignorowanie sygnalizacji świetlnej i to już jest inny powód niż przekraczanie prędkości. Także indywidualizacja. Myślę zresztą, że też te elementy powinny być wprowadzone już wcześniej, jeszcze przed tym, zanim kursant otrzyma prawo jazdy, bo to nie powinny być szkolenia za karę, tak jak powiedziałeś, tylko takie szkolenia, które są elementem szkolenia nowego kierowcy i uświadamiania mu nie tylko, jakie są przepisy, ale też z czego one wynikają.

0: pytają, dlaczego powinien ich przestrzegać. No, uczenia takiego ryzyka na drodze, a nie tylko prowadzenia samochodu.
1: Pięknie, pięknie powiedziane. Do rozmowy z Dorotą Olszewską wrócimy już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Nasza aplikacja czynna. Piszcie i nagrywajcie wiadomości. Możecie też nagrywać albo zadawać pytania.

0: Żadnych legend teraz nie będzie. Legendarna za to jest Emilia Kleszczewska, która jest już w studiu. A legendarna jest od 14.
1: Jak i do 22, legenda, a potem czar prysnie.
0: A potem czar prysnie i tak.
1: I się skończy.
0: I zniknie, bo idzie na urlop.
1: A no idę.
0: Także już odlicza do końca swojej służby, swojego dyżuru. Ile jeszcze zostało? No ile, no? No ile, ile?
1: Poczekaj, 18.30, 19.20, 21, 22. Jejku, 4 godziny. Dużo czy mało?
0: Dużo i niedużo.
1: Dużo i niedużo.
0: Tak czy inaczej, na pewno dużo wiadomości drogowych jest, więc nie zabieram ci czasu. Emilia Kleszczewska, dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I ja zawsze na takie wiadomości jak te, które powiem teraz, mówię, że będę tutaj nawijać jak Eminem, bo naprawdę dużo się dzieje, więc trzeba się streszczać. Najpierw wiadomość od słuchacza.
3: Na A1 jest pożar na autostradzie. Poważna sprawa, chyba wojskowa grupa samochodów się zapaliła. Będzie długie czekanie.
1: To dokładniej za węzłem Swarożyn w trasie

0: do Gdańska i tutaj warto zjechać właśnie na węźle Cwarożyn, na drogę krajową numer 91 przez Tczew, dojechać do Pruszcza Gdańskiego i tam zjechać dalej na trasę w kierunku Trójmiasta. Rzeczywiście korek jest już długi i będzie coraz dłuższy. Ale w drugą stronę też mamy sporo utrudnień. Kilkukilometrowy korek ustawia się na wysokości miejscowości Bobrowiec. To trasa do Grudziądza i dalej do Torunia czy do Łodzi i tak samo objeżdżacie to drogą krajową numer 91. Pojawiła się wiadomość z trasy S19 województwo lubelskie od węzła Niedrzwica Duża do węzła Strzeszkowice. Dokładniej w Strzeszkowicach Dużych na 16 kilometrze była awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest prawy pas na jezdni w kierunku Białegostoku i do Białegostoku dojedziecie, ale tym lewym pasem, chociaż te utrudnienia na S19 mogą być jeszcze do 21.30 nawet. No i te trasy południowe tutaj już wcześniej nasi i kierowcy i słuchacze informowali, że naprawdę bardzo dużo się dzieje. Wrocław korkuje się zarówno ekspresowa piątka, jak i autostradowa ósemka na wysokości Kryniczna. Są utrudnienia w obu kierunkach, czyli przed wjazdem do Wrocławia od północnej strony, a także do Trzebnicy. Natomiast na S8 do Wrocławia jest bardzo ciasno. Tam tworzy się zator na S8, dokładniej za Ramiszowem. No i jeszcze, jeżeli chodzi o te śląskie trasy, to od już 2 godzin na wysokości Kleszczowa mamy naprawdę bardzo duże utrudnienia z przejazdem. Tam korek i też tak naprawdę już zator ma ponad 10 kilometrów, także z Gliwic do Opola w najbliższym czasie nie dojedziecie autostradową czwórką. Na pewno trzeba to omijać na przykład przez drogę krajową numer 88. No i to dalej nie wszystko. Lecimy dalej. Jeszcze S1. Trwają prace drogowe i tworzy się spore przewężenie w trasie do Katowic, jeżeli jesteście też w tej trasie z Bielska Białej. No i A4 przy dojeździe do Krakowa od tej wschodniej strony przed węzłem Kraków Bieżanów. Kierowcy ustawiają się na odcinku mniej więcej 7-8 kilometrów. Tamten korek też jest coraz dłuższy, także do Krakowa warto wjechać albo drogą krajową numer 79 przez Pobiednik Wielki, to pierwsza możliwość, no albo przez drogę krajową numer 94 od strony Wieliczki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Love, love.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Rzut. Beyoncé nam tu klimat zrobiła. Tu 19 minut, pozostało do godziny 19. Wracamy w PRK Polskim Radiu Kierowców do rozmowy z Dorotą Olszewską, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Cześć, dobry wieczór, Doroto.
1: Cześć.
0: Wróćmy do naszej rozmowy o tej godzinie. 60 minut na godzinę. Był taki program kiedyś radiowy. Jerzy Fedorowicz go prowadził. Ale czy te 60 minut w godzinie

0: jest szansa wykorzystać właściwie. Jest szansa wykorzystać docna. I co trzeba by zrobić, żeby te 60 minut rzeczywiście było owocne dla kursanta?
1: Z mojego doświadczenia to naprawdę bardzo dużo zależy od szkoleniowca, od jego doświadczenia, od jego podejścia, od tego, jakich on argumentów używa i czy potrafi przekaz też skorygować w zależności od osoby, z którą ma do czynienia. No i ja rozumiem, że w idealnym świecie te 60 minut to już jest 60 minut realnego szkolenia, a nie tego, że ja się gdzieś przychodzę, rejestruję, wypełniam jakieś dokumenty i jeszcze w tych 60 minutach dostaję właśnie później dokument, że takie szkolenie przeszłam. Jeśli byłoby to 60 minut, gdzie możemy w aucie jakby przeżyć konkretne manewry, one też muszą być dobrze poprowadzone, tak? Bo są takie raporty Unii Europejskiej, które mówią o tym, że wcale nie zaleca się takich krótkich szkoleń z kontroli, na przykład poślizgu, bo one dowiedziono w badaniach, że wcale nie zmniejszyły ryzyka wypadku. Więc tutaj musi być bardzo mądrze poprowadzone szkolenie z odpowiednim przekazem też do takiego człowieka. No i tu potrzeba też trochę takiej wiedzy i edukacyjnej, pedagogicznej, że tak powiem, i psychologicznej, tak? Są różne typy ludzi i do różnych ludzi trafia. Czasami trzeba bardziej dobitnie pokazać pewne zależności na drodze, a czasami no można to zrobić w inny sposób. Trudno mi to teraz tak określić na szybko.
0: Ale każdy mówi innym językiem. Chyba rozumiem, o co ci chodzi, bo
1: jakość szkolenia ma znaczenie. Mm-hmm. Tak? Ta osoba, która szkoli, musi też być specjalistą i wiedzieć, że najgorsze, co może zrobić, to wypuścić człowieka, który wyjdzie z przekonaniem, że on jest w stanie opanować auto w poślizgu.
0: No to prawda. Ja zresztą tutaj przypomnę, że Skandynawowie swego czasu zorientowali się w porę, że tryb prowadzonych przez nich szkoleń dla kierowców tam, a wiemy, że tam z pogodą bywa różnie, okazało się, że on powoduje jeszcze większe ryzyko i nie poprawia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, bo oni czuli się pewniej na drodze w trudnych warunkach, ale nie w tym aspekcie, który chciano poprawić.
1: Tak, bo okazało się, że mieli okazję brać udział w poślizgu i na przykład udało im się z tego poślizgu wyjść. Natomiast w krytycznej sytuacji zawsze działa wiele czynników i nie mamy, dopóki pewien manewr nie zostanie 100 razy powtórzony, nie mamy żadnej pewności, że mamy takie umiejętności.
0: Oni poszli w prewencję.
1: A takie krótkie szkolenia niosą ze sobą takie ryzyko, że człowiek zamiast wyjść z pokorą do drogi, wychodzi z takim przekonaniem, że jest w stanie...
0: jest mistrzem kierownicy.
1: Tak.
0: To jest bardzo złudne. Wydaje mi się, i Skandynawowie poszli w prewencję, i wydaje mi się osobiście, jako też instruktorowi techniki jazdy, że to dobry sposób, żeby właśnie prewencyjnie defensywnie pokazywać bezpieczną jazdę.
1: Tak, zgadzam się z tym w 100%. To jest bardzo ważne, żeby uczyć jak najszybciej przewidywania ryzyka i mówić o tym, że nie jesteś dobrym kierowcą, jeśli wyjdziesz z trudnej sytuacji, tylko jesteś dobrym kierowcą, bo nie doprowadzasz do ryzykownych sytuacji.
0: To jak to wszystko ugryźć, Dorota, gdyby to chwycić w jakąś taką klamrę? Czy trzeba napisać porządny program do tego szkolenia, który będzie dotyczył wszystkich szkół, wszystkich ODTJ-ów, o może tak, bo to ośrodki doskonalenia techniki jazdy będą realizować te szkolenia dla punktowców? Przydałby się chyba taki jednolity program, co o tym sądzisz?
1: Tak, ja myślę, że jednolity, szczegółowy program, co zawiera konkretnie te 60 minut, że to jest 60 minut wykorzystane właśnie stricte na szkolenie, plus cele, jakie mają być osiągnięte po tym szkoleniu, plus jakaś ankieta z osobą, która bierze w tym udział i analiza później tego, tak? Zawsze możemy to, co teraz wprowadziliśmy, powinniśmy zrobić tak jak w Finlandii. Za rok, za dwa przeanalizować, czy to jest skuteczne. Jeśli nie, to po prostu

0: poprawić.
1: Obawiam się, że z tym poprawianiem może być kłopot, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby się zachłysnąć dobrym tematem, który nie do końca jest dobry. Mówimy o czymś, a tak naprawdę chyba nie do końca przemyśleliśmy to, co chcemy zrobić.
0: Dorota... Żeby coś poprawić, to ja powiem tylko na koniec, żeby coś poprawić, to powinniśmy zbierać informację zwrotną i to powinno być w tym programie też.
1: Do tego się trzymajmy. O to apelujemy do ministerstwa, żeby pojawiła się informacja zwrotna, która będzie brana pod uwagę. Dorota Olszewska, prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, była moim państwa gościem. Bardzo ci, Dorotko, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: I pewnie do usłyszenia. A my zagrajmy i za chwilkę wiadomości drogowe.

0: 10 minut pozostało do godziny 19. Na luzie w dobrą stronę jedziemy. No teraz pojedziemy z Emilią Kleszczewską na drogi. Te polskie, no i pewnie dowiecie się, że niektóre zakorkowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w niedzielę po prostu wracacie być może z weekendu, z jakiegoś wyjazdu i dlatego tworzą się te naprawdę bardzo duże utrudnienia. Mamy dwie nowe wiadomości z drogi krajowej numer 25, Wielkopolskie województwo Fabianów. 314 kilometr, a dokładniej to między Ostrowem Wielkopolskim i Kaliszem. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i od 18.40, czyli od 10 minut zablokowana jest trasa w obu kierunkach i tak będzie jeszcze na pewno przez najbliższą godzinę. S19 to Strzeszkowice Duże w województwie lubelskim na 16 kilometrze. Tam zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest prawy pas na jezdni w kierunku Białego Stoku, chociaż tam lewym podobno można jechać. No a teraz już o tych trasach, gdzie mamy największy korek o tej porze. No i tych korków jest bardzo, bardzo dużo. S3, województwo zachodniopomorskie, tak naprawdę już po 13 mieliśmy tam bardzo duże przewężenie na wysokości Goleniowa i właśnie w trasie do Szczecina. Korek ma kilka kilometrów. Warto omijać

0: Lokalnymi trasami wojewódzkimi. Był też pożar właśnie na autostradzie A1, dlatego nie wjedziecie teraz do Gdańska na przykład autostradową jedynką. W Pelplinie można zjechać na starą jedynkę i przez Tczew, przez Pszczółki dojechać do Pruszcza Gdańskiego, tam z powrotem zjechać na S6 w kierunku Trójmiasta. W drugą stronę też są utrudnienia, też jedzie się wolniej, dokładniej w miejscowości Bobrowiec i w miejscowości Kamionka. I też ten sam zjazd na Krajową 91 wam polecamy. Warszawa. Coraz większy ruch jest na trasie S8, która łączy się z ekspresową dwójką, czyli na węźle Konotopa. To informacja dla tych wszystkich kierowców, którzy planują przejazd zarówno w kierunku Piaseczna, ale też i do centrum miasta. Jeszcze nie wiemy, co tam się dokładniej dzieje, ale na warszawskim odcinku jeszcze S8 korek jest na wysokości mostu Grota Roweckiego i to w trasie do Łodzi. To teraz Lublin. S17. Bardzo duży korek też za miejscowością Piaski. Jest to wiadomość dla tych, którzy próbują dojechać do Lublina o tej porze i na pewno trzeba też to ominąć, na przykład przez Milejów, przez miejscowość Łęczna i przez Turka, czyli drogą krajową numer 82 dojechać do Lublina. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Lublin, bo S19 też się korkuje, też jest tam ciasno za miejscowością Niedrzwica Duża. Przewężenie to też kilka kilometrów. No i trasy południowe, tutaj Małopolska, Śląsk, bardzo duży korek jest na autostradowej czwórce już od kilku godzin, gdzie również mieliśmy zdarzenie drogowe. Na A4 wiemy, że można przejechać przez węzeł Kleszczów na drodze krajowej numer 88, a dokładniej w Pławniowicach. Na 291 kilometrze był pożar samochodu osobowego i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana od godziny 17. To nie wszystko, bo kierowcy zgłaszają utrudnienia na A1. To wiadomość dla jadących z Pyrzowic, na przykład do Bytomia czy do Gliwic. No i Kraków, autostradowa czwórka, miejscowość Kłaj Podłęże, tam też jest ciasno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobrze, że dżingiel się nie skończył, bo dopiero byłaby cisza. Nie, u nas ciszy nie będzie. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Pamiętajcie, korzystajcie z naszej aplikacji, piszcie, nagrywajcie.
0: Jedźcie ostrożnie.
2: Wiadomości, tak jest.

0: Minęła godzina 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanek, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Robi się chłodniej, aczkolwiek na południowym wschodzie rzeczywiście jeszcze całkiem przyjemnie. 19 stopni w Rzeszowie, 19 prawie w Krakowie, nawet w Zakopanem, choć najchłodniejsze miejsce w Polsce, 13 stopni. Na północy nad morzem 15 stopni, w Suwałkach 14, w Warszawie 17,5. Przyznają Państwo, że jak na czwarty dzień października jest całkiem nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że już zaszło słońce, jest ciemno i minęła 19. Co w pogodzie czekać nas będzie? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o silnych mgłach, które mogą się pojawić i ograniczać widzialność do około 100 metrów. One mogą się pojawić w całym kraju, z wyjątkiem północy i północnego wschodu. Będzie chłodno, od 2 do 8 stopni. Nad morzem będzie tylko cieplej, około 11. Będą też miejsca, gdzie będzie sporo chłodniej, nawet poniżej zera, i będą to kotliny karpackie. Powieje słabo, na Pomorzu, Warmii i Mazurach może trochę mocniej. Tak czy inaczej, nie będzie to dokuczliwy wiatr. Jeżeli chcą Państwo się wybrać na wieczorny spacer, uważam, że jest to całkiem dobry moment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam i proszę, że w naszej aplikacji można wyrażać zdanie, swoje osądy na temat godziny na ODTJ-cie, tej za karę, za 12 punktów karnych dla młodych

0: 10 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj 4 października. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, bo niedziela. A czy na luzie na drogach, Emilia?
1: Wiesz co? Niedziela to się mówi, że dzień lenia, a można powiedzieć, że bardzo długo stoją kierowcy. No nie, może nie są leniwi, nie o to im chodzi, że im się nie chce jechać, tylko nie mogą, bo korków jest bardzo dużo.
0: No to już teraz Emilia powie o tym, gdzie te korki i które drogi lepiej omijać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tutaj mamy bardzo dużo informacji z tej autostradowej jedynki. Najpierw wiadomość od was tekstowa. Właśnie kierunek Gdańsk za węzłem Swarożyn. Jest wojsko, dwie jednostki straży pożarnej, policja. Samochód już chyba ugaszony, ale na razie nie zanosi się, żeby autostrada została odblokowana. To wiadomość, którą dostaliśmy po godzinie 18:36, ale chyba mamy aktualizację.
3: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie A1, właśnie przed sekundką otworzyli autostradę, puścili ruch. No jakby byłam w pierwszym rzędzie, więc najświeższe informacje. W każdym razie jest już przejezdna. Pewnie zanim się ten korek rozładuje, bo się dosyć duży utworzył, no to troszkę czasu minie, ale samochód ugaszony, podjęty na lawetę.
1: Dziękujemy za wiadomość i oczywiście życzymy szerokości pani na trasie, która wyjechała praktycznie jako pierwsza właśnie do Gdańska. I to nie wszystkie wiadomości od was.
4: Nie wiadomo, co się dzieje między trasą Kościenko a Zabrze. Stoimy w Kielbanowie już prawie ponad godzinę. Nikt nic nie wiadomo, co jest korek. Czy wiecie państwo coś na ten temat?
1: Czy wiemy coś na ten temat? No rzeczywiście tutaj odpaliłam mapę i widzimy, że akurat na trasie dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na trasie S7 w Myślenicach nie dość

0: że tam są prowadzone prace drogowe, to też nasi kierowcy wcześniej zgłaszali, że mamy zdarzenie drogowe, także to kolejna informacja. Niestety więcej nie wiemy, ale jeżeli chodzi o odcinek przed wjazdem do Krakowa, no to w Mogilanach, w Libertowie prowadzone są prace drogowe, dlatego tam też jest naprawdę bardzo ciasno. No i na A4 kolejne prace drogowe przed wjazdem do Katowic, także no, tych tak naprawdę utrudnień jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o trasę. Jeżeli natomiast mowa o korku, który jest na autostradowej czwórce, to wiadomość jest dla tych, którzy jadą z Katowic do Wrocławia albo do Opola na przykład. Korek się nie zmniejsza, on cały czas ma 10 km. Już chyba dawno o nim nie mówiliśmy, także przypominamy, że nie, tam jeszcze nie można jechać. Cały czas jest to przewężenie, także w Gliwicach warto zjechać chyba na drogę krajową numer 94 i przez Pyskowice, przez Toszek, przez Strzelce Opolskie, później zjechać na drodze krajowej numer 88 na węźle Strzelce Opolskie z powrotem na autostradową czwórkę. No i tutaj można już jakoś do tego Opola i do Wrocławia jechać. No to jeszcze dosłownie na sam koniec przypominamy, że też z wjazdem do Wrocławia są spore problemy na trasie S5 i na autostradowej 8. Korek jest dłuższy na pewno na A8 za Łoziną w trasie właśnie do Wrocławia. Natomiast na wysokości miejscowości Kryniczno za węzłem dokładniej też mamy ciasny korek. On ma mniej więcej 3 km i to dokładniej przed wjazdem na węzeł Wrocław Północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jako Małopolanin czuję się w obowiązku wytłumaczenia, co dzieje się od Krościenka. Tak. Po
0: Kuba będzie wiedział jeszcze lepiej ode mnie.
2: Ja tam spędziłem kiedyś, to nasz słuchacz 1,5 godziny tam stoi. Ja tam spędziłem kiedyś 4 godziny
0: to
2: wracając.
0: To może ty się będziesz zajmował południem dzisiaj.
2: Ja jestem za Szczawnicy.
0: Jak najbardziej.
2: To jest normalne. A jeszcze wydaje mi się, że w Talafusach jest remont mostka. W Tylmanowej też coś było, jak tamtędy ostatnio przejeżdżałem, więc naprawdę no, trzeba się przyszykować. Na te 1,5 godziny to jest naprawdę bardzo dobry czas. Najgorsze jest to, że w drugą stronę jest dokładnie tak samo, czyli jeżeli pojechalibyście w stronę Nowego Targu, to też w Nowym Targu trzeba odstać i potem przed samym Krakowem od Lubnia, gdzie był wypadek niestety i widzimy go już na mapach, do samych Myślenic jedziemy dużo, dużo wolniej. A więc ten powrót z ciepłego weekendu niestety jeszcze chwilę potrwa. 14:30 po 19:00 jedziemy dalej, a następne wiadomości za 15 minut.

0: 21,5 minuty po godzinie 19, PRK Polskie Radio Kierowców. Tomasz Zagajewski będzie moim gościem. Tomek jest prezesem Centrum BRD. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Tomku, poprosiłem cię o komentarz...

0: tak jak wielu dzisiaj specjalistów, do tej godziny. Do tej godziny na Audi Toyocie, która została wpisana w ustawę. Prawo weszło 4 września i obowiązek będą mieli kierowcy w tym okresie ochronnym, czyli młodzi kierowcy, którzy zdobyli 12 punktów karnych, będą mieli obowiązek odbyć godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Takie szkolenie, w którym i pogadanka, ale przede wszystkim zajęcia na płycie poślizgowej, hamowanie z kilku prędkości, 30, 50 i 60, jazda po okręgu i hamowanie w zakręcie. Czy uważasz, że 60 minut wystarczy?
1: No właśnie, to 60 minut to jest za mało. Znaczy, z jednej strony mogę powiedzieć tak, że dobrze, że to jest
0: zawsze
1: w ogóle,
0: coś.
1: Dlatego, że to, czy tak, zawsze coś, dokładnie, dobry początek, ale z drugiej strony to jest trochę za mało. To jest takie liźnięcie tego tematu, więc to, moim zdaniem to jest za krótko.
0: Za karę. I to mnie boli najbardziej, że dopiero trzeba nabroić, trzeba zdobyć te 12 punktów i dopiero wtedy taki kierowca przymusowo, ja podkreślę, przymusowo trafia do ODTJ-u, ma na to 12 miesięcy, żeby takie szkolenie odbyć. Dostałem wiadomość od naszego słuchacza albo słuchaczki. WORD Zielona Góra wprowadził możliwość darmowego szkolenia na ODTJ-cie dla kursantów, którzy zdali za pierwszym razem teorię oraz praktykę na kategorię B. No świetne posunięcie moim zdaniem.
1: Super, rewelacja. Posunięcie jest dobre, ale myślę, że dlaczego to taki obowiązek? Dlatego, że no, odpowiedź jest właściwie brutalnie prosta. Statystyki bezpieczeństwa ruchu mówią jedną rzecz, że dobrowolność w tej materii po prostu nie działa. Nie chcemy się uczyć dobrowolnie, nie chcemy iść sami, bo szkoda nam pieniędzy, szkoda nam czasu. Często uważamy, że jesteśmy super kierowcami już po tym kursie i nie tylko taki nie młodzi kierowcy, tylko wszyscy tak uważają, a niekoniecznie tak jest.
0: Szkoda nam też samochodu. To szkolenie będzie się odbywało na samochodzie ODTJ-owym, czyli nie naszym. Choć akurat uważam, że te podstawowe ćwiczenia, tak zwane pierwszostopniowe, w ogóle nie niszczą naszego samochodu, a my mamy jedną korzyść z ćwiczenia na własnym aucie. Poznajemy go lepiej. Też tak uważasz?
1: Tak, też tak uważam. To jest bardzo dobra metoda, żeby ćwiczyć na własnych samochodach. Przy normalnych takich szkoleniach z techniki jazdy niektóre ODTJ-ty dopuszczają, żeby jeździć na swoim samochodzie, bo to jest dobra metoda, bo tak jak powiedziałeś, uczymy się swojego samochodu i jego reakcji.
0: Hamowanie z 30, 50 i 60 na mokrej płycie poślizgowej. Sądzę, Tomku, że nieraz uczestniczyłeś w takim szkoleniu i wiesz, jak to wygląda. Myślisz, że młodzi kierowcy będą w stanie wynieść coś z tych kilku prób hamowania na mokrej nawierzchni?
1: Ja myślę, że tak. Ja faktycznie uczestniczyłem w takich szkoleniach wielokrotnie i widziałem, obserwowałem też różnych kursantów i bardzo mi się podobało kiedyś stwierdzenie jednego z rajdowców, który podczas takiego właśnie szkolenia powiedział kursantom jedną rzecz. Po tym szkoleniu nie będziecie jeździć szybciej, będziecie jeździć wolniej, dlatego że zobaczycie, jak działa fizyka, jak to jest. To, co powiedziała moja przedmówczyni pół godziny temu na twojej antenie, że ten czas na pewno nie pozwoli nam nauczyć się tego, ale pozwoli zobaczyć, jakie są reakcje samochodu, co się może stać w takiej sytuacji, więc trochę nas zmrozić może, żebyśmy zobaczyli, jakie są skutki tego.
0: Wrogiem jest prędkość, tylko wiesz, zastanawiam się, bo my zawsze gonimy króliczka. My zawsze gonimy króliczka i nadrabiamy jakieś zaległości. Jak coś się wydarzy, to wtedy reagujemy. Czy niedobrze byłoby jednak odmrozić tę ustawę i po 16 czy 17 latach, bo tyle to już trwa, po prostu wprowadzić obowiązek szkolenia każdego kierowcy, który zdobywał uprawnienia?
1: Tak, to ja jestem całkowicie za. Ja pamiętam, że była taka koncepcja, abyśmy...
0: Wielokrotnie była.
1: Tak, dokładnie, żebyśmy w ciągu roku czy dwóch lat musieli zrobić drugie szkolenie po zrobieniu prawa jazdy, po prostu iść na takie pełne szkolenie, bo zauważmy jedną rzecz. Ustawa mówi, że ten kurs może kosztować nie więcej niż 500 zł, ale patrząc na kursy w różnych szkołach technik jazdy, całodniowy kurs kosztuje często od 800 do 1300, więc nieraz warto iść na taki kurs samemu dla siebie. Jeżeli nawet nie ustawowo, to może odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my jako kierowcy nie warto, żebyśmy nieraz zainwestowali te pieniądze?
0: Inwestujemy w różne rzeczy, stać nas na drogie samochody, a nie chcemy zainwestować 1000 zł w kurs. Do rozmowy z Tomaszem Zagajewskim wrócimy za kilkanaście minut. Zostańcie z nami, korzystajcie z naszej aplikacji, piszcie i nagrywajcie wiadomości.

0: My do rana na pewno nie zostaniemy, ale do 22 na bank z Emilią Kleszczewską, która jest już w studiu, bo to jej moment.
1: Zakręcona jest, bo jest wcale tyle że na tych trasach, że już
0: nie
1: jestem
0: jest zakręcona.
1: Zakręcona.
0: To jest pomówienie. Ale teraz zakręcamy na drogi i dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach to się raczej dzieją pokręcone rzeczy, bo naprawdę jest bardzo ciasno, zwłaszcza na południu chyba. Ogromny zator czeka na kierowców jadących ze Szczawnicy do Krościenka nad Dunajcem, a dalej do Zarzecza. W sumie to już 16 kilometrów, jeżeli chodzi o długość korka. Także tam kierowcy pewnie nie wydostaną się z trasy, przynajmniej przez najbliższą godzinę, ale pewnie ten czas się wydłuży. Także życzymy chyba spokoju na ten czas i cierpliwości. Trasa S7 ciasno jest w Lubieniu na trasie z Nowego Targu do Krakowa. Przed Krakowem korek jest też na Zakopiance w Libertowie. Natomiast od kilku godzin niemożliwy jest przejazd A4 z Gliwic do Opola. Przed Kleszczowem palił się samochód osobowy. Do Wrocławia trzeba jechać lewym pasem, no ale chyba najlepiej kierować się właśnie, już mówię, którędy dokładniej. Jeżeli chcecie wjechać do Wrocławia, to jednak drogami wojewódzkimi, na przykład drogą wojewódzką 346 i 347, chociaż jeżeli planujecie przejazd w drugą stronę, bo też są dość spore utrudnienia na tej trasie, no to też można oczywiście wybrać na przejazd te same drogi wojewódzkie. Na Śląsku zwężenie jest też na trasie S1 na wysokości Gliwic do Tychów. I to oczywiście nie wszystko, co się dzieje na tych właśnie wspomnianych

0: południowych trasach, bo A1 też jest przewężona od Pyrzowic już właśnie w kierunku centrum Katowic, czy na przykład w trasie do Bytomia. No ale teraz przejdziemy jeszcze sobie do Mazowsza, bo widzimy spore przewężenie cały czas na łącznicy trasy S8 z S2, czyli na węźle Konotopa. To wiadomość dla tych wszystkich kierowców, którzy chcą jechać w kierunku Piaseczna, czy dalej do Siedlec, albo próbują przedostać się do centrum Warszawy. To w najbliższym czasie na pewno ekspresową ósemką nie będzie możliwe, także może lepiej wjechać sobie przez Janki i przez Raszyn. Tam ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, a ósemka korkuje się też na moście Grota Roweckiego i zdecydowanie dłużej czekają kierowcy na wjazd do stolicy na drodze krajowej numer 7 przez Dziekanów Leśny i Łomianki. Dalej S8 to utrudnienia na wysokości Woli Rasztowskiej. Wiadomość dla tych, którzy wyjeżdżają z Wyszkowa i też chcą dojechać do stolicy. I nie zapomnijmy oczywiście o Pomorzu, o województwie kujawsko-pomorskim, gdzie dalej tworzy się spory korek. Po pożarze na wysokości Tczewa jest spore przewężenie A1 w trasie do Gdańska, a także na wysokości Kopytkowa. Też zwalniają kierowcy, jest tam ciasno. To trasa w kierunku Grudziądza i Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 20. Marcin napisał, uważam, że nawet te 60 minut to jest bardzo dobry pomysł. Nawet 30 minut też byłby dobrym pomysłem, bo ja kupując nowy samochód za każdym razem jadę na cały dzień na szkolenie jazda w poślizgu, hamowanie awaryjne. To się przydaje w codziennym użytkowaniu pojazdu. My jako kierowcy uważamy, że jesteśmy najlepsi zawsze. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Skoda, Octavia RS. Marcin, dzięki za tę wiadomość, bo ja uważam dokładnie to samo. Każdy z nas powinien mieć w sobie na tyle odwagi, żeby po prostu pojechać i pojeździć.

0: kabriolet Panorama. Jakże się wszystko zgadza. To lato trzeba przedłużać, choć już jesień, choć już chłodno, choć noce zimne, to trzeba korzystać z ostatnich dni słońca. A ja korzystam dzisiaj z opinii bardzo mądrych ludzi. Tomek Zagajewski z nami, prezes Centrum BRD. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór, witam ponownie.
0: Tomku, wracamy do rozmowy o tej godzinie na ODTJ-cie. Nie wiem, czy

0: słyszałeś wiadomość od naszego słuchacza, że nawet pół godziny byłoby dobre, bo takie szkolenie pomaga zrozumieć to, jak działa nasz samochód. Marcin ze Skody wjeżdża na ODT od zawsze, jak kupuje nowy samochód. Stara się hamować awaryjnie, sprawdzić, jak auto wpada w poślizg, gdzie jest jego granica, i pisze, że pomaga mu to w codziennym użytkowaniu pojazdu. Co o tym sądzisz? Dobry pomysł?
1: No to są właśnie dobre przykłady, to są super przykłady właśnie. Róbmy coś takiego jako kierowcy, mówię my, dlatego że my też jesteśmy przecież razem kierowcami, że kupujemy nowy samochód, zmieniamy samochód, przećwiczmy sobie, jak ten samochód się zachowuje. I cieszę się, że są tacy kierowcy, bo to pokazuje, że nie wszyscy są źli, niektórzy bardzo dobrze myślą i to jest wspaniałe.
0: Ale ja uważam akurat, że jest bardzo wielu kierowców, którzy dobrze myślą, jest wielu kierowców, którzy świadomie podchodzą do jazdy samochodem i wiesz, często podróżuję ja jedynką, ja dwójką, ja z siódemką i coraz więcej kierowców, coraz większą liczbę kierowców widzę takich, którzy liczą się z innymi kierowcami, którzy szanują innych kierowców. Oczywiście znajdą się zawsze czarne owce, ale moja obserwacja z ostatnich tygodni jest taka, że nie wiem, może przez drogie paliwo jeździmy wolniej, ale jeździmy.
1: Tak, pewnie to drogie paliwo wpłynęło, ale podpisuję się w 100% pod tym, co powiedziałeś, że jest coraz więcej takich dobrych kierowców. Faktycznie, zresztą to samo pokazują statystyki. Ta ilość wypadków spadła i to przecież przez ostatnie 20 lat drastycznie. Dlaczego? Oczywiście mamy lepsze samochody, lepsze drogi, ale także mamy bardziej świadomych i lepszych kierowców.
0: Czy to jest zasługa... No właśnie, czego to jest zasługa? Dobrych szkoleń, świadomości, internetu... Pomóż mi to zrozumieć.
1: Ja wykorzystam jeden temat, który dzisiaj poruszamy i myślę, że jedną z zasług jest to, że coraz więcej ludzi się szkoli na ODTJ-ach. Zauważmy, ile firm wysyła swoich pracowników na takie właśnie ODTJ-y, że no właśnie, takie całe nowe szkolenia, gdzie ludzie widzą, co się dzieje, jak się zachowujemy na płycie poślizgowej, co się dzieje, jak jest poślizg, co się dzieje, jak ten samochód nam nagle obróci, że to jest fizyka po prostu. No, nie możemy z nią walczyć, musimy wiedzieć, jak wtedy postąpić, a często dzięki takim szkoleniom jeździmy po prostu wolniej i jeździmy wtedy bardziej świadomie.
0: Ja czasami podczas szkoleń żartuję, że są tu państwo z własnej nieprzymuszonej woli. To oczywiście sarkastycznie, bo są też tacy, którzy przyjeżdżają na siłę, ale masz rację, olbrzymia większość to kierowcy zaciekawieni tematem, tacy, którzy na co dzień przyznają, że rzeczywiście jeżdżą za szybko, i takie szkolenie raz na rok, dwa, trzy lata pomaga im wrócić, zresetować się do ustawień fabrycznych, jak to mawiają młodzi ludzie, i przypomnieć sobie te fundamenty bezpieczeństwa, że jednak te 20 na godzinę to jest dwa razy dalej, jeżeli mówimy o drodze zatrzymania.
1: Tak, dokładnie to, co poruszyliśmy w pierwszej części. Mówiliśmy o tym obowiązku uczenia się przy 30, 50, 70 na godzinę. Ja często widziałem na wielu takich szkoleniach kierowców i zdziwione oczy, jak widzieli, jaka jest różnica 50 do 60, jeżeli się samochód, jak się zatrzymuje, jak daleko, jaka jest duża różnica. I każdy mówi, nie miałem tej świadomości, jeżeli ktoś mówi teorii tylko na kursie prawa jazdy, że to jest dalsza odległość, to tego nie czujemy, ale jak widzimy na płycie poślizgowej, jak się ten samochód zachowuje, wtedy robimy duże oczy i nabieramy pokory.
0: Ta pokora jest chyba bardzo ważna, bo umiejętności umiejętnościami, no ale pokora i szacunek i do innych, i do pogody, i do warunków jest ważny, bo za chwilę zrobi się mokro, ślisko, wcześniej będzie robiło się ciemno i później będzie robiło się jasno. No warunki nie będą sprzyjać kierowcom.
1: No właśnie, warunki będą dużo gorsze i po pierwsze, tak jak wspomniałeś, i będzie bardziej ślisko, a po drugie widoczność będzie mniejsza, gdzie może się okazać, że pierwszego zauważymy, później rowerzystę zauważymy później, a skutki są wiadomo wtedy jakie, więc myślę, że ta pokora nam jest bardzo potrzebna, w szczególności teraz w tym okresie jesienno-zimowym, no już nie mówiąc o śliskich nawierzchniach czy jakiejś gołoledzi rano.
0: Co byś polecił kierowcom dzisiaj, tu i teraz?
1: Poleciłbym po pierwsze przygotowanie się mentalne i przygotowanie się, jeżeli możemy oczywiście na takich kursach, to wspaniale, chociażby mentalnie do tej pogody. Załóżmy to, że wyjeżdżamy wcześniej, żeby nie gnać i żebyśmy mogli jechać spokojniej. Zadbajmy też o swój samochód. Ja bardzo gorąco polecam jedną rzecz w tych warunkach, o których wiele osób nie myśli, a mianowicie o wyczyszczeniu szyby samochodu od środka. Dlatego, że często myjemy szybę z zewnątrz myjni czy wycieraczkami, a nie zauważymy, że szyba od środka jest także brudna, co nam zmniejsza widoczność. I to jest taka moja mała rada, taki tip, który myślę, że dla wielu osób się może przydać. Jak ktoś z nas wyjeżdża jutro w trasę od rana, wyczyjmy tą szybę od środka, weźmy kawałek szmatki, ją wyczyścimy, a będzie bezpieczniej.
0: Tak jest. Tomasz Zagajewski był moim państwa gościem. 19 minut do godziny 20. Tomku, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo gorąco dziękuję.
0: Pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a państwo komentujcie śmiało w naszej aplikacji, albo pisemnie, albo głosowo.

0: 10 minut do godziny 20. Emilia już w studiu. Gimnastykuje się, rozgrzewkę robi.
1: No, poruszajmy się trochę. No,
0: właśnie,
1: nie?
0: Zdaje się, że niektórzy tak właśnie dzisiaj zrobią, jak tylko wyjdą z samochodu po tych wielogodzinnych korkach, w których teraz spędzają czas. No, ale nie zabieram Emilii tematu. Bardzo cię proszę, daj znać naszym słuchaczom, co tam na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spełnię to życzenie, powiem, co na drogach się dzieje. Ogromny zator czeka na kierowców jadących ze Szczawnicy do Krościenka nad Dunajcem, jak już wcześniej mówiłam, dalej też do Zarzecza. I ten korek ma 16 kilometrów. Kierowcy właśnie nie wydostaną się na pewno z tego korka przez najbliższą godzinę. I to nie wszystko, co dzieje się w Małopolsce. Trasa S7 ciasno jest w Lubieniu, na trasie z Nowego Targu do Krakowa, a przed Krakowem kierowcy stoją na Zakopiance w Libertowie, na remontowanym odcinku. Ponadto mamy wiadomości z drogi krajowej nr 28, odcinek Wadowice - Skomielna Biała, 35 kilometr. Tam jedna osoba została ranna. W wypadku tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wiemy, że na drodze krajowej trasa jest całkowicie zablokowana. Od kilku godzin niemożliwy jest przejazd A4 z Gliwic do Opola. Przed Kleszczowem palił się samochód osobowy i do Opola trzeba jechać lewym pasem, ale chyba najlepiej pojechać z Gliwic do węzła Zabrze Północ. Tam wjechać na przykład na drogę krajową nr 94 i w Łanach na węźle wrócić na A4. Na Śląsku zwężenie jest też na S1 na trasie Bielsko-Biała-Tychy i podobnie na A1 między Pyrzowicami i Bytomiem. To teraz Dolny Śląsk, kolejne zdarzenie drogowe i kolejny zator mamy przed kątami Wrocławia.

0: wrocławskimi chwilę przed wjazdem do Wrocławia od południowej strony. Tam zderzyły się dwa samochody, bus i samochód osobowy. Niestety wiemy, że to też jest wypadek. Tam blokowany jest lewy pas właśnie do Wrocławia. I od kilku godzin samochody stoją też na A8 w Bukowinie. Tam zaczyna się zator, no a kończy chwilę przed węzłem Wrocław Północ. To teraz jeszcze Mazowsze szybko i informacja dla kierowców jadących S8 jest dwójką na łącznicy tych ekspresówek na węźle Konotopa. Nie przejadą teraz kierowcy w kierunku centrum miasta. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Na szczęście to tylko kolizja. I zablokowany jest lewy pas ruchu. To jeszcze jedna informacja. Od wczesnego popołudnia jest 10-kilometrowy korek między Goleniowem i Szczecinem na trasie S3, czyli województwo zachodniopomorskie. Ponadto pojawił się tam kolejny korek, tym razem na S10 za Kobylanką i również w trasie do Szczecina. Podobnie na autostradowej jedynce bez zmian. Cały czas mamy spore korki przed wjazdem do Gdańska. To na wysokości miejscowości Tczew i Swarożyn. Warto zjechać na drogę krajową numer 91 w drugą stronę, czyli w trasie z Gdańska do Grudziądza mamy przewężenie już też od paru dobrych godzin na wysokości miejscowości Bobrowiec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja znowu uzupełnię, że na drodze wojewódzkiej numer 969 z Krościenka nad Dunajcem aż do miejscowości Zabrzeż. No sporo czasu trzeba w dalszym ciągu spędzić. Wzdłuż Dunajca jadą państwo, ale niestety jest ciemno, więc już te widoki nie takie jak za dnia. Na szczęście jest trochę lepiej w kierunku Nowego Targu, więc jeżeli państwo zdecydowali się jechać okrężną drogą przez Nowy Targ, to też trzeba w korku postać, ale nie jest tam bardzo, bardzo źle, ale Emilia mówiła o tym, że na S7 i na 7C przy wjeździe do Krakowa nieciekawa sytuacja. Ja teraz patrzę na mapę, rzeczywiście Mogilany aż do wjazdu na A4. No tak kilkanaście minut przynajmniej korka. 6 minut do 20. Na luzie w dobrą stronę jedziemy, a ja zapraszam. Za chwilę będzie prognoza pogody.

0: Minęła 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i ciepełko nam odparowuje, dosyć szybko, bo już na południowym wschodzie nawet prawie niewiele więcej niż 10 stopni. Są oczywiście miejsca, gdzie jest i 15 i 16,5, ale to takie pojedyncze miejsca na naszej mapie. Najcieplejsze miejsce to Krosno, tam jest prawie 17 stopni, najchłodniejsze to Ostrołęka, lekko ponad 10. To ja nie będę mówił o tym, że będzie księżyc widać i że nie będzie chmur i że tylko one będą na północy, ale powiem o tym, że dopadnie nas i was dzisiaj bardzo, bardzo gęsta mgła. Ona może ograniczać widzialność do 100 metrów, a tych mgieł nie będzie jedynie nad morzem i na północnym wschodzie naszego kraju. Na pozostałym obszarze niestety będą te mgły występować, będą bardzo, bardzo gęste. Do tego wszystkiego będzie chłodno, od 2 do 7, 8 stopni. Jedynie nad morzem będzie trochę cieplej, bo 11, ale będą miejsca, gdzie temperatura spadnie poniżej zera i będą to kotliny karpackie. Na szczęście nie będzie mocno wiało, więc wiatr nie będzie dokuczał, ale jest też druga strona medalu. Nie przewieje niestety tych gęstych mgieł, które nawet zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zerkam właśnie na ostrzeżenia meteorologiczne, no i w zasadzie dla całego kraju, z wyjątkiem Pomorza i Suwalszczyzny i takich południowo-wschodnich zakątków naszego kraju z Bieszczadami włącznie. Nareszcie niestety będzie mgła, więc jeżeli będą Państwo jechać w nocy, to proponuję uważać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 po 20. Tak pokazuje nasz zegar, ale chyba wszystko się zgadza, bo Emilia Kraszewska w studiu, ona zawsze punktualnie jest na swoim miejscu, przy swoim mikrofonie. A zatem czas na wiadomości drogowe. Wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy, a w życiu liczy się precyzja. Dlatego trzeba być zawsze
0: na czas. I temperament.
1: I temperament.
0: Reklama kiedyś. Precyzja i temperament. Za młoda jesteś jeszcze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale przede wszystkim liczy się spokój. Was wszystkich, którzy stoją w korkach, wszystkich kierowców. A tak jest na S3 w trasie z Goleniowa do Szczecina, co powtarzamy już od 13 tak naprawdę. S10, kolejny korek za miejscowością Morzyczyn. W trasie do Szczecina również, tam jest ciasno. Trasa A1 troszeczkę lepiej wygląda już na wysokości Tczewa. W Swarożynie można dalej zjechać i ominąć te utrudnienia przez drogę krajową numer 91. W drugą stronę dalej jest korek, to dokładniej na wysokości miejscowości Bobrowiec, no i za Kamionką. A jeżeli chodzi o centralną naszą Polskę i głównie o Mazowsze i Warszawę, to cały czas kierowcy stoją na łącznicy trasy S8 i S2, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Jak już też wcześniej wspominaliśmy, tam utrudniony jest przejazd do centrum miasta i w kierunku Białegostoku. Pojawiły się też informacje od służb, te najnowsze. Droga krajowa numer 50 Mińsk Mazowiecki Łochów, czyli Mazowsze, 221 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Wiemy, że to kolizja, na szczęście, oby ta informacja się już nie zmieniła. Kierowani jesteście jednym pasem naprzemiennie, chociaż jednak przed chwilą przyszła tutaj aktualizacja. Droga jest zablokowana i służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi. Kolejna wiadomość z trasy S1, Bielsko-Biała-Bieruń, Gilowice, czyli 20 km. Wiemy już, co tam się dzieje. To kolizja czterech samochodów osobowych i nie ma przejazdu do miejscowości w kierunku Bierunia. Ale można tam podobno jechać lewym pasem, chociaż tak jak już wcześniej wspomniałam na S1, naprawdę jest dość ciasno, także lepiej omijać. I droga krajowa numer 73, też nowa wiadomość z województwa

0: podkarpackiego Brzostek Jasło w Krajowicach na 160 km samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Trasa jest zablokowana i tam policja organizuje objazdy na drogi lokalne. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 21:30. Jeżeli chodzi o te najnowsze wiadomości, to mamy jeszcze drogę krajową numer 28 Wadowice z Komielna Biała. Małopolska 35 km, gdzie jedna osoba została ranna w wypadku. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i już od 19:00, od godziny zablokowana jest trasa w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tylko zaapeluję o ostrożność. Naprawdę jedźcie ostrożnie, nie spieszcie się. 2 minuty w tą czy w tamtą nie zrobi różnicy, a będziecie cali i zdrowi.

19 minut po godzinie 20, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mówiliśmy dzisiaj o tym godzinnym, przymusowym szkoleniu dla młodych kierowców za 12 punktów karnych. Szkolenie będzie kosztowało, nie może kosztować więcej niż 500 zł, będzie trwało godzinę i w tym szkoleniu przewidziane są dwa, może trzy moduły. Hamowanie z 30, 50 i 60 km na godzinę, jazda w zakręcie do momentu, kiedy samochód straci przyczepność i potem hamowanie awaryjne w zakręcie. Wielu znamienitych gości dzisiaj było na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To ja spróbuję tak podsumować tylko to, o czym mówiliśmy. Generalnie wychodzi na to, że ta godzina to jest z jednej strony mało, ale z drugiej strony zawsze coś. I państwo raczej są nastawieni pozytywnie do tego pomysłu, bo okazuje się, że w ciągu tej godziny rzeczywiście coś mądrego można tym młodym ludziom przekazać, którzy już zdążyli nabroić, zdążyli zdobyć te 12 punktów karnych w przeciągu okresu próbnego, który muszą przejść jako kierowcy, żeby zostać pełnoprawnymi użytkownikami polskich dróg. I na koniec chciałbym przytoczyć wiadomość od słuchacza, który podpisał się Matuszcz. Kilka lat temu dostałem jako prezent urodzinowy szkolenie jazdy w trudnych warunkach. Jakie było moje zdziwienie, gdy auto przy 50 km na godzinę bez problemu wpadało w poślizg i wyjście z tego było praktycznie niemożliwe. Po szkoleniu nie nauczymy się, jak wyjść z takiego poślizgu, ale uczy pokory i zwracania mocno uwagi na warunki atmosferyczne. To świetna wiadomość jest i chyba dobrze podsumowuje to, o czym mówiliśmy dzisiaj, że takie szkolenie otwiera głowę, pokazuje miejsca, w którym już jest za późno i pomaga nam to krytyczne miejsce znaleźć tak, żeby nie wpaść w kłopoty, nie wpaść w problemy. Czyli jednak ta prewencja będzie ważniejsza niż to zapobieganie będzie ważniejsze niż działanie post factum, bo rzeczywiście nie da się nauczyć wychodzić z poślizgu. Bo jest tyle zmiennych na drodze, tyle różnych elementów, które potrafią zmienić sytuację w ułamku sekundy. A zatem lepiej jest do tej złej sytuacji nie doprowadzić. Oczywiście będą tacy, którzy wpadną w tarapaty, którzy zdobędą 12 punktów karnych i którzy będą musieli pojawić się na takim szkoleniu. Z szacunków wynika, że jest to kilkadziesiąt tysięcy kierowców rocznie, młodych kierowców rocznie, którzy na takie szkolenie będą musieli się udać. Dlaczego będą musieli? Bo jeżeli w ciągu roku od zdobycia punktów, tych 12 punktów, nie pojawią się na szkoleniu, stracą uprawnienia do kierowania pojazdami. Tak to wygląda. Państwo też wyrazili się pozytywnie. A zatem kończymy temat na dzisiaj i raczej starajmy się tych punktów nie zdobywać. 22 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę.

0: No pewnie, że będzie tak, że za chwilę Emilia Kleszczewska powie co na drogach, bo tak jest co 20 minut, a że jest w pół do dziewiątej, to właśnie na to czas. Wyjedźmy na drogi z Emilią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wyjeżdżacie na trasy ze mną. Nie zauważyłam jednej wiadomości, więc ją teraz może przeczytam, bo dalej ona jest aktualna, że gigantyczny korek od strony Trójmiasta w kierunku Łodzi na A1. Ponad godzinę czekania jazdy z prędkością 5 km na godzinę i końca nie widać. Taka wiadomość właśnie do nas przyszła mniej więcej godzinę temu. No korek już trochę jest mniejszy, no ale dalej jest. Myślę, że już nie czekacie godzinę, może trochę krócej, no ale warto zwrócić uwagę na to, jeżeli przejeżdżacie przez Kopytkowo, przez Kamionkę i chcecie dojechać właśnie do Łodzi czy do Grudziądza. Pozostałe wiadomości z trasy, jeżeli chodzi o wiadomości od służby, to może w końcu powiemy, jakie utrudnienia się zakończyły, bo o tym jeszcze nie było. Nie było na to czasu. A4, węzeł Kleszczów do węzła Łany w województwie śląskim. Już teoretycznie zakończyły się prace po tym, jak palił się samochód osobowy po godzinie 17 na trasie. Tam zablokowana była trasa w kierunku Wrocławia i kierowani byliście na objazd. Jeżeli chodzi o to, co teraz się tam dzieje, no to rzeczywiście korek już go nie ma, można tak powiedzieć, zniknął, więc można jechać na spokojnie przez województwo śląskie. Kolejna dobra wiadomość z drogi krajowej numer 16, to jest Olsztyn-Biskupiec, miejscowość Dobrąg na Warmii i Mazurach na 18 kilometrze. Zderzyły się 3 samochody osobowe, no i tam droga była zablokowana też przez kilka dobrych godzin i od godziny ostatniej tych utrudnień nie mamy. To teraz o tym, co się dzieje jednak na trasach. Droga krajowa numer 50 w województwie mazowieckim, w miejscowości Ładzyń. Tam trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Chodzi o odcinek dokładniej Mińsk Mazowiecki, Łochów, 221 km, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i tam na początku kierowani byliście właśnie naprzemiennie jednym pasem, ale teraz droga jest zablokowana. To jeszcze szybki rzut na to, co się dzieje na mapach i gdzie są te największe utrudnienia. Przed wjazdem do Wrocławia, czyli za Legnicą, a dokładniej za Kostomłotami mamy przewężenie dość mocne i ten korek może się wydłużać. Też widzimy, że na wysokości kątów Wrocławia

0: Wrocławskich jest cały czas spore przewężenie trasy. Była jedna wiadomość z tego odcinka autostradowej czwórki, ale tutaj mogło się jeszcze coś dodatkowego wydarzyć. Jeżeli chodzi o tą poprzednią wiadomość, to właśnie na 138 kilometrze zdarzyły się dwa samochody, bus i samochód osobowy. Tam jedna osoba w tym wypadku została ranna i zablokowany jest cały czas ten lewy pas w trasie do Wrocławia. Czekamy przez jeszcze ponad godzinę na wasze wiadomości. 22 513 11 11, a jeżeli nie numer, to jest też nasza aplikacja, gdzie wiadomości głosowe i te tekstowe możecie nam cały czas wysyłać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 do 21, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Pamiętajcie o naszej aplikacji. Korki, wypadki, kolizje, oczywiście mam nadzieję, że ich nie będzie, ale jeżeli się wydarzą, dajcie koniecznie znać. My te informacje przekażemy dalej, żeby ostrzec innych. To co? Dajcie znać? Pewnie, że dacie.

20 minut pozostało do godziny 21. Teraz zmienimy trochę temat, choć pewnie też o mandatach trochę będzie. Może nie wprost, ale jednak. Zazwyczaj informujemy o tym, że pojawią się nowe fotoradary albo nowe odcinkowe pomiary prędkości. Tym razem powiem, że kilka zostanie zdemontowanych, ale nie będą leżeć w magazynie, tylko Inspekcja Transportu Drogowego, czyli CANART zajmujący się de facto tymi urządzeniami, zamontuje je w innym miejscu. Jak wynika z dokumentacji informacji od CANARTu, jednym z miejsc, w którym zdemontowane zostaną urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, jest obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 94. Aktualnie pomiar jest realizowany tam na obydwu nitkach tej obwodnicy, oferującej dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Odcinki pomiarowe liczą niespełna 4,4 km długości, a obowiązujący limit przewiduje ograniczenie do 100 km na godzinę dla osobówek i 80 dla samochodów ciężarowych. Odcinkowy pomiar prędkości zlikwidowany będzie również na drodze krajowej nr 78 pomiędzy Wilczą a Nieborowicami w województwie śląskim. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę dla osobówek i 70 dla aut ciężarowych. Odcinek znajduje się na trasie z Gliwic do Rybnika. Dawniej była to ważna trasa dla udających się w kierunku czeskiej Ostrawy. Dziś szybciej do granicy można dostać się autostradą A1. Trzecim miejscem, w którym zniknie, z którego zniknie zestaw do odcinkowego pomiaru prędkości, będzie południowa obwodnica Tarnowskich Gór w województwie śląskim również. Obecnie na drodze krajowej nr 11 zestaw pracuje na odcinku o długości zaledwie 990 metrów. Limity dla samochodów osobowych i ciężarowych wynoszą tam odpowiednio 90 i 70 km. Na godzinę. Poza zdemontowaniem urządzeń, wykonawca, który będzie zobowiązany do usunięcia niepotrzebnych konstrukcji wsporczych, ich fundamentów, a także uporządkowania otoczenia, tak by jego wygląd nie odbiegał od tego, co było wcześniej. Co stanie się z tymi urządzeniami w całości? Urządzenia, które znikną z Tarnowa, okolic Gliwic i Tarnowskich Gór, zostaną wykorzystane na autostradzie A2 lub drodze ekspresowej S7.

W pierwszym z tych przypadków chodzi o planowany odcinkowy pomiar średniej prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią, który ma działać w czasie trwania prac drogowców. Bo to żadna tajemnica, że A2 będzie rozbudowywana. Niebawem do działania wejdą ekipy, których zadaniem będzie poszerzanie A2 o dodatkowy pas ruchu. Na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią podczas rozbudowy trasy kierowcy będą musieli liczyć się z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Na prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach. Oj, będzie się działo, bo jezdnie zostaną z miejscami zwężone i zmienione zostanie prowadzenie pasów. Przestrzeganie ograniczenia ma być kontrolowane przez OPP właśnie tam. I będą to urządzenia zdemontowane z opisanych wyżej miejsc. Kontrola obejmie dwa fragmenty autostrady na odcinku pomiędzy Dzierżgowem a Niesłukowem. Pomiar będzie prowadzony w obu kierunkach na trasie około 30 km w stronę Łodzi i 29 w stronę Warszawy. Drugi system powstanie między Koszalcem a Michałówkiem, gdzie odcinek pomiarowy będzie miał około 48 km. No to będzie się działo, bo urządzenia trafią też na obwodnicę Gdańska. W przebiegu drogi S7 pojawią się na wschód od łącznika z autostradą A1. A zatem znikną i pojawią się gdzie indziej. Nic w przyrodzie nie ginie.

0: 10 minut do godziny 21 zrobię dwa razy. Ta-da-da-dam, ta-dam. Po pierwsze dlatego, że Emilia w studiu, a po drugie ta-da-da-dam, ta-dam. Nie ma już korka od Szczawnicy i Krościenka nad Dunajcem w stronę Nowego Sącza. Już wzdłuż Dunajca można jechać bez problemów. To też coś ta-damujesz?
1: To ja zrobię ta-da-ta-da-ta-da w drugą stronę, że...
0: No tak, czyli jednak coś jeszcze się dzieje. Zatem dajcie głośniej, jeżeli jesteście w trasie, bo być może Emilia będzie mówić właśnie o waszej drodze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No chociaż dobre wiadomości są takie, że już nowe wiadomości się nie pojawiają. A może zakończą się te, które mamy na tą chwilę. Autostradowa czwórka tam cały czas na wysokości Kątów Wrocławskich na 138 kilometrze mamy korek. Zderzyły się dwa samochody, bus i samochód osobowy. To wypadek. Jedna osoba została ranna. Jedziecie tylko lewym w kierunku Wrocławia. No ale warto mimo wszystko zjechać cały czas z tej autostradowej czwórki. Natomiast jeżeli chodzi o A4, to zakończyły się już prace służb po pożarze w Śląskiem. Na odcinku od węzła Kleszczów do węzła Łany, tam na 291 kilometrze dokładniej był pożar osobówki i jezdnia w kierunku Wrocławia. Była zablokowana, ale już jedziecie, tam naprawdę jest bardzo czyściutko. S1, Bielsko-Biała, Bieruń, Gilowice, Śląskie województwo. Kolizja czterech samochodów osobowych była po godzinie 19 i cały czas tam jeden pas w kierunku Bierunia jest zablokowany, ale można jechać pozostałymi pasami. S8 od węzła Konotopa do węzła Warszawa Zachód. Na pierwszym kilometrze, czyli dosłownie za samym węzłem, była kolizja trzech samochodów osobowych i tam już od dłuższego czasu nie ma możliwości przejazdu lewym pasem do centrum miasta, no a jeżeli jesteście też w trasie, no to do Białegostoku również. Chociaż tymi pozostałymi pasami też teoretycznie można jechać, ale korek na trasach na S8 widzimy. Droga jest zablokowana. Chodzi o drogę krajową, dokładniej numer 50 na Mazowszu w miejscowości Ładzyń. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi, a to po kolizji samochodu

0: osobowego z ciężarowym i na szczęście nie ma osób rannych, to jest tylko kolizja. To jeszcze zachodniopomorskie województwo. Od wczesnego popołudnia jest tam 10-kilometrowy korek między Goleniowem i Szczecinem na trasie S3. Trwają prace drogowe, ale zakończył się już korek na innej trasie, na S10, to także w drodze do Szczecina. No i jeszcze wiadomości z Podkarpacia. Droga krajowa numer 73 w Krajowicach na 160 kilometrze po 19 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką również. Tam też blokowana jest ta trasa w obu kierunkach, ale policja jest na miejscu i cały czas kieruje Was na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21. Dokładnie 21 na zegarze PLK Polskiego Radia Kierowców. Zatem zapraszam Państwa na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę tego dzisiejszego niedzielnego. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Robi się chłodno. Najchłodniej jest w tej chwili w Ostrołęce, niecałe 9 stopni na plusie. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim 16. Takie porozrzucane trochę te temperatury. Szczerze Państwu powiem, że zwykle jest to tak, że jakiś rejon Polski jest cieplejszy albo chłodniejszy. Jak patrzę na mapę, na ten radar temperaturowy, to tak naprawdę nie ma żadnej reguły w tej chwili. Są miejsca, gdzie obok siebie jest 15, potem 11 i po drugiej stronie 13. No nie dogoni za tą pogodą. W nocy będzie od 2 do 8 stopni na przeważającym obszarze kraju. 11 będzie tylko nad samym morzem. Będą też miejsca chłodniejsze, jak Doliny Karpackie. Tutaj temperatura spadnie poniżej zera. Ale uwaga, bo będą mgły. Te mgły będą ograniczały widzialność do 100 metrów. Nie będzie ich tylko na północy, nad samym morzem i na północnym wschodzie kraju. Zerkam jeszcze w ostrzeżenie IMGW. Mgły będą lżejsze też na Podkarpaciu i w Bieszczadach, ale na pozostałym obszarze naprawdę należy przygotować się na nieciekawą sytuację na drogach. Ale dobrze, już dajmy spokój tym mgłom. Pamiętajmy o tym, że będą. Cieszmy się jutrem, bo od 15 stopni na północy, 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Te mgły około południa powinny się wchłonąć w podłoże i wyjdzie piękne, jeszcze ciepłe słońce. Wiatr nie będzie nam przeszkadzał, a jeżeli się pojawi, to będzie zachodni, więc nie będzie bardzo zimny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 21. My jedziemy jeszcze dalej na luzie w dobrą stronę. Jak Państwo słyszą, co 20 minut przypominamy o tym, co na drogach, więc już za 8 minut z groszem kolejne wiadomości drogowe. Jeżeli jesteście w trasie, to zapraszamy. Dacie wtedy głośnie Emilia, na pewno Wam pomoże.

0: Ależ to było piękne. 10 minut po godzinie 21. Piotrek z Volkswagena napisał: poruszmy może temat płatności za jedynkę. Od półtorej godziny poruszamy się żółwim tempem w kierunku Łodzi. W korku przed nami jeszcze z 10 km zatoru. Jeszcze za to mamy płacić? Porażka. Pozdrawia i pisze Piotr z Volkswagena. Ja z jednej strony Piotrka rozumiem. Naprawdę. Ale z drugiej strony mógł wybrać inną drogę. Przecież wiadomo, że tam jest korek.
1: Ja to ciągle mówię. Starą 90-ką, czy starą jedynką, drogą krajową numer 91. Można jechać, no ale kto powiedział, że życie jest sprawiedliwe i że jest łatwe, jest ciężkie.
0: Mogę ci coś zabrać jeszcze?
1: No.
0: Proszę. Tak, mogę?
1: Mi?
0: Awaria samochodu na A1C w kierunku Łodzi, 66 km na zwężeniu remontowanej pasa.
1: To wiesz co, to są te złe wiadomości, ale ja powtórzę po tobie to, co zrobiłeś 20 minut temu, bo jest sporo dobrych wiadomości też.
0: No to czas na dobre wiadomości, Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Po prostu na południu to już wygląda zdecydowanie lepiej. A tutaj było mnóstwo kolorów różnych na tych trasach. Czerwonych, pomarańczowych, żółtych. To oznacza oczywiście natężenie ruchu. I jedziecie już na spokojnie z Nowego Targu do Zakopanego. Też przez S7, przez A4. Chociaż na A4 na Dolnym Śląsku jeszcze jest spory korek. No i nie tylko na A4, jeżeli chodzi o ten Dolny Śląsk.
3: Dobry wieczór. Trasa S8. Duży ruch w stronę Wrocławia. Wrocław, Psiepole. W zasadzie 3 km korka na tę chwilę. Szybko rośnie. Trzeba zwolnić. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy za tą wiadomość i rzeczywiście ten korek jeszcze tam cały czas jest. No i ja nie wiem, co się dzieje, bo po prostu od samego popołudnia, wczesnego, od 13, mamy bardzo duży korek przed wjazdem do Szczecina. Tam trwają prace drogowe na wysokości Różycy, tak naprawdę do miejscowości Załom. To się kończy na węźle Rzęśnica i to się oczywiście nie zmienia. Tam cały czas ten korek od Goleniowa jest, także warto zjechać na te drogi wojewódzkie, które powtarzamy już po raz chyba enty dzisiaj. Numer 113, droga wojewódzka, dalej 106, no i dojeżdżacie sobie do Stargardu i na S10 wjeżdżacie. W ten sposób można dojechać do Szczecina od tej wschodniej strony. I tak jak mówił Kuba, jest przewężenie na autostradowej jedynce. Korek widzimy, że jest. On się pewnie będzie wydłużał w najbliższym czasie. Także jeżeli ktoś wyrusza z Gdańska do Łodzi albo do Grudziądza, dzisiaj wieczorem, albo już raczej bardziej w nocy prawie, no to musi się liczyć z tym, że tam przewężenie to 7 km. Także w Pelplinie zjeżdżacie sobie na drogę krajową numer 91. Za nią nie trzeba płacić za 91. To możecie też zrobić wcześniej, w Pruszczu Gdańskim tak naprawdę, i sobie nią dojechać do Nowych Marzów i tam dalej kontynuować

0: trasę w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 po 21, oczywiście nie gniewajcie się, ale naprawdę, no jeżeli gdzieś jest korek i nie trzeba jechać jakąś autostradą, to nie jedźmy autostradą. Ja nie lubię autostrad. Szkoda, że nie mam takiej prywatnej.
0: Chciałbyś prywatną autostradę mieć? Ja też. Może się dorobimy.

0: Prawie 20 minut po 21 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców mówiła dzisiaj Emilia o wielu wypadkach, o wielu zdarzeniach, o wielu kolizjach i korkach w trakcie dzisiejszego dnia. I taki jeden z poważniejszych wypadków dzisiaj wydarzył się na drodze gminnej pod Ozorkowem, to niedaleko Łodzi. W tym wypadku zostało ranne 8-letnie dziecko. Co się wydarzyło? Po godzinie 14 w miejscowości Konstantki w powiecie zgierskim samochód osobowy zderzył się ze skuterem. Ranne zostało 8-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Policjanci ustalili wstępnie, że skuter zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w samochód osobowy, o czym informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: 40-letni kierujący skuterem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie zderzył się z samochodem marki Cupra, którym kierował 42-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem.
0: Na miejscu pracowali policjanci. Wiadomo, że obaj kierujący byli trzeźwi i przez ładnych kilka godzin część tej drogi była zablokowana, dopóki policjanci nie wyjaśnili, co tam się wydarzyło, a służby nie posprzątały. Niestety tych wypadków było dzisiaj dużo więcej. Pewnie jutro na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców będziemy mówić o statystykach wypadków, bo weekend był bardzo pogodny, podróżowali państwo i na południe, i na północ, i na wschód, i na zachód. To było widać i wczoraj, i to widać jeszcze dzisiaj, pomimo późnej pory, 20 kilku minut po godzinie 21, ciągle są drogi, są miejsca na naszych drogach, gdzie ciągle mamy utrudnienia. I to utrudnienia związane właśnie ze sporym ruchem. Trzeba pamiętać o tym, żeby jechać ostrożnie, trzeba pamiętać o tym, że pogoda już nie tak łaskawa jak jeszcze 2-3 tygodnie temu. Zapowiadałem w pogodzie dzisiaj mgły do 100 metrów ograniczające widzialność. Pewnie niebawem te mgły zaczną się powoli pojawiać, więc miejcie to z tyłu głowy, że jak taka mgła się pojawi, to noga z gazu. Patrzymy daleko, sprawdźmy światła. Jeżeli jakaś żarówka nie świeci, to nie jedźmy do domu z tą żarówką, jakoś to będzie, tylko zatrzymajcie się na stacji, wymieńcie tę żarówkę, bo naprawdę dzisiaj to może być bardzo potrzebny sprzęt. I pamiętajcie o światłach przeciwmgłowych i tych przednich, i tylnych. Tylko te tylne to użyjmy dopiero wtedy, kiedy widzialność spada poniżej 50 metrów. A z tego, co zapowiadają meteorolodzy, takiej mgły aż tak gęstej dzisiaj nie będzie. Zatem jeszcze raz apel o ostrożną jazdę. Już za 7,5 minuty kolejne wiadomości dla kierowców, także bądźcie z nami.

0: 29 minut po godzinie 21. Emilia już w studiu. Poprosiłem, żeby przyszła trochę wcześniej.
1: Trochę wcześniej, więc przyszłam.
0: Bo
1: nie
0: Emilia
1: dużo wcześniej.
0: Jedzie na urlop, znaczy leci na urlop. Emilia, to ja teraz zrobię ci takie wiadomości drogowe. Jak będziesz jechać z Warszawy w stronę swojego lotniska, to nie ma tutaj żadnych utrudnień.
1: A wiesz, że jeszcze parę godzin temu były i już się tak martwiłam trochę. No ale dobra, kończ.
0: Pamiętaj o mgle. Pamiętaj o tym, że miejscami ta mgła może być bardzo niebezpieczna i dokuczliwa. 100 metrów. Taką widoczność przewidują nasi synoptycy, więc 100 metrów to jest bardzo mało. Zatem odległość, prędkość i na pewno zdążysz na samolot.
1: Dobrze, ja będę o tym pamiętać, chociaż to nie ja będę kierowcą, ale jak będę zasypiać w samochodzie, to będę o tym pamiętać też, że jest mgła, ale kierowcę poinformuję też, żeby o tym wiedział.
0: Poinformuj, ostrzeż i wszystko będzie dobrze.
1: Cacy.
0: To pilota też ostrzeż, że jak będzie leciał, to żeby nie przekraczał prędkości.
1: Tak, tam też są mgły, tylko bardziej takie chmury.
0: Tak
1: też
0: jest.
1: Musi na nie uważać.
0: A teraz ostrzegaj kierowców o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ostrzegam jeszcze dwa razy, bo zostały nam dokładnie dwa serwisy. Droga ekspresowa numer 19, tam zakończyły się już prace służby, a od 18 rzeczywiście sporo się działo w województwie lubelskim na 16 kilometrze w Strzeszkowicach Dużych. Zepsuł się samochód ciężarowy, no i przez tych kilka godzin nie było możliwości przejazdu prawym pasem do Białegostoku, ale już możecie jechać. Więcej mamy tych dobrych wiadomości, na przykład z drogi krajowej numer 28 Sucha Beskidzka, czyli Małopolska. Odcinek Wadowice z Komielna Biała, 35 kilometr. Tam po wypadku, gdzie jedna osoba została ranna, droga była całkowicie zablokowana i też tak było przez ostatnie mniej więcej 3 godziny, ale i do Wadowic i do Skomielnej już jedziecie bez problemów. To autostradowa czwórka jeszcze w województwie dolnośląskim, gdzie także zakończyły się prace, co też widzimy na mapach. Więc a czwórka już praktycznie cała jest dla was dostępna. Od tej zachodniej strony, od granicy państwa aż do samego Krakowa i dopiero na węźle w Balicach mamy jakieś niewielkie przewężenie. No ale jeszcze powiemy, co się na A4 działo. Tam zderzył się bus i samochód osobowy. Jedna osoba w wypadku także została poszkodowana i tam akurat blokowany był przejazd do Wrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, które przed sekundą się pojawiły, to S8, Wielkopolskie Województwo, Syców Wschód. Na 91 kilometrze bus wpadł do rowu. Nie ma rannych, taką teraz mamy informację. Mam nadzieję, że ona się nie zmieni akurat. Na czas podnoszenia pojazdu zamknięto zjazd na węźle Bralin w kierunku Warszawy. I tak jak podają służby, te utrudnienia nie powinny trwać jakoś długo. One zaczęły się dosłownie po godzinie 21. I tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przez najbliższą godzinę ta S8 powinna zostać odblokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27,5 minuty do godziny 22. Jeszcze przez chwilę jesteśmy z wami. 10 przed 22. Ostatnie wiadomości drogowe. Więc jeżeli jesteście ciekawi i gdzieś wybieracie się w trasę, koniecznie bądźcie z nami. A ja za chwilę przeczytam wiadomość od naszego słuchacza, który również pochwala to, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli szkolenia dla młodych kierowców.

Dokładnie 20 minut pozostało do godziny 21. Słuchają Państwo ciągle nieustająco PRK Polskiego Radia Kierowców i audycji Na Luzie w dobrą stronę. Do 22 jesteśmy z Państwem. Dostałem wiadomość od Lukasa, za którą, Lukasie, bardzo Ci dziękuję. Ona chyba spina w taką klamrę cały dzisiejszy nasz program i rozmowy i to, o czym mówiliśmy, i cały ten temat kursu za karę, ale w szerszej perspektywie, że warto się szkolić i nieważne gdzie, nieważne na którym ODTJ-cie, ale warto naprawdę pojechać, poświęcić te kilka godzin, te parę stów i naprawdę wyjechać z takiego miejsca bardziej świadomym. Wiadomość brzmi tak. Hej Kuba, co prawda od 3 lat już nie jeżdżę ciężarówką i był to kilkuletni epizod, nie dla mnie zbyt dużo poza domem, ale z tego co pamiętam, kiedy robiłem prawo jazdy kategorii C, to miałem kurs na przewóz towarów i rzeczy, gdzie była też obowiązkowa jazda na autodromie Pomorze w Pszczółkach w warunkach poślizgu ciężarówką. I powiem szczerze, że takie doświadczenie, nawet jednorazowe, przydaje mi się również w jeździe samochodem osobowym. A może by tak zrobić obowiązkowe szkolenia nowym kierowcom na takim torze? Choć nie wiem, czy torów do takich szkoleń w kraju by wystarczyło. Pozdrawia Lukas. Lukasie, odpowiadam. Walczymy o to od prawie 20 lat, żeby każdy młody kierowca i nie tylko, każdy nowy kierowca musiał takie szkolenie obowiązkowo przejść. Bardzo się cieszę, że takie szkolenie otworzyło Ci głowę i pokazało, że nie na wszystko masz wpływ, szczególnie jeżeli przekroczysz próg prędkości, bo fizyka wtedy już absolutnie nie bierze jeńców. I odpowiem Ci, że w zasadzie w każdym województwie jest ODTJ z płytą poślizgową, w niektórych jest więcej niż jeden, więc dla chcącego nic trudnego, wystarczy się przemóc, poszukać informacji, zapisać się na szkolenie i po prostu na nie przyjechać. I szanowni Państwo, to nieprawda, że niszczymy swój samochód, bo takie pierwszostopniowe szkolenie to nawet specjalnie klocków się i opon nie zużyje. Także ja zapraszam, myślę, że inni instruktorzy również zapraszają. Każdy, naprawdę każdy ODTJ w Polsce jest przygotowany do tego, żeby pokazać Państwu, jak niebezpieczne jest to przekroczenie prędkości o 5, 10 czy 15 km na godzinę. 17,5 minuty do godziny 22. Jeszcze chwilę jedziemy na luzie, ale zawsze w dobrą stronę.

0: Przyszedł ten czas, przyszedł ten moment, że to ostatni serwis dzisiejszego wieczoru. Emilia Kleszczewska powie o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i w końcu pojawiły się praktycznie same dobre wiadomości, a ta niedziela naprawdę była trudna dla wielu kierowców i nie tylko niedziela, bo tak naprawdę cały weekend. Na ten moment trwają jeszcze prace na 3 odcinkach na S8 w województwie wielkopolskim na węźle Bralin do węzła Syców Wschód, tam na 91 kilometrze. Bus wpadł do rowu. Na szczęście nie ma rannych, taką mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i na czas podnoszenia pojazdu zamknięto zjazd na węźle Bralin w kierunku Warszawy. Jak podają też służby, tam niedługo powinny zakończyć się te utrudnienia. Kolejne utrudnienie na drodze krajowej nr 73 w Krajowicach na Podkarpaciu na 160 km od 19.20. To policja organizuje objazdy na drogi lokalne i do miejscowości Brzostek i do Jasła. A to po kolizji samochodu ciężarowego z osobówką. Tam trasa była przez wiele godzin zablokowana całkowicie. Przez praktycznie cały dzień nieprzejezdny był też i no dalej jest odcinek z Trójki w województwie zachodniopomorskim. Tam dalej jest dość ciasno na trasie z Goleniowa do Szczecina, no ale korek ma już 3 km, a nie 10 jak wcześniej. No i jeżeli chodzi o te dobre wiadomości, to został odblokowany odcinek drogi krajowej nr 50 Mińsk-Mazowiecki-Łochów, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Lepiej także na S19 w Strzeszkowicach Dużych w Lubelskiem na 16 km stał zepsuty samochód ciężarowy, który blokował przejazd w kierunku Białegostoku. Bez problemów jedziecie też autostradową czwórką przez kąty wrocławskie na Dolnym Śląsku na 138 km. Był wypadek, jedna osoba została ranna, tam zderzyły się dwa samochody, bus i samochód osobowy i nieprzejezdny był lewy pas w trasie do Wrocławia. I jeszcze jedna dobra wiadomość, S1 Gilowice, województwo śląskie na odcinku Bielsko-Biała-Bieruń, tam na 20 km była kolizja aż 4 samochodów osobowych, także to był właśnie prawie karambol. I zablokowany był jeden pas w kierunku Bierunia. Tam przejazd odbywał się tylko jednym pasem, ale teraz S1 na spokojnie jedziecie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będziemy kończyć powoli. 7,5 minuty pozostało do godziny 22. Przede wszystkim wam, drodzy słuchacze, chciałem podziękować za to, że byliście z nami, za to, że zawsze jesteście z nami, komentujecie, odpowiadacie na pytania. Bardzo za to dziękujemy i bardzo jesteśmy z tego dumni. Chciałem też podziękować dzisiejszej ekipie, Milii Kleszczewskiej za serwisy i Dawidowi Twardziakowi za realizację po drugiej stronie szyby. My słyszymy się za tydzień, a ja zapraszam na poranek z chłopakami. Wrócili z motocykli, to będą rządzić. 7 do 22. Wam życzę spokojnie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Żyna w końcu, opony są, lecz jedna jakaś mała. Pan mówi, to dojazdówka, ale żona pakowała. Auto w górę, klucz na śrubę, wszystko pięknie gra. Nagle jedna śruba patrzy, ze mną łatwo nie ma. Pytam, gdzie jest kluczyk zabezpieczający felgę? On przeszukał pół samochodu, potem zadzwonił do teściowej.

0: bardzo. Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofri smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce, chociaż nikt nie pari od lat. Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżnik? Najlepiej taki młody, mówię, moment do kręcenia, a on kiwa głową.
1: Jasne.
0: Po czym pyta całkiem serio,
1: a te letnie będą

0: jest chroniony.
1: Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

Wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.